rozlubani. Ty wcale nie chcę cię odważyć. Boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie będzie różnorodnie. Na początek zabiorę Was na wycieczkę na ulicę Kopernika, która stopniowo przejdzie gruntowną metamorfozę. To w związku z planem miasta sprzed kilku lat, aby w tej części miasta utworzyć dzielnicę kulturalną. Tak, żeby tutaj mogły mieć swój dom takie instytucje jak Krakowskie Biuro Festiwalowe czy inne organizacje kreatywne i pozarządowe. A skoro mowa o wspólnocie, to Centrum Kultury Podgórza chce poznać opinię mieszkańców na temat, jakie atrakcje kulturalne chcieliby realizować w swojej okolicy. Te działania ma umożliwić specjalny projekt pod nazwą Restart Sąsiedztwa. Zaś w kolejnych częściach programu odwiedzimy kino pod baranami oraz wystawę historycznego plakatu studenckiego. O tym wszystkim powiemy już za chwilę, a teraz zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotował dla Was Paweł Chudzio.
0: Tydzień w Krakowie.
2: 1 maja minęły 2 lata od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Pomimo to w regionie wciąż zatruwają powietrze dziesiątki tysięcy niespełniających żadnych norm kotłów. Mówi Anna Dworakowska z krakowskiego alarmu smogowego.
3: Musimy się posiłkować statystykami centralnej ewidencji emisyjności budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła.
2: Zdaniem KAS winę za taki stan rzeczy ponoszą samorządy, które odpuszczają kontrolę palenisk. Na szczęście nie odpuszczają policjanci i kontrolują kierowców, ostatnio w ramach akcji Alkohol i Narkotyki. W ciągu jednego dnia przebadano 33 tysiące kierujących w Małopolsce. 55 prowadziło auto pod wpływem alkoholu, a 1 pod wpływem narkotyków. Wszystkie krakowskie tężnie solankowe zostały już otwarte. Tymczasem w ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto apelowało do Sanepidu i Narodowego Instytutu Zdrowia o wypracowanie norm sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo korzystania z tych tężni. Mamy wytyczne od małopolskiego Sanepidu, które dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tych tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: Tężnie są w stałym utrzymaniu, przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
2: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. MPK ogłosiło przetarg na dostawę 20 nowych przegubowych autobusów elektrycznych. Jak zastrzegł przewoźnik, zamówienie dojdzie do skutku, jeżeli spółka otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich. Tymczasem trwają prace przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Na prośbę prezydenta Krakowa wykonawca zwiększył liczbę pracowników na placu budowy. W najbliższych tygodniach otwierane będą kolejne fragmenty ulic, chodników i tras rowerowych. I tak na przykład 13 maja otwarcie ronda Polsadu w ruchu okrężnym z jednym pasem. Choć do 20 czerwca będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe. 23 maja kierowcom zostanie udostępniony jeden pas ruchu na rondzie Młyńskim. Prezent na 120 urodziny. Stadiony Wisły i Krakowi otrzymają nowe oświetlenie. To nie tylko poprawi odbiór meczu widzom, ale też przełoży się na konkretne oszczędności.
5: To będzie z jednej strony modernizacja i tych wszystkich oświetleń podstawowych i awaryjnych, więc lepszy standard, jeżeli chodzi o oglądanie, o widoczność, to będą realne oszczędności, bo szacujemy około 25-30% oszczędności energii.
2: Mówił Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa. Inwestycja pochłonie 33 miliony złotych, z czego 7 milionów pokryje miasto. Natomiast koszt prac na stadionie Juwenii wyniesie około 500 000 złotych. Niecodzienne znalezisko w bagażu na krakowskim lotnisku. Funkcjonariusze Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli w walizce 2 lufy do pistoletów. Właścicielka bagażu przewoziła część broni na prośbę znajomego. Grozi jej do 8 lat więzienia. Krakowskie rzemiosło stanie się bohaterem wystawy przygotowanej przez Muzeum Krakowa. Ekspozycja Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników to opowieść o ludziach, którzy budowali gospodarczy krajobraz miasta. Wśród eksponatów znajdą się wyroby zegarmistrzowskie, formy piernikarskie czy rekonstrukcja warsztatu XVI-wiecznego garncarza. Wystawa od 15 maja.
1: Tyle, Paweł Chudzio. Dziękuję.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Metamorfoza Wesołej jako przyszłej kreatywnej dzielnicy miasta wchodzi w zupełnie nowy etap. Wkrótce rusza remont dawnych budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika. Przypomnę, docelowo mają tam działać takie instytucje jak Dom Literatury i Języka, Małopolski Instytut Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Modernizację przejdzie także zabytkowy budynek Karmelitów Bosych przy ulicy Kopernika 19. Łącznie aż 4 budynki zostaną gruntownie odnowione. Pierwsze efekty mamy już zobaczyć pod koniec tego roku.
0: Sprawdzam w Krakowie.
6: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Spotykamy się po to, żeby zaprosić mieszkańców do najbliższych aktywności na Wesołej, których będzie całkiem dużo. I chcieliśmy skorzystać z tego, że już nastała wiosna, żeby sobie poopowiadać o licznych piknikach, które są wydarzeniami plenerowymi, ale też i innych aktywnościach, które zachęcają do tego, żeby wchodzić do tych budynków klasztornych, apteki designu i wielu innych, gdzie się dzieje mnóstwo rzeczy. No, jest wspaniała wiadomość, która nas zaskoczyła ostatnio, że udało nam się wśród nielicznych miast Polski otrzymać dofinansowanie z środków Phoenix. Kwota 50 milionów złotych, która będzie przeznaczona na adaptację i remont kwartału kultury, w którym w końcu będziemy mogli spełnić obietnicę i stworzyć dom literatury i języka, obietnicę złożoną w 2013 roku w ramach składania programu Kraków, Miasto Literatury UNESCO. Więc teraz środowiska literackie, językoznawcy, ale mieszkańcy i wszyscy twórcy będą mieli swój dom, żeby opowiadać nowe historie. Dom literatury i języka jest domem, w którym zakładamy, że zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 metrów kwadratowych, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. I oddajemy pole w dużej mierze de facto twórcom literatury i języka, a stawiamy instytucje kultury, takie jakie znamy, w roli administratora, facylitatora, kogoś, kto ułatwia innym de facto tworzenie kultury. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. I tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania, to są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu, czyli miejsce tak zwane czytelnie, nie wypożyczalnie, nie biblioteka, a czytelnia po to, żeby szerzyć wiedzę o nowych albo też i starych, bardzo dobrych książkach i pozycjach literackich. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej oraz prace, znaczy przestrzenie warsztatowe, tak zwane brudne, w której w dowolnej formie ktoś, kto będzie miał projekt artystyczny związany z językiem, ze słowem, z literaturą, będzie mógł tam po prostu skorzystać z tej przestrzeni i nie musi być rezydentem, czyli podmiotem tworzącym stale, ale może też być po prostu mieszkańcem, który przychodzi z większym swoim projektem, żeby skorzystać właśnie z tego miejsca.
5: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. Wesołej jest zbudowana, oczywiście potrzebuje trochę inwestycji infrastrukturalnych typu sieci kanalizacyjne, ogrzewanie, ale przede wszystkim to jest też kwestia remontów pewnych części budynków. Natomiast tutaj Wesoła jest procesem, który się tworzy i to tworzenie się jest oddolne. Znaczy tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej. W związku z tym Wesoła jest procesem, który oddolnie gdzieś tam już nawet nie kiełkuje, już jest całkiem rozwinięta i to Państwo dzisiaj też widzieliście, ile różnych wydarzeń odbędzie się tutaj w tym roku w wakacje, czyli różnych festiwali, różnych warsztatów, różnych imprez mniejszych, większych, no i tych rezydentów też przybywa, więc jest już gastronomia, jest już kultura, są uczelnie, są NGO-sy. Wesoła się staje i się będzie stawać. Pamiętajmy, że tylko inwestycyjnie tutaj w masterplanie zapisaliśmy ponad 1 miliard złotych różnego rodzaju środków, które wejdą w tą twardą jakby infrastrukturę, więc to musi być proces rozłożony na lata.
6: W tym momencie mamy 25 rezydentów, którzy reprezentują bardzo różnorodną grupę. To są mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane podmioty, które część z nich to są właśnie fundacje, stowarzyszenia, które integrują na przykład społeczność międzykulturową. To są społeczne instytucje kultury, które przede wszystkim organizują koncerty, spotkania, warsztaty muzyczne, ale też są wszyscy rezydenci Apteki Designu, którzy są związani z różnymi formami projektowania. Projektowania wizualnego, projektowania słowem, projektowania interakcji, procesów, miast i projektowania przyszłości. Jest tutaj naprawdę bardzo różnorodna grupa, więc ciężko jest wszystko wymienić w tak krótkim czasie, ale najlepiej jest przyjść i poeksplorować i spotkać tych wszystkich ludzi na Wesołej. Też przed nami będą dni otwarte Wesołej, kiedy będą obecni wszyscy rezydenci. To są dwa ostatnie dni sierpnia.
5: To już tych rezydentów jest całkiem sporo. Jak byliśmy teraz w Wesołej Immersive, czy w FabLabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury, czy w Aptece Designu, to tamte przestrzenie żyją, ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia, ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Dlatego Państwa zaprosiliśmy też tutaj, żeby zobaczyć ten plan i te wszystkie wydarzenia, które się odbędą. I pewnie z czasem ta przestrzeń zewnętrzna również będzie zagospodarowywana, w tym sensie, że coraz więcej wydarzeń będzie, szczególnie, że idzie wiosna, odbywało się również w przestrzeni. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że wchodząc na Wesołą, zobaczycie Państwo 100 knajp i 1000 leżaków i 1000 ludzi, którzy piją piwo. Bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna. Bo jesteśmy w centrum miasta, nie chcemy też przeszkadzać sąsiadom. W związku z tym budynków nie będziemy burzyć, budynki się będą zmieniać stopniowo, tak żeby poszanować wszystkich interesariuszy tutaj dookoła.
7: Katarzyna Olesiak, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.
8: Pani prezes, docelowo co ma się dziać na Wesołej tak w perspektywie kolejnych lat, najbliższych lat?
3: Cały czas się dzieje, ale konsekwentnie realizujemy te wytyczne, które zostały opracowane w masterplanie dla Wesołej i zdefiniowanych zostało oprócz zadań programowych także ponad 20 zadań inwestycyjnych i te zadania podzielone na 3 etapy będą konsekwentnie realizowane. Myślę, że to perspektywa co najmniej kilkunastu lat i pozyskania dużych środków finansowych. Mamy już pierwsze sukcesy w tym zakresie. Zdobyliśmy 50 milionów złotych na realizację Kwartału Kultury na Wesołej. Kwartał Kultury tworzą 3 budynki przy ulicy Kopernika 15, 15A i 15B. I środki, które uzyskaliśmy, będą przeznaczone na remont, adaptację, konserwację substancji zabytkowej dwóch obiektów przy ulicy Kopernika 15 i Kopernika 15A. Docelowo w tych obiektach znajdzie swoje miejsce już po remoncie, po wyposażeniu, po dostosowaniu Dom Literatury i Języka oraz siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury.
6: Będzie na pewno poddana renowacji sala wykładowa, która jest zabytkową salą wykładową, która zostanie jakby przeobrażona w przestrzeń wystawienniczą, ze względu na to, że chcemy ją zostawić taka, jaka jest, ponieważ ona jest pewnym świadectwem dziedzictwa tego miejsca i tej dzielnicy, które jest związane z wielkim postępem medycyny dzięki właśnie działalności tutaj lekarzy przez przestrzeń prawie 200 lat. No i chcemy ten pomnik im zostawić, ale wykorzystując tą przestrzeń jako przestrzeń wystawienniczą dla literatury i języka. Więc tam będzie z kolei konserwacja.
3: Puenta infrastrukturalna z dzisiejszej konferencji prasowej to przede wszystkim remonty obiektów, remonty, adaptacje, konserwacje obiektów zabytkowych. Kopernika 15 z przeznaczeniem na Dom Literatury i Języka, Kopernika 15A na siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury, Kopernika 15B na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Do tego remontujemy klasztor, praktycznie wszystkie kondygnacje pod kątem. Drugie piętro, Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej, pierwsze piętro z przeznaczeniem na siedziby czy przestrzenie dla organizacji kreatywnych, architektonicznych, urbanistycznych i projektowych, designerskich. I na parterze, który również przejdzie remont, będą zlokalizowane siedziby organizacji pozarządowych i Wydziału Dialogu i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
1: Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: A teraz z ulicy Kopernika przenosimy się do kina Pod Baranami, bo tam powraca kultowy film. A mowa o Top Gunie z niezapomnianą rolą Toma Cruise'a. Klasykę kina akcji z lat 80. oraz jego kontynuację sprzed kilku lat będzie można zobaczyć na dużym ekranie już w przyszłym tygodniu. To jednak nie koniec powrotów do znanych tytułów. Także w maju ponownie zostaną wyświetlone takie filmy jak Nagrodzony w Cannes Najgorszy Człowiek na Świecie, pełen niepoprawnego brytyjskiego humoru Żywot Briana i Podziemny krąg Davida Finchera. Zaś tych, którzy chcieliby nadrobić filmowy kanon, na pewno ucieszy fakt powrotu do twórczości Alfreda Hitchcocka.
0: Czas wolny w Krakowie.
1: Organizują Państwo dni pod znakiem kultowego filmu. Mowa tutaj o Top Gun. Dlaczego do tych filmów, do tego cyklu wracacie?
9: Wracamy do tego filmu z powodu jego 40. rocznicy premiery. Wojtek Kampa, Kino Pod Baranami. 13 maja od wielu lat już zresztą obchodzony jest Top Gun Day, czyli właśnie święto tego filmu, w którym no, fani tego tytułu wracają do niego i świętują jego historię. No a tak się składa, że ten film, pierwsza jego część, wyszła 40 lat temu, w 1986 roku. I z okazji właśnie tej okrągłej rocznicy wracamy do tego filmu i wracamy też do jego drugiej części, która wyszła kilka lat temu, czyli Top Gun Maverick. No jest to film, trzeba przyznać, bardzo kultowy i bardzo, bardzo, bardzo lubiany. No jest to kawał filmowej, hollywoodzkiej rozrywki ze wspaniałą rolą Toma Cruise'a, a w swoich kaskaderskich wyczynach jakby czaruje przez cały ten film. No i to jest też film, który Cruise'owi otworzył taką wielką międzynarodową karierę i po dziś dzień jest bardzo znanym i lubianym aktorem. No a to jest rola, która chyba na zawsze będzie z nim najbardziej kojarzona. Tak samo jak piosenka z pierwszego filmu, czyli Take My Breath Away.
1: No właśnie, myślę, że większość z nas, jak rzucone jest hasło Top Gun, to widzi właśnie Toma Cruise'a w tych słynnych awiatorach i słynnej pilotce, ale gdybyśmy mieli właśnie tak określić gdzieś pod kątem fabuły, w czym tkwi siła, fenomen tego filmu, że właśnie widzowie się domagają, żeby po raz kolejny i kolejny oglądać go na wielkim ekranie?
9: No dla mnie to jest właśnie ta hollywoodzka wielka opowieść o tej przyjaźni, o poświęceniu, o bohaterstwie swego rodzaju, o tym, co jakby jest trochę większe od spraw, które dotykają nas na co dzień. I myślę, że właśnie w tym tkwi duża jego siła, że między tymi kaskaderskimi wyczynami i jakby spektakularnymi scenami, czy to lotniczymi, czy bardzo emocjonalnymi różnymi wstawkami w tym filmie, że gdzieś właśnie między tym człowieczeństwem, a tym takim byciem częścią czegoś większego, jakby oglądanie tej bardzo emocjonalnej, dużej historii z tak wielkim rozmachem, że to jednak przyciąga i działa bardzo dobrze gdzieś między właśnie tą rozrywką, a tym, co jakby troszkę większe od tego wszystkiego. I to jest siła zarówno tego właśnie, wydaje mi się, pierwszego filmu, jak i drugiego, który też parę lat temu szturmem podbił kina, no bo co ciekawe, ten pierwszy film nie był zbyt ciepło przyjęty na początku. Przy jego premierze krytycy raczej, mówiąc delikatnie, nie byli fanami. Ale z biegiem czasu i kolejnych, nawet już kolejnych tygodniach po premierze, okazał się ten film wielkim komercyjnym sukcesem. I jakby widać, że zadziałał na widzów, choć niekoniecznie na początku na krytyków. I naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością się cieszył. No druga część już była troszeczkę cieplej przyjęta, ale też już po prostu widzowie wiedzieli i krytycy wiedzieli, z czym mają do czynienia i czego oczekiwać. Choć różnie jest w przypadku sequeli i generalnie kontynuacji takich kultowych serii po latach, no to jednak wydaje mi się, że ten drugi film był zdecydowanie bardziej ciepło przyjęty i to też jest jednak kawał porządnej rozrywki.
1: Ta seria ma tylu zwolenników, co przeciwników, ale nie ma co ukrywać, że ten film, ten tytuł, czyli Top Gun, utorował karierę Toma Cruise'a. Ja zwykłam mówić, że Tom Cruise, mam nadzieję, że tutaj nikogo z jego fanów nie urażę, bo sama do niej należę, to mały, wielki człowiek, mały, wielki aktor. Tom Cruise jest niewysoki, a jednak to jest świetny kaskader.
9: Zdecydowanie. I też to, ile tych akcji możemy zobaczyć właśnie w filmie. Też znamy go przecież z serii Mission Impossible, która również jest filmem akcji i filmem, w którym takich kaskaderskich wyczynów widzimy wiele. No jest to imponujące. No ciężko powiedzieć, że nie, bo przecież nieczęsto trafiają się aktorzy, którzy faktycznie się w tych kaskaderskich wyczynach tak dobrze odnajdują, jak właśnie Tom Cruise. No i oglądanie go jednak w tych scenach to jest, wydaje mi się, dla widza sama przyjemność, szczególnie na dużym kinowym ekranie.
8: No właśnie, bo cały maj zapowiada się w kinie Pod Baranami pod znakiem znanych i lubianych tytułów. Generalnie prócz tutaj cyklu filmów Top Gun wracają Państwo do znanych i lubianych filmów w ramach cyklu Replay.
9: Dokładnie, jest to nasz nowy cykl, w którym wracamy do tych filmów, które podbiły nasze serca zarówno przed wieloma latami, jak i przed kilkoma właściwie. Za nami już pokazy Najgorszego Człowieka na Świecie na przykład. Ale wracamy do innych filmów. Jest Żywot Briana, mamy krótki przegląd twórczości Buñuela 12-14 maja. Tutaj mamy Viridianę, Piękność z dnia z Catherine Deneuve czy Widmo Wolności. Więc tak, zarówno właśnie takie powtórki, powiedzmy, bardziej kina artystycznego, bardziej niestandardowego, no ale też na przykład pokażemy znowu Podziemny Krąg, czyli znowu taki przykład kina, powiedzmy, bardziej rozrywkowego i też wspaniale się ten film ogląda na dużym ekranie, wiem, bo miałem przyjemność, bo też już kilka lat temu go pokazywaliśmy. W maju też wróci nasz inny cykl poświęcony klasyce, czyli filmy wszechczasów. Zainaugurujemy go pokazem Dirty Dancing, który wymarzyliśmy sobie parę miesięcy temu, ale będzie też przegląd twórczości Hitchcocka. Tutaj mamy Ptaki, Okno na podwórze czy Psychozę. Każdy z tych pokazów filmów wszechczasów to pokazy troszeczkę bardziej wyjątkowe. Są to filmy, które właściwie bardzo ciężko zobaczyć na dużym ekranie i takich okazji nie jest zbyt wiele, a każdy z tych filmów też poprzedzony będzie krótką prelekcją i wprowadzeniem do niego. Tak, przy Hitchcocku usłyszymy profesora Krzysztofa Loskę i Patrycję Włodek. Do Dirty Dancing wprowadzi Joanna Łuniewicz, która jest naszą bardzo częstą bywalczynią w tym cyklu i zawsze wspaniale wprowadza do tych filmów.
8: Zapowiada się filmowa uczta. No, któż by nie chciał zobaczyć Okna na podwórze i oglądać właśnie świat z perspektywy głównego bohatera, obserwować to, co się dzieje na zewnątrz, albo zobaczyć właśnie akcję z ptaków i poczuć się, jakby te ptaki były nad naszymi głowami i tutaj wplątywały się wręcz w nasze włosy.
9: Tak, dokładnie. Jest to zupełnie ponadczasowe kino i są to filmy, które przetrwały tą próbę czasu i które cały czas oddziałują na widza. Tak jak mówiłem, nie są to częste okazje, żeby te filmy zobaczyć na dużym ekranie, a na pewno są to filmy tego warte. To są filmy, które po to zostały stworzone i które najlepiej właśnie oglądać tak, a nie tylko na ekranie komputera czy telewizora, jak to najczęściej w tym przypadku bywa. Więc tak, zdecydowanie chcemy do tego wracać i pokazywać i widzowie też chcą. I zapraszamy do tego Państwa też również, żeby dołączyć do nas i oglądać, nawet czy się zna, czy się nie zna. Zawsze ta widownia jest podzielona trochę, często nawet na pół widzów, którzy wracają, bo chcą do tego filmu wrócić i zobaczyć go jeszcze raz i przeżyć na nowo, a są widzowie, którzy po prostu tych filmów jeszcze nie widzieli i chcą nadrobić. I to jest, obie te perspektywy wydają mi się równie słuszne.
8: To bardzo oferta różnorodna, są to tytuły, do których jednak chce się wracać. Prócz Hitchcocka właśnie wspomniał Pan o Podziemnym Kręgu, czyli taka, powiedzmy, bardziej męska propozycja, ale też wydaje mi się, jednym z tych filmów, już takich jakby nowszych tytułów, jest Najgorszy Człowiek na Świecie. To szczególnie wydaje mi się, ten film rezonuje wśród 30-latków, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, jaką drogę obrać w życiu, a tam jest fenomenalna muzyka.
9: Tak, dokładnie. Raczej w ogóle jest to bardzo ciekawy film. Jest to film Joachima Triera, czyli reżysera, którego najnowszy film Wartość Sentymentalna podbił w tym roku szturmem Oscary i kina tak samo. Był to bardzo dobry i ciekawy film. Na najgorszy człowiek jest takim filmem, do którego też dobrze jest wracać, nie tylko przy okazji nowych filmów tego reżysera. Jest to bardzo ciekawy portret właśnie takiej portret 30-latków tego pokolenia młodego ze wspaniałą rolą Renaty Reinsve, która również w najbliższym czasie ma kilka bardzo ciekawych premier przed sobą i która wydaje się być na bardzo dobrej drodze do dużej międzynarodowej kariery. I chyba właśnie ten film był takim jednym z pierwszych przynajmniej, w którym dała się poznać tej międzynarodowej publiczności. To też był film nominowany do Oscara. Więc tak, lubimy do niego wracać, widzowie też lubią do niego wracać. Jest to jeden z takich filmów, który można oglądać więcej niż raz i odkrywać za każdym razem jakieś nowe w nim warstwy i też, który różnie działa dla osób z różnym doświadczeniem życiowym, powiedzmy, więc wracanie do niego za każdym razem jest jakimś nowym przeżyciem.
8: Dobrze tutaj nawiązaliśmy do głównej aktorki, ponieważ dla niej, z tego co czytałam w jednym z wywiadów z nią, to była rola po pierwsze przełomowa, no i też przed nią przychodziła kryzys, czy w ogóle jako ta wówczas 30-paroletnia aktorka chce być w tym zawodzie.
9: Tak, no jest to bardzo ciekawa postać. Jest to norweska aktorka, która w tym roku nominowana do Oscara właśnie w głównej kategorii aktorskiej, co też w przypadku europejskich aktorów nie zdarza się aż tak często, jakbyśmy chcieli, ale jest to aktorka, która pokazuje bardzo, bardzo swoją szeroki talent i to, że potrafi faktycznie wiele różnych ciekawych ról zagrać, bo właśnie widzieliśmy ją czy w horrorach, czy w takich kameralnych, artystycznych filmach norweskich. Teraz właśnie zaczyna troszeczkę chyba podbój Hollywood. Wkrótce wyjdzie film Backrooms bez wyjścia. Też coś w rodzaju horroru od studia A24. Więc sam osobiście jestem bardzo ciekawy, jak jej to wyjdzie. No i myślę, że jest to na pewno aktorka, której karierę warto śledzić, bo każdy film, w którym się pojawia, ma w sobie coś takiego, powiedzmy, magnetycznego, wydaje mi się, przynajmniej dla mnie.
8: To zatem wróćmy do harmonogramu. Kiedy w takim razie będziemy mogli zobaczyć na dużym ekranie Najgorszego Człowieka na Świecie i pozostałe tytuły?
9: Dirty Dancing 21 maja, przegląd Hitchcocka 24-28 maja, przegląd twórczości Buñuela 12-14 maja. Naprawdę codziennie właściwie można znaleźć coś dla siebie, ale też żeby nie było, że same klasyki, no to mamy też filmy nowe i premierowe i przedpremierowe, tym na przykład weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity, czyli fantastyczne święto kina dokumentalnego, które odbywa się w całej Polsce, w Krakowie w formie weekendowych pokazów. Mamy 6 filmów, w tym przedpremierowy film Wernera Herzoga, najnowszy film Raula Peka o Orwellu. Dużo filmów górskich, Spinaczka opowiadająca o Emily Harrington, która jako pierwsza kobieta spięła się na El Capitan w rekordowym czasie. Filmy muzyczne, czy to właśnie Broken English z Tildą Swinton jako dokument właśnie Millennium Dogs Against Gravity, ale też film koncertowy Billie Eilish, który pokazujemy od 8 maja, nakręcony przez Jamesa Camerona, twórcy kultowego Titanica i Avatara, nakręcony w technologii 3D i też w 3D ten film pokazuje. Naprawdę bardzo szeroki, bogaty program w tym miesiącu nam się zapowiada, więc serdecznie Państwa do niego zapraszamy.
8: Czyli jak rozumiem, wracając do naszego głównego tematu, czyli klasyków, do których Państwo wracają, to jest to niejako preludium do Waszego corocznego programu, czyli Letnie Tanie Kinobranie.
9: Tak, dokładnie. W tym roku Kinobranie będzie miało swoją 20. edycję. Właśnie jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie przygotowań różnych wspaniałych, ciekawych rzeczy. No i tak, właśnie z tej potrzeby trochę wracania do tych filmów też zrodził się ten nowy cykl, czyli Replay, bo i my chcemy, i widzowie chcą oglądać te filmy, które gdzieś już są znane, więc przez cały rok do nich wracamy, no a Kinobranie jest już takim totalnie letnim, wielkim świętem tego kina, zarówno sprzed paru miesięcy, sprzed paru tygodni nawet, sprzed paru lat i tych starszych trochę filmów, do których chcemy i lubimy wracać. Więc tak, to już niedługo, ruszamy z końcówką czerwca i przez całe wakacje będziemy mieli dla Państwa mnóstwo dobra.
8: A więcej informacji wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami. Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam. Mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza proszeni o zabranie głosu. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Jego celem jest badanie kulturalnych potrzeb krakowian.
0: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
10: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. Trudno powiedzieć, co chcemy zrestartować, dlatego że najpierw się chcemy dowiedzieć, jak w ogóle funkcjonuje sąsiedztwo i to w takim szczególnym obszarze, bo będziemy badać Stare Podgórze, Zabłocie i Płaszów. To jest o tyle szczególny teren, że od przeszło roku siedziba główna Centrum Kultury Podgórza stała się odrębną filią pod nazwą Strefa Sokolska. Jeszcze wcześniej otwarliśmy nowy klub, Klub Płaszów, i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć o mieszkańcach i troszkę odejść od tych wydarzeń, z którymi Centrum Kultury jest bardzo kojarzone, to są takie duże, flagowe wydarzenia jak Rękawka, Podgórska Jesień, i skierować się w stronę tych osób, których do nas najbliżej, które mieszkają w sąsiedztwie i które nie zawsze trafiają czy to na wydarzenia, czy w ogóle do domów kultury. I to jest jakby ta jedna część, ale też druga, chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców i sąsiadów do nas, ale też chcemy z nimi współpracować. Bardzo wierzymy w to, że wśród tych mieszkańców jest bardzo dużo uzdolnionych osób lub takich, które chciałyby coś wspólnie zrobić dla dzielnicy. I do tych osób wyciągamy rękę i zapraszamy do nas w tym projekcie.
1: Czyli de facto chcecie sprawdzić, jakie są potrzeby tutaj mieszkańców najbliższego otoczenia.
10: Dokładnie. Startujemy z tym projektem z takimi działaniami diagnostycznymi, aczkolwiek nie będzie to takie stricte badanie, chociaż mamy oczywiście ankietę, do której wypełnienia już teraz zapraszamy. Natomiast wychodzimy w przestrzeń i będziemy dostępni w różnych rejonach, na różnych wydarzeniach tutaj w okolicy właśnie Starego Podgórza, Płaszowa i Zabłocia, bo chcemy też tą społeczność zaanimować. Czyli to nie będzie takie stricte badanie, wywiad, tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy. Będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie, wykonywać mapę klubu. Będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą, gdzie są takie miejsca znane, a gdzie są jakieś takie białe mapy, które jeszcze nie są zagospodarowane. I chcielibyśmy się też czegoś dowiedzieć o Centrum Kultury Podgórza jako instytucji w oczach właśnie mieszkańców, czyli czego robimy za mało, co moglibyśmy jeszcze więcej zrobić, bo rzeczywiście i te duże wydarzenia, i taka oferta warsztatowa u nas jest bardzo rozbudowana i bardzo duża, ale takich działań sąsiedzkich tak czujemy, że mamy za mało, zwłaszcza w okolicach klubu Płaszów, który jest młodą jednostką. Jeszcze nie do końca sami mieszkańcy Płaszowa kojarzą, że tam mają klub kultury, do którego można przyjść i nie tylko przyjść na wydarzenie, ale też przyjść z jakimś pomysłem i skorzystać z tej przestrzeni, która jest otwarta dla mieszkańców.
1: No właśnie, bo na waszej stronie już widnieje ogłoszenie, można się z nim zapoznać i państwo też na to przewidzieliście pewną pulę środków, czyli rozumiem, że to jest, nie wiem, czy porównanie na ile jest trafne, taki lokalny mikrobudżet obywatelski.
10: Bliżej chyba temu projektowi do inicjatywy lokalnej, która też w Krakowie bardzo prężnie działa. Natomiast ten projekt składa się z dwóch części. Ja może jeszcze dopowiem, że my realizujemy go we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus, więc mamy tutaj wsparcie finansowe, ale i mentorskie tego ośrodka. I zaczynamy rzeczywiście tą diagnozą. Natomiast potem będziemy realizować konkurs na inicjatywę sąsiedzką, którą będzie można zrealizować od sierpnia. I w ramach tego konkursu będzie można dostać dofinansowanie do swojego pomysłu, do realizacji jakiejś inicjatywy sąsiedzkiej. Ja wiem, że to brzmi tak enigmatycznie, inicjatywa sąsiedzka, ale też nie chcemy podpowiadać, co by to miało być, bo pewnie sobie państwo wyobrażają, że jako taka duża instytucja mamy sporo przetartych już szlaków na organizację różnych wydarzeń, działań, pikników nawet, tylko chcielibyśmy, żeby to było bardziej innowacyjne i bliższe mieszkańcom. Więc w tej drugiej części rzeczywiście będziemy przeznaczać środki finansowe na realizację mikroprojektów bliżej im do inicjatywy lokalnej, dlatego że zakładamy, że będziemy te inicjatywy realizować wspólnie, czyli będzie tutaj na pewno konieczne zaangażowanie tych osób, które zgłoszą swój pomysł.
1: Ale podsumowując, rozumiem, że kierunek tym działaniom nadają mieszkańcy.
10: Tak, kierunek nadają mieszkańcy. Ten konkurs nie bierze się znikąd, dlatego że każde badanie diagnostyczne kończy się rekomendacjami i te rekomendacje będą kluczowe dla tych inicjatyw, które będą mogły być składane. Też jeszcze tutaj nie wiemy do końca, jak będziemy te inicjatywy, znaczy wiemy, jak będziemy oceniać, natomiast nie wiemy, w jaki sposób będziemy je wybierać, dlatego że też chcemy oddać głos i tym osobom, które zdecydują się złożyć inicjatywę, i lokalnym liderom, z którymi współpracujemy tutaj na terenie dzielnicy, i chcemy, żeby ten wybór też był partycypacyjny, czyli to nie będzie komisja konkursowa złożona z dyrektorów, z przedstawicieli różnych środowisk, ale żeby i inicjatorzy, i liderzy lokalni, i mieszkańcy mogli samodzielnie zdecydować, które inicjatywy otrzymają dofinansowanie, które będą realizowane. No i tutaj mamy też taką cichą nadzieję, bo to spotkanie, które planujemy, myślę, pod koniec czerwca, jeszcze trudno mówić o terminach, że każdy inicjator będzie mógł zaprezentować swój pomysł. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu też narodzą się jakieś takie sąsiedzkie sojusze i grupy, które wspólnie będą realizować te pomysły, więc tutaj bardzo liczymy na mieszkańców.
8: Czyli chcecie pozbyć się Państwo takiej biurokracji, że ktoś składa pomysł albo podanie, petycję, bo właśnie na Waszej stronie już zamieściliście taki harmonogram spotkań, kiedy można przyjść, zapytać, przedstawić swój pomysł.
10: No niestety instytucje publiczne mają trudność w odchodzeniu od biurokracji, więc jakaś biurokracja zostanie, ale myślę, że ona zostanie po stronie instytucji i będzie bezbolesna dla inicjatorów. I rzeczywiście my też wychodzimy z taką propozycją bycia dostępnymi, czyli jesteśmy dostępni, bo to pracownicy Centrum Kultury Podgórza będą prowadzić te różne spotkania diagnostyczne, warsztaty, to my tworzymy ankietę i to my będziemy obsługiwać punkty konsultacyjne, gdzie mieszkaniec przechodzień może przyjść i coś nam o sobie powiedzieć i też o tym, co myśli, jakie ma odczucia związane z dzielnicą. My też będziemy brać udział w takiej pomocy przy pisaniu wniosków. Wiemy, że formularze, nawet najbardziej proste, czasami odstraszają i chcemy pomóc, żeby ten pomysł wydobyć, opisać tak, żeby on się też mieścił w ramach programu, no bo to zawsze są środki publiczne, ale też my będziemy na każdym etapie realizacji wspierać, pomagać, doradzać i czynić cały ten proces bezbolesny właśnie dla mieszkańca.
8: No myślę, że wielu z nas, jak słyszy tylko hasło, słowo dokumentacja, to już dostaje dreszcze, ja też do nich należę, ale wiem, że pani nie chciała poruszać na konkretnym przykładzie, to może ja go podam, czy dobrze w ogóle rozumiem, o co chodzi tutaj państwa inicjatywie, czyli załóżmy, trzymając się tego Płaszowa, że na przykład w Domu Kultury Płaszów jeszcze nie ma oferty na przykład warsztatów wokalnych i ktoś to zgłasza i wówczas coś takiego mogło być zrealizowane?
10: Na przykład, no pewnie tutaj są takie wymagania, że to nie byłby taki kurs, dlatego że projekt ma określone ramy czasowe, natomiast nie wiem, cykl albo kilka takich spotkań jak najbardziej można zorganizować. One wówczas będą bezpłatne dla mieszkańców, bo to jest też wymóg tego projektu. No i myślę, że tutaj z mieszkańcem będziemy decydować, jaki to rodzaj śpiewu, czy to bardziej, nie wiem, śpiew tradycyjny, czy bardziej śpiew operowy, więc rzeczywiście taki pomysł byłby tutaj jak najbardziej do zrealizowania. To takie też ciekawe, ale bardzo proste działanie. Na pewno te wydarzenia, inicjatywy mogą się dziać w przestrzeni publicznej, czyli wszelkiego rodzaju pikniki, spotkania, plenery tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. I też ważne, że nam też bardzo zależy, aby ten projekt był dostępny dla wszystkich, więc szczególną wagę poświęcamy różnym osobom ze szczególnymi potrzebami, więc te potrzeby też jak najbardziej bierzemy pod uwagę, czyli już na etapie tej diagnozy zapewniamy między innymi tłumaczenie czy polskiego języka migowego, którzy nas będą wspierać. Na niektórych wydarzeniach już wiemy, że będą, na niektóre można do nas napisać i będziemy zapewniać takie dostosowanie. Zapewniamy też asystę, czyli jeśli ktoś ma jakiś problem z dotarciem do miejsca, punktu, to jesteśmy do dyspozycji, będziemy w tym pomagać. I jeśli są też jakieś dostosowania, które w tym momencie nam nie przychodzą do głowy, to też zapraszamy do kontaktu. Tak naprawdę główną ideą tego projektu jest to, że my jesteśmy dostępni, można do nas przyjść, zajrzeć, zapytać i we wszystkim będziemy się starać pomagać.
8: Na początku naszej rozmowy pani wspomniała o tym, że państwo chcą, żebyśmy my z państwem współtworzyli kulturę. Jak jeszcze to pani rozumie?
10: Ja mam taką w ogóle ogólną refleksję, że większość tych dużych wydarzeń, które organizujemy, to się nie wzięły znikąd i też nie powstały w gabinecie organizatorów albo nawet dyrektorów instytucji, tylko że przyszli do nas z tymi pomysłami mieszkańcy. No tak było z Rękawką przecież, tak też było z festiwalem Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną, więc ten projekt wyrasta z takiego przekonania, no przekonanie to może za mało, z takiej pewności, że to nie jest tak, że wszystkie dobre pomysły są w instytucji. Tak naprawdę my jesteśmy po to, żeby te pomysły wcielać w życie, rozwijać. Też mamy bardzo dużo zasobów, które nam to umożliwiają, czy to lokalowych, czy takich organizacyjnych, finansowych też często. No i też duży, duży zasób wiedzy, doświadczenia i tym zasobem się chcemy podzielić, ale naprawdę myślę, że pomysły są w mieszkańcach i to nawet nie tyle pomysły, ale też potrzeby. Bo my czasami organizujemy jakieś wydarzenie i ono się nie cieszy takim jakimś bardzo dużym zainteresowaniem i też chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej blisko tych potrzeb i to jest jedyny sposób, żeby taką ofertę tworzyć.
8: To tak posłużę się z przymrużeniem oka nomenklaturą taką biurokratyczną, czyli celujemy w potrzeby mieszkańców, to będzie taki celowany projekt. A jeszcze, szanowna pani, mam takie pytanie, dlaczego właściwie ograniczamy się wyłącznie właśnie do Starego Podgórza, Zabłocia i Płaszowa? No bo jednak Centrum Kultury Podgórza ma swoje filie no, niemal wszędzie na terenie Krakowa.
10: No, głównym tutaj powodem wyboru tych obszarów jest to, że tutaj działają dwie młode filie. No, trudno powiedzieć o Strefie Sokolska, że jest młodą filią, podczas gdy stanowiła wcześniej siedzibę główną całej instytucji, ale jest tutaj taki element nowości i nowego otwarcia i podobnie jest z klubem Płaszów. Poza tym no, takie badania muszą mieć jakieś ramy terytorialne, bo rzeczywiście zbadanie wszystkich mieszkańców z różnych dzielnic, w których działa Centrum Kultury Podgórza, byłoby bardzo trudne do realizacji też w terminie, jakie zakłada projekt i pewnie też w tym budżecie. Ale też mamy takie doświadczenie i wiedzę, że centrum działa w tak wielu różnych obszarach, że one są bardzo zróżnicowane. I że tutaj nie dałoby się, znaczy pewnie by się dało, ale byłoby to bardzo trudne, żeby to zbadać tak kompleksowo. Więc skupiamy się na tej akurat przestrzeni, która jest najbliżej tej głównej osi Centrum Kultury Podgórza. Ale to też jest taki, ten wybór jest związany z tym, że Strefa Sokolska jest młodą jednostką, ale jednak jest tutaj to serce instytucji i mamy nadzieję, że z tego serca te pomysły będą się rozlewać dalej i że będziemy zarażać też inne filie takim sposobem działania. Też, też chcemy wypracować taki model działania tak naprawdę, bo instytucje się kojarzą właśnie z tą biurokracją, z zamkniętymi drzwiami, z trudnościami, z formalnościami i też mamy taką nadzieję, że jeśli to otwarcie nastąpi tu, to będzie taki impuls, żeby jeszcze bardziej się rozlewało po całym Podgórzu.
8: A ma pani jakieś obawy co do tego, jakie pomysły mogą zgłaszać krakowianie?
10: Ja jestem odważna z natury, więc nie mam takich obaw. No musimy też mieć świadomość, że to nie jest tak, że każdy pomysł, który mieszkańcy zgłoszą, będzie mógł być zrealizowany. My jednak działamy w obszarze kultury i to jest ten taki punkt, który jest dla nas bardzo ważny. I może też przez to, że ani nie ma środków, ani nie ma możliwości do zrealizowania jakiegoś takiego dużego projektu infrastrukturalnego, to te moje obawy są takie umiarkowane. Ja wierzę w to, że też przez tą taką bliskość współpracy i przez tą otwartość na rozmowę, te inicjatywy będą na tyle gotowe, że nie będą się wiązały z jakimiś tutaj utrudnieniami organizacyjnymi, także no, ja myślę, że raczej się spodziewam czegoś ciekawego, a też to nie jest pierwszy raz, kiedy Centrum Kultury Podgórza realizuje takie inicjatywy z mieszkańcami. My dwukrotnie, 2 lata z rzędu byliśmy operatorem programu Krakowski Archipelag Kultury, gdzie też realizowaliśmy taki nabór projektów i wspólnie je realizowaliśmy z mieszkańcami, więc już ten taki pomysł i schemat działania mamy opracowany. Także tutaj tylko no, kreatywność mieszkańców nas ogranicza, to jest złe słowo. Myślę, że właśnie będzie nas otwierać na nowe. I też myślę, że instytucja jest teraz w takim momencie, że jesteśmy gotowi na to, żeby wypracować nowe metody i że jeśli coś będzie, nie wiem, na teraz powiedzmy trudne do realizacji, to że wspólnie znajdziemy jakiś sposób, żeby to zrealizować.
1: A po więcej informacji na temat tego projektu odsyłam Was bezpośrednio na stronę Centrum Kultury Podgórza.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Blisko 40 unikalnych grafik i afiszy, które doskonale ilustrują potencjał środowiska akademickiego w czasach PRL-u. Wystawa historycznego plakatu studenckiego właśnie dotarła do Krakowa. Jej organizatorami są Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Biblioteka Kraków.
0: Ciekawy Kraków.
11: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. Wystawa jest wystawą objazdową i powstała ponad rok temu z okazji 75-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich. Organizatora, mecenasa przez okres PRL-u w zasadzie dla kultury, dla ruchu studenckiego. Wystawa, która powstała na zlecenie Ogólnopolskiej Komisji Historycznej w Ruchu Studenckiego imienia Klimczaka, jest taką formą wyrażenia ducha kultury studenckiej, oddania też trochę sprawiedliwości ludziom, którzy w tym ruchu byli zaangażowani i którzy tę kulturę w tamtym czasie tworzyli. Plakat jest tego emanacją, bo służył ku temu z jednej strony, że miał promować określone wydarzenia, ale też wyrażał twórcze możliwości środowiska akademickiego.
1: Ale w tych czasach, w tym okresie, do którego nawiązujemy w tej wystawie, plakat był pewną formą manifestu, formą przekazu społecznego, wyrażania myśli, pewną też nie do końca bezpośrednią, choć jednak odpowiedzią na to, co działo się wówczas chociażby na scenie politycznej.
11: Nie możemy oderwać historii kultury, historii sztuki w Polsce w czasach PRL-u oczywiście od historii, bo ona miała mocny też wpływ na to, jaka ona była. W przypadku plakatu i afiszy, bo też jest trochę afiszy studenckich, one odzwierciedlają ówczesne ambicje i możliwości środowiska studenckiego. Z jednej strony te kreacyjne, twórcze, ale też organizacyjne, techniczne, finansowe, na co można pozwolić. Ja bym też wspomniał i także o tym, że mówią sporo właśnie o zakresie swobody wypowiedzi i twórczej niezależności. Nie bez przyczyny mówi się o tym, że kultura studencka stanowiła alternatywę wobec kultury oficjalnej. Środowisko studenckie proponowało własną formę kultury i nią chciało też zarazić całe środowisko, mówiąc, że nie zgadzamy się na ten oficjalny przekaz, który był silnie nacechowany propagandowo. Dodałbym również to, że te plakaty i afisze, one odzwierciedlają także intelektualny i artystyczny poziom wyzwań podejmowanych przez młodą inteligencję w tamtych czasach. Bo gdy spojrzeć na afisze, które pokazują na przykład słynne juwenalia sprzed 50 ponad lat w Krakowie, spojrzeć na program, jaki tam był ułożony na cały tydzień, to widać, ile wkładu pracy, ile osób zaangażowanych, jak poważne to były często propozycje, a nie tylko z czymś czasami, co kojarzymy studentów z pewną lekką, beztroską zabawą, którą są też dzisiejsze juwenalia, ale wtedy bardzo ambitnie do tego podchodzono. I pamiętajmy, to nie było to coś, co było w jakiś sposób dla studentów zorganizowane. Nie. To sami studenci dla siebie to wszystko zorganizowali, przygotowywali i dodajmy w jakiś też sposób, że często przecież, czy w większości bezpłatnie, którzy byli to zaangażowani. Wracając zaś do plakatu. Na tej wystawie mamy kilkadziesiąt plakatów. One są historią kultury studenckiej, ale w dużej mierze wyrażają osiągnięcia z perspektywy środowiska akademickiego Krakowa, który przez dziesięciolecia odgrywał ważną rolę kulturotwórczą w skali ogólnopolskiej. No, można na to spojrzeć w ten sposób i ona zresztą, ta wystawa została tak posegregowana, że ona prezentuje w kilku jakby sekcjach te osiągnięcia kultury studenckiej. Są kluby studenckie,

którą tutaj też możemy oglądać, to są rozmaite festiwale, które były przygotowywane na taką dużą skalę. Festiwale Kultury Studentów PRL, organizowane co 4 lata i one były takim podsumowaniem w tym okresie osiągnięć środowiska. I przez cały rok trwały wydarzenia właśnie pod tym hasłem, żeby pokazać to, co osiągnięto, to, co zostało zrobione. Kolejny taki blok, który jest, to jest Studencki Festiwal Piosenki. Toż to jest najbardziej legendarna impreza środowiska akademickiego, powstała w Krakowie w 1962 roku. To jest w ogóle najstarszy festiwal autorski, jeżeli chodzi o muzykę w Polsce. I stamtąd wywodzi się masa wykonawców, którzy później zasilili normalną estradę, scenę polskiej piosenki i odgrywała w nich dużą rolę przez lata i zresztą do tej pory laureaci tego festiwalu są uznanymi artystami. I kolejny blok, który też pokazuje, to jest Fama. W środowisku studenckim to jest jednak coś, co jest topem, bo to jest festiwal artystyczny młodzieży akademickiej, który odbywa się w Świnoujściu przez lata i był takim letnim spotkaniem dwutygodniowym artystów, twórców z całej Polski, którzy też tworzyli tam rozmaite rzeczy, ale też była taką okazją, że przy wspólnej zabawie w jakiś sposób wymiana środowiskowa powstawała. Wracając jeszcze do klubów, dodam, że ta sól, kluby, to też miało swoje większe znaczenie przez to, że były organizowane konkursy klubów studenckich o Nagrodę Czerwonej Róży i kluby starały się przedstawić programy, jakie będą oferowały studentom i dzięki temu, zdobywając nagrody, zdobywały też pieniądze na to, żeby te programy realizować. Taki konkurs odbywał się co roku i to jest też takie wydarzenie, które pokazuje, jak wielką rolę przywiązywano do jakości. Nie do byle jakości, tylko do jakości i do pewnego planowania tych wydarzeń, które organizowali studenci. No można jeszcze wspomnieć o innych festiwalach kultury studenckiej, które mają swoją tradycję, jak Krakowski Festiwal Młodych Teatrów, reminiscencje teatralne, jak Krakowski Festiwal Jazz Juniors. Mówię o tych wydarzeniach, które właśnie w Krakowie zostały zainicjowane i do tej pory są realizowane. Są też tutaj na tej wystawie plakaty pokazujące teatr studencki. To jest właśnie coś, co jest taką elitarną formą pokazującą, jak bardzo teatr studencki chwytał czas, a z drugiej strony jak bardzo różnił się od teatru oficjalnego. Najstarszym plakatem pokazywanym na tej wystawie jest właśnie plakat teatralny z Teatru 38, powstałego także w Krakowie, który prezentuje, i to dlatego go też wybrałem, prapremierę światową sztuki Samuela Becketa Ostatnia taśma krapa z 1959 roku. Prapremiera światowa, czyli polski teatr jako pierwszy na świecie wziął sztukę Becketa, w swoim czasie bardzo popularnego, i jego sztukę pokazał na własnej scenie. Jest spektakl także ze słynnego drugiego krakowskiego teatru, krakowskiego teatru Teatr 100, który też ma 60 lat w tym roku, prawda? I istnieje i jego plakat również pokazujemy. Jest Teatr Kalambur z Wrocławia. Te teatry też ze sobą rywalizowały na sztuki, ale one miały też właśnie fantastyczne plakaty, które Państwo mogą zobaczyć, bo ta wystawa, przypomnijmy, trwa do 21 maja w klubie Arka Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Klemensiewicza 3. No i jest jeszcze jeden aspekt, prasa studencka. W tym wypadku odnoszę się znowu do Krakowa, do dwutygodnika Student, który funkcjonował w dwóch jakby odsłonach, bo była ta pierwsza redakcja pisma powstałego w 1968 roku, które zostało zamknięte w okresie stanu wojennego, no i drugiego, które w latach 80. ponownie pojawiło się, czyli to już pokoleniowe różnice, inni autorzy, ale pismo, które też odgrywało swoją rolę w środowisku, popularyzując kulturę, znaczenie i wartość tego środowiska. Czyli widzimy tę aktywność środowiska akademickiego na wielu obszarach aktywności. Kluby, teatr, plastyka, muzyka, kabaret, literatura.
tutaj jest tak, że wziął

0: wziąłem specjalnie takie afisze, które pokazują, jakie nazwiska w tej kulturze właśnie wtedy funkcjonowały, i one były dopiero początkiem, startem swoim, prawda, gdzieś w branży. I kim są dzisiaj?
1: No właśnie, bo mówi się w końcu o czymś takim jak Polska Szkoła Plakatu, prawda? Więc czyje plakaty możemy tutaj zobaczyć na tej wystawie?
0: Tu jest wielu autorów. To jest coś, co też można wiązać z Polską Szkołą Plakatu, bo pamiętajmy, w dzisiejszych czasach swego rodzaju jest łatwość robienia też plakatów, ale i one też inną często przybierają formę, ale w tamtym czasach nie było bardzo łatwo zrobić tego rodzaju plakaty z różnych względów, i nie komputer, ale umysł i ręczna robota dawały szansę, żeby wykonać. Jest kilka plakatów Piotra Kuncy, człowieka, który był związany ze środowiskiem studenckim i dla różnych organizacji, dla różnych wydarzeń robił plakaty. Są plakaty Jana Sawki, który też tworzył plakaty dla rozmaitych wydarzeń, które były organizowane w Krakowie. Jest Edwarda Lutczyna, bardzo popularnego w swoim czasie autora plakatów. Jest wielu innych nazwisk, by można tu wymieniać. Wymieniłem tych, których plakatów jest więcej, prawda? Ale jest wielu innych autorów, którzy zapisali się w ten sposób, że no, stworzyli rzeczy, które dzisiaj oglądane przez młodych ludzi też mogą im pokazać, jak bardzo wartościową rzecz są te plakaty. Wspominam, one miały wartość informacyjną, ale były też wyrazem pewnej wizji artystycznej ludzi, którzy plakaty te tworzyli. Bo te plakaty miały nie tylko coś sprzedać, ale też wyrazić określoną myśl. I na tym polega ich siła. Pamiętajmy, wtedy dostępność środków masowych była zupełnie na innym poziomie, telefonów komórkowych, internetu przede wszystkim nie było. Dzisiaj, w tamtych czasach była ta jednak komunikacja bezpośrednia i ci, którzy nie było tylu studentów, nie było tylu ośrodków, więc ci ludzie w naturalny sposób w swoim kręgu funkcjonowali i w swoim kręgu też tworzyli rzeczy, ale chcę dodać, że tworzyli rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć wprost, że kultura PRL-u bez kultury studenckiej, której nie ma od swojego odpowiednika na świecie, bo o tym trzeba też mocno powiedzieć, pewnej takiej swobody i takiej zwartości w żadnym innym kraju też nie było. No była, jest częścią kultury narodowej i trudno sobie wyobrazić osiągnięcia polskiej kultury zarówno właśnie w czasach PRL-u, jak i latach późniejszych bez tych wielkich artystów. Ten główny wyróżnik, jakim dla kultury studenckiej miał ten walor studenckości, no, był też takim nobilitacją i przesądzał o kwalifikacji do kultury wysokiej. To było coś, co było dowodem uznania. Kiedy ci twórcy występowali na przykład na Festiwalu Piosenki Studenckiej i zostali ich laureatami, bardzo szybko potem stawali się też laureatami Festiwali Piosenki w Opolu czy innych festiwali. Ta wystawa, oparta na pracach z Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz większości Biblioteki Kraków, to przede wszystkim nostalgiczna podróż w przeszłość, wspomnienie własnej młodości, wspólnotowych przeżyć, bo musimy o tym pamiętać, że kultura studencka była doświadczeniem pokoleniowym. A co to znaczy? Świetnie wyjaśnił poeta Zbigniew Herbert. Zacytuję: to jest związek ludzi, w których bił ten sam czas, którzy doznawali tych samych pokus, radości i klęsk. To bardzo wielkie słowo i bardzo wielka solidarność. Bo tu nie chodzi tylko o samych grafików, ale też chodzi o tych wszystkich, którzy te wydarzenia przygotowywali, którzy w nich brali udział i tych, którzy te wydarzenia oglądali i w nich uczestniczyli.
1: Wystawę mogą Państwo zobaczyć w Klubie Arka do 21 maja. Wstęp wolny.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem Ola Wasilewska. Zapraszam. A co w dzisiejszym programie? No z racji, że maj to w końcu miesiąc studentów, to nie może zabraknąć tematu krakowskich juwenaliów, które rozpoczną się już na dniach. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo jubileuszowa. To już 70 lat, kiedy studenci krakowskich uczelni jednoczą się i organizują to niezapomniane wydarzenie. W tym roku juwenalia będą trwały aż 2 tygodnie i rozgrywać się będą na 4 strefach. Jednocześnie od tego piątku trwa Tydzień Bibliotek. W związku z tym w 58 filiach Biblioteki Kraków czekają na Was liczne atrakcje. A w kolejnych częściach programu zapraszam na podróż w czasie. Kuba Kusy rozmawiał z przedstawicielką Muzeum Krakowa o tym, jak barwny i kolorowy wydawał się świat za czasów, kiedy działał słynny hotel Forum. To wszystko już za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
0: Tydzień w Krakowie.
2: Karuzela nazwisk przed planowanym referendum i ewentualnymi wyborami prezydenckimi w Krakowie nabiera tempa, a lista potencjalnych kandydatów jest coraz dłuższa. Na politycznej giełdzie pojawiają się nazwiska Andrzeja Dudy czy Grzegorza Brauna. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
3: Wśród możliwych kandydatów wymienia się też Monikę Piątkowską, Ireneusza Rasia, Łukasza Kmitę czy Konrada Berkowicza. Jest jednak jeden pewnik, mowa o Łukaszu Gibale, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
4: Poprzednie wybory przegrał o włos. Bardzo niewiele dzieliło go od zwycięstwa.
3: Nie brakuje politycznych kalkulacji.
4: Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia traktuje wybory, traktuje referendum w Krakowie, przede wszystkim na płaszczyźnie nadchodzących wyborów parlamentarnych, ponieważ odwołanie Aleksandra Miszalskiego byłoby poważnym ciosem dla Koalicji Obywatelskiej.
3: Jeśli mieszkańcy 24 maja rzeczywiście pójdą do urn, to Kraków wejść może w jeden z najbardziej nieprzewidywalnych wyścigów o władzę od lat.
2: Referendum 24 maja. Kluczowa będzie frekwencja. Żeby referendum w ogóle było ważne, do urn musi pójść minimum 158 tysięcy krakowian. A prezydent Aleksander Miszalski jest przekonany, że głosowanie będzie nieważne właśnie z powodu niskiej frekwencji. Z kolei inicjatorzy referendum liczą na wysoką frekwencję, ponieważ ich zdaniem niezadowolenie mieszkańców jest bardzo duże. Krakowscy radni jednogłośnie za rezolucją do prezydenta w sprawie wpisania kopca Wandy do rejestru zabytków nieruchomych. Nowochódzki kopiec zabytkiem jest, tyle że archeologicznym. To utrudnia pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na jego odnowę, mówi radna Magdalena Mazurkiewicz.
5: On się rozpływa tak naprawdę. Przy deszczowej pogodzie on siada.
6: Trzeba pozyskać pieniądze. Dzisiaj, żeby ten kopiec odnowić, żeby go uratować, potrzeba według ekspertów około 6 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota.
2: Dodaje radny Michał Ciechowski. Wpis do rejestru pozwoliłby na pozyskiwanie funduszy na przykład ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 90 tysięcy złotych to pula nagród w konkursie na projekt nowej fontanny na rynku głównym. Stanie pomiędzy Sukiennicami i Bazyliką Mariacką w miejscu starej fontanny, która jest nieczynna od 3 lat. Została wyłączona po tym, jak zaczęła przeciekać, zalewając znajdujące się pod płytą rynku muzeum. A jak krakowianie i turyści wyobrażają sobie nową fontannę?
7: Woda, żeby leciała.
8: Podświetlenie też ładnie wygląda.
7: I żeby miała tutaj coś do siedzenia.
9: Największym jej wadą to są gołębie, które na niej siedzą.
10: Żeby to było wyczyszczone, te główienka zebrane, wymyte.
9: Tutaj więcej drzew by dało większy efekt niż kawałek metalu z wodą, ale na coś pieniądze wydawać trzeba.
2: Projekty nowej fontanny można składać w Urzędzie Miasta do końca maja. Spacery biograficzne, historyczne, a nawet ezoteryczne. Ruszył cykl bezpłatnych spacerów po mieście Kraków na okrągło. Nowością są spacery w języku angielskim oraz nowa strona internetowa, która jest nie tylko centrum informacji.
11: I teraz taka osoba, która ten profil sobie stworzy, ma możliwość właśnie zapisywania się na spacery, ale też zarządzania tymi swoimi spacerami. Ma też możliwość wgrania swoich zdjęć ze spaceru albo też właśnie przeglądania tych zdjęć w galeriach.
2: Mówiła Karolina Magiera-Wróbel z Krakowskiego Forum Kultury. Spacerować możemy do października.
1: Tysiące studentów i kilkanaście dni pełnych koncertów oraz dobrej zabawy. Juwenalia krakowskie rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Kraków ponownie zamieni się w centrum studenckiego świętowania, a tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze względu na bogaty program artystyczny.
0: Co słychać w Krakowie?
12: Grzegorz Murzański. Z tego, co ja pamiętam kiedyś, czyli te 20 parę lat temu, kiedy organizowaliśmy juwenalia powtórnie, to nasi poprzednicy wspominali o tych juwenaliach, gdzie bawił się cały Kraków. gdzie władze komunistyczne udostępniały miasto, ulice, które są w głównym centrum, i chodziło im o to, aby nastąpiło rozładowanie emocji poprzez zabawę. I to rozładowanie, no, każdy, kto jest młody, to chce się bawić. To jest tak naturalne, jak tylko może być. Nie wiem, chce uprawiać sport, bawić się i tak dalej. I w związku z tym te pomysły, które były, czyli poszczególne uczelnie na przykład dostawały zabudowę sukiennic, co teraz jest po prostu tak absurdalne i niewyobrażalne. Ale mówię o czasach, których znam tylko z opowieści i ze zdjęć, które mi pokazywano. Natomiast te imprezy, które myśmy organizowali te 20 lat temu, no to imprezy były 20 parę lat temu, te imprezy były organizowane według innych zasad niż obecnie, ponieważ po zmianie systemu, który nastąpił w Polsce, nastąpiło jakby potrzeba, czy też chęć tych osób, które były w samorządach studenckich, aby ponownie odtworzyć juwenalia. Po stanie wojennym, po tym trudnym okresie, który był, aby go otworzyć. Juwenalia kojarzyły nam się wtedy z czymś takim świętem studenckim, świętem wolności, świętem radości. Kojarzyły nam się z czymś, co ma jakby taki posmak wolności, która no, znamionuje młodych ludzi i którzy chcą po prostu zmieniać ten świat, obalić wszystko, co można.
13: Konrad Augustyniak. Tak naprawdę juwenalia rozpoczęły się 70 lat temu, ale też ciężko powiedzieć o tym, że zaczęły się na miasteczku studenckim, bo wtedy jeszcze miasteczka studenckiego nie było. Tak naprawdę studenci z różnych uczelni, tak naprawdę te pierwsze juwenalia to są inicjatywy studentów Politechniki Krakowskiej oraz właśnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Też kilka lat po pierwszych juwenaliach odbyły się juwenalia z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mamy tutaj do czynienia nie tylko z miasteczkową tradycją, która tak naprawdę teraz oczywiście na miasteczku studenckim mamy strefę plaża, z miasteczka studenckiego wyrusza korowód, ale tak naprawdę bawią się wszystkie uczelnie, swoje uczelnie mają swoje strefy i chodzi o to, żeby właśnie jednoczyć się i żeby wszystkie te uczelnie, studenci wszystkich uczelni razem bawili się na tych juwenaliach.
14: I w tym roku Państwo chcą przypomnieć, jak to kiedyś było, jak to kiedyś wyglądało, jak nasi dziadkowie bawili się na AGH w ramach wystawy okolicznościowej. Jakiej ona będzie miała wymiar? Na czym chcą się Państwo skupić?
13: Jeśli chodzi o wystawę, chcieliśmy zaprezentować, w jaki sposób zmieniała się szafa graficzna i to, w jaki sposób prezentowane i promowane były juwenalia. Podczas tej wystawy można zobaczyć plakaty z różnych lat, począwszy od lat 60. aż po te współczesne plakaty promujące juwenalia krakowskie jako całość. Wystawę można zobaczyć do tej niedzieli w klubie Studio. Następnie będzie można ją zobaczyć w klubie Pod Jaszczurami.
12: Rodziło się to powoli, to odradzające się po stanie wojennym, czyli w latach 90. odradzające się juwenalia, one były związane głównie z dwoma uczelniami, to jak kolega ty podkreślił, to jest głównie Uniwersytet Jagielloński, AGH. Potem się dołączały do tego, czy Politechnika, czy Rolnicza, czy Akademia, czy Uniwersytet Pedagogiczny. Było to ekonomiczna. Były to imprezy, które odbywały się jakby w centrum Krakowa i to centrum Krakowa było przez studentów zajmowane na parę dni. Z takich jeszcze rzeczy, których różnic, które bym podkreślił w stosunku do tamtych, ta porywczość i spontaniczność była naturalna, ponieważ nie było norm. Nie było jakby zasad, że w tym momencie można tylko wtedy przejść, jak jest zgłoszone. Można wtedy zorganizować imprezę, jak jest odpowiedni teren wydzielony, zabezpieczony i zorganizowany. Te różnice, które jakby pojawiły się w tej chwili, no są dość zasadnicze, które ograniczyły pewną pomysłowość i spontaniczność, a z drugiej strony no dały bezpieczeństwo tym imprezom, że rektor, decydując się o tym, aby się zgodzić na danej uczelni, aby odbywały się imprezy juwenaliowe, on ma świadomość, że organizatorzy dołożą maksymalnych starań organizacyjnych, prawnych, aby te imprezy były bezpieczne i aby się studenci fajnie bawili. Druga rzecz, jeszcze chciałem podkreślić, że od paru lat pojawia się, generalnie Kraków to był takim głównym inicjatorem niemal w całej Polsce tych juwenaliów i tych odrodzonych w latach 90. One się odbywały głównie na miasteczku studenckim, potem miasteczko studenckie plus dołączyło do tego jeszcze część uniwersytetu, na Politechnice odbywały się te imprezy i tak zwane marsze gwieździste, które szły, to jakby pokłosie dawnych imprez, które NZD zorganizowały
15: organizował z samorządem, teraz organizowały się te przemarsze, korowody, które były klub programu. Tak samo wybór najmniejszej studentki, wybór studenta, który był mister tak zwany wśród wersja najmilszej wśród panów. Ona przyciągała dużo, natomiast w pewnym momencie się wypaliła ze względu na internet, na media społecznościowe, które jakby narzuciły inną formę, która jest. I patrząc z perspektywy, tak jak kolega tutaj mówił, z perspektywy tych 70 lat, można patrzeć, jaką drogę przeszły i zmiany, jakie nastąpiły i w organizacji, i w samym przebiegu tych juwenaliów.
14: Ale jedno jest niezmienne, ponieważ jest bardzo bogaty program muzyczny, bo z tym się głównie kojarzą też juwenalia obecnie, więc jak to będzie wyglądać w tym roku?
13: Tak, jeśli chodzi o koncerty, zaczynamy w strefie Żaczek, czyli w strefie Uniwersytetu Jagiellońskiego już 13 maja i przez 4 koncertowe dni od środy do soboty wystąpią tacy artyści jak Reto, Modelki, Kacperczyk, Chivas, Fisze Made, Tworzywo i Happy Set, więc bardzo fajna mieszanka popularnej muzyki. W tym samym tygodniu w piątek i w sobotę 15 i 16 maja też będzie strefa Polibuda, czyli strefa Politechniki Krakowskiej i tam mamy pierwszy dzień tak bardziej rockowy, ich troje, Strachy na Lach, Lordofon, Łydka Grubasa czy Lotta, a w sobotę bardziej na rapowo będzie Żabson, będzie między innymi też Słoń. Później na kolejnego tygodnia znowu środa do soboty między 20 a 23 maja strefa Plaża, czyli strefa Akademii Górniczo-Hutniczej na miasteczku studenckim. No i tutaj wystąpią na przykład Jan Rapowanie, Kukon, Kubert Kropka, wystąpi Tommy Cash, wystąpi Lemon, Myslowic, ostatniego dnia Jam oraz Pijama Porno wraz z Golec Orkiestra. Więc tak, program jest bogaty, bardzo duża różnorodność. Na każdej strefie każdy znajdzie coś dla siebie, więc serdecznie zapraszamy.
14: Czyli można powiedzieć, że też będą tego typu zespoły, które dla was, dla współczesnej młodzieży, to kojarzą się z pierwszymi latami życia albo jeszcze was na świecie nie było. No i też zauważyłam taką tendencję, że bardzo chętnie byli zapraszani tacy artyści jak Krzysztof Krawczyk czy Maryla Rodowicz. A jak to pan wspomina 20 parę lat temu, kogo zapraszali studenci? Czy sami organizowaliście program?
15: Sami organizowaliśmy program i oprócz tego, że sami organizowaliśmy, to tak jak obecnie praktycznie, ci, którzy byli na topie, byli zapraszani. Oczywiście nie każdy uczestniczył w juwenariach. Było takie podejście u części artystów, że juwenaria to jest passé, to nie będziemy w nim uczestniczyć, bo to nie jest moja publika, to nie jest w tym mój target, do którego mogę się odwołać. Natomiast organizując wtedy juwenaria, bardziej kierowaliśmy się tym, co jest, na co student przyjdzie, w czym się będzie bawił. To było mniej koncertowe, tak jak w tej chwili poszła cała organizacja, przygotowanie i wybór, zestaw, line-up. To było troszkę bardziej na zasadzie takiej, że wiemy, że studenci na to chodzą, czy do klubów, czy ewentualnie na jakieś koncerty, więc na pewno przyjdą do nas. Ci artyści, którzy wtedy występowali, to o czym pani powiedziała, taki nastąpiła resentyment za tymi, którzy kiedyś występowali, a dwa, jest takie modne w tej chwili wśród artystów odtworzenie dawnych szlagierów, dawnych przebojów i to się bardzo młodzieży podoba i w tym uczestniczą. No. Można słuchać jakiekolwiek radia w Polsce, gdzie widać jakby ten resentyment do tego, co kiedyś było i w nowej aranżacji, w nowym, bardziej nowoczesnym, czy ewentualnie bardziej adekwatnym do oczekiwań tych młodych ludzi, którzy przychodzą na juwenalia, można to zaaranżować i można przyciągnąć ludzi. Kiedyś pod Żaczkiem występował w innej wersji, innych aranżacji, innych piosenkach Strachy na Lachy, to jest ten sam zespół. Wtedy padało, mocno padało, ale te 3000 ludzi się bawiło pod sceną i nikomu to nie przeszkadzało.
1: Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Otwierasz i odkrywasz. Pod takim właśnie hasłem odbywa się tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie zaczęło się już w ten piątek i potrwa do 15 maja. W przypadku naszego miasta Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń. Na najmłodszych czekać będą warsztaty i spotkania z autorami, zaś ci nieco starsi mogą liczyć na dyskusje o książkach, spotkania tematyczne i warsztaty rękodzielnicze. Tradycyjnie już nie zabraknie akcji Znani za Ladą. W tym roku swoją pomoc w doborze lektury zaoferują znani i lubiani aktorzy z krakowskich scen teatralnych. To m.in. Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Szymszajner. Całość atrakcji zwieńczy otwarcie wyremontowanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Nazwa nie jest przypadkowa, bo dobrym duchem biblioteki w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej będą krakowscy sportowcy.
0: Ciekawy Kraków.
1: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek. Co Państwo zaplanowaliście w tym roku?
16: Tydzień Bibliotek to bardzo ważne święto dla bibliotek nie tylko publicznych, ale i szkolnych i pedagogicznych. Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów Biblioteki Kraków. Święto to ustanowione zostało 23 lata temu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jest ono nadal kontynuowane. Zawsze to jest stała data, czyli od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Dniem Bibliotek, więc to jest takie nasze wyjątkowe święto. Tegoroczne hasło brzmi biblioteka, otwierasz, odkrywasz, czyli zachęcamy czytelników do odkrywania bibliotek, szczególnie tych, którzy jeszcze nie korzystają z bibliotek. Być może odkryją tam coś wyjątkowego, wyjątkową książkę, może posłuchają jakiegoś wyjątkowego audiobooka, albo odkryją po prostu, że w bibliotece można spędzić czas, że jest miło, że są ciekawe wnętrza, wyposażenie i można tam spędzać wolny czas.
1: Zatem proszę uchylić rąbka tajemnicy, w jaki sposób Państwo chcą pomóc czytelnikom, krakowianom, krakowiankom w odkrywaniu bibliotek na nowo.
16: W czasie tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy ponad 60 wydarzeń. Są to spotkania zarówno dla najmłodszych, ale również i dla młodzieży, i dla dorosłych. W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą Ewą Stadt-Miller, a także z Przemysławem Wechterowiczem. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych organizowanych właśnie w filiach Biblioteki Kraków. Są także rozgrywki w gry planszowe, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, będą też warsztaty robotyki, także tych atrakcji jest bardzo dużo.
1: Czy te poszczególne wymienione przez Panią propozycje dobieracie tak, aby były zgodne z tematyką biblioteki? Na przykład biblioteka teatralna na osiedlu teatralnym oferuje warsztaty teatralne, czy to niekoniecznie jest klucz?
16: Staramy się tak robić. Od pewnego czasu nasze filie mają swoje nazwy. Tak jak Pani wspomniała, filia teatralna, czyli tam bardzo często organizowane są warsztaty związane z teatrem i też takie warsztaty, gdzie dzieci mogą sami wcielić się w rolę aktorów.
1: Rokrocznie w ramach Tygodnia Bibliotek Państwo też zapraszają znanych i lubianych, aby w danej filii, wybranej filii, polecali czytelnikom, co warto, jaką lekturę warto wybrać.
17: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To już pewna tradycja, którą od kilku lat rozwijamy, że właśnie na początku Tygodnia Bibliotek, bibliotekarze mają dodatkowe wsparcie w postaci znanych osób w Krakowie, pisarzy, artystów, aktorów, dziennikarzy, którzy wchodzą w ich rolę, w rolę bibliotekarzy i wtedy polecają książki, zachęcają do lektury. To jest taka dobra okazja do bezpośredniego spotkania czytelników z tymi właśnie osobami ze świecznika. I to cieszy się dużą popularnością. Każdego roku jest duże zainteresowanie. Wypytują się i nasi bibliotekarze, kto u nich będzie, ale też czytelnicy są ciekawi, jakie osoby się pojawią. W tym roku mamy takich osób 9, więc może nie będzie trudno, żeby wymienić ich nazwiska. Pani Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska, Jadwiga Malina, Izabel Szatrawska, Beata Szymszajner, Alicja Zioło oraz Sławomir Mokrzycki, Paweł Szczepanik, Mariusz Wolny. Te osoby będą w 9 filiach. Szczegóły oczywiście trzeba śledzić na naszej stronie internetowej albo sięgnąć do gazetki, którą zresztą mam przed sobą. Najświeższy numer naszego informatora, który jest bezpłatnie dostępny we wszystkich filiach. Są tam zresztą też plakaty informujące, z kim można się spotkać. Dodam, że w kontekście hasła tegorocznego święta bibliotek, biblioteka otwierasz, odkrywasz, tym bardziej jest to miłe, bo także ci ludzie często średnio korzystający z naszych bibliotek mają okazję, żeby zrewidować swoje podejście do tych miejsc i zobaczyć, jak one dzisiaj są przyjazne dla odbiorców.
14: Nawiązując do Państwa akcji Znani za Ladą, to tak Państwo, widzę, dobierają grono tych osób, aby to były osoby związane z kulturą.
17: Zawsze staramy się, żeby to były osoby z kulturą, żeby propagować to zainteresowanie, przenosić to, co ci ludzie czytają, co mogą polecić też innym i w jakiś sposób w tym kręgu tego zainteresowania czytelniczego pozostać.
14: I rozumiem, że ci Państwo są zaproszeni na godzinę.
17: Jeszcze raz powtórzmy, jest to 11 maja, poniedziałek, między godziną 17 a 18 w 9 filiach można swobodnie spotkać się ze wspomnianymi osobami.
14: W takim razie rozumiem, że projekt Znani za Ladą jest w dużej mierze jednak dedykowany dorosłym czytelnikom, a jeśli chodzi o dzieci, to może rozwiniemy ten temat, co Państwo jeszcze przygotowaliście.
16: W tym roku po raz 10 Biblioteka Kraków przyzna Nagrodę Żółtej Ciżemki. Będzie to nagroda za książkę wydaną w 2025 roku, książkę dla dzieci i młodzieży. Podczas Tygodnia Bibliotek ogłosimy 5 książek nominowanych w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji. Uczestnicy będą mogli poznać te książki, poznać ich autorów, ilustratorów, a na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie laureat lub laureaci, tego jeszcze nie wiemy. Warto tutaj też dodać, że biblioteka w tym roku powołała młodzieżowe jury, tak zwane jury jurorów juniorów. To jest grono 8 wspaniałych osób, młodych czytelników, którzy zapoznają się z tymi 5 nominowanymi tytułami i będą głosem doradczym, będą mieli swój głos w wyborze najlepszej książki w Nagrodzie Żółtej Ciżemki.
14: To bardzo ciekawe rozwiązanie, ale tak myślę sobie, że jednak tego typu idea powinna chyba już być wcześniej wdrożona, no bo w końcu książki są adresowane do dzieci, prawda? Więc oni są najlepszymi recenzentami.
16: To prawda, dlatego w tym roku przy okazji tej jubileuszowej edycji podjęliśmy takie działania i te działania będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ widzimy, że ta idea się bardzo sprawdziła i ci młodzi ludzie są bardzo zaangażowani, przygotowują też opinie na temat tych książek, więc widzimy, że tutaj ta współpraca na pewno będzie się rozwijała i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
14: Zatem zapowiada się ten Tydzień Bibliotek bardzo interesująco. Program przygotowaliście Państwo bardzo bogaty. A czy coś jeszcze jest w planie?
17: No, wspomniała Pani, że bogaty program. Dodałbym do tego, że bardzo bogaty, bo 8-15 to jest Tydzień Bibliotek. W tym tygodniu także chcemy zainaugurować miejską promocyjną kampanię czytelniczą pod hasłem Kraków tu czytam z wykorzystaniem tramwaju. O szczegółach jeszcze nie będę mówił teraz, bo sami Państwo w mieście zobaczą ten tramwaj i będzie wtedy więcej okazji, żeby o tej oryginalności kampanii także opowiedzieć. Ale także dodam, że na koniec Tygodnia Bibliotek bierzemy udział. Biblioteka Główna przy ulicy Powróżniczej bierze udział w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Będzie zwiedzanie tego fantastycznego miejsca przy Powróżniczej. Będą też tam spotkania i warsztaty. Zapraszamy. No i na finał, w następny poniedziałek, 18 maja, otwieramy wyremontowaną filię z kolejną nazwą, filię sportową przy ulicy Sławka 10.
14: Co kryje się za hasłem sportowa?
17: Hasło sportowa to oznacza pewna jakby przeznaczenie, kierunek, w którym chcemy też gromadzić odpowiednie książki. Ta filia mieści się w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej, co w jakiś sposób też sugeruje pewne rzeczy, ale chcemy poprzez i wystrój, i poprzez dobór książek, i promocję postaci, które są związane z krakowskim sportem, jak na przykład Jadwiga Jędrzejowska, słynna przedwojenna tenisistka, promować to miejsce dla tych, którzy interesują się sportem, sportem nieuprawianym fizycznie, ale też tym do czytania. To jest filia wyremontowana, która była, ale która zyskała i na powierzchni, i na wystroju. W ogóle zmieniła swój po prostu wygląd i jest dzisiaj, myślę, że tak zostanie też odebrana, bardzo przyjazna, estetyczna dla dzisiejszego czytelnika.
16: Warto też dodać, że w tygodniu, kiedy będzie otwarta filia sportowa, 21 maja odbędzie się też spotkanie z Alicją Zioło, autorką 2 książek o krakowiankach. Autorka opowie nie tylko o znanych krakowiankach, ale również odkryje mniej znane postaci. Warto też dodać, że w filii sportowej będzie stała wystawa poświęcona Jadwidze Jędrzejowskiej i o niej też opowie autorka tej książki, ponieważ o Jadwidze Jędrzejowskiej jest też jeden rozdział poświęcony w tej książce.
17: To jest w ogóle ciekawy temat na szersze rozwinięcie, bo wiele jest postaci sportowych, które są mało znane. Tu mówimy o kobietach, prawda? I takich też na pewno jest sporo, ale i mężczyzn. I warto w moim odczuciu o tym rozmawiać. I nasza biblioteka sportowa może ku temu służyć, żeby częściej odbywały się tam spotkania, które będą te trochę zapomniane dzisiaj karty na nowo odkrywać.
14: A jak te wszystkie działania przez Państwa podejmowane w ramach Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani tutaj przedstawiła, bardzo bogaty program dla dzieci także, przekłada się właśnie na promocję czytelnictwa nie tylko wśród najmłodszych?
16: Biblioteka Kraków podejmuje różne działania związane z promocją czytelnictwa. Te wydarzenia nie są organizowane tylko w Tygodniu Bibliotek, ale także przez cały rok, co przekłada się w znacznym stopniu na poziom czytelnictwa w Krakowie. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy czytelników, ponad 2,5 miliona wypożyczeń, więc te liczby mówią o tym, że czytelnicy i mieszkańcy Krakowa korzystają z bibliotek, przychodzą na te wydarzenia i są naszymi aktywnymi użytkownikami.
17: No, potwierdzeniem słów koleżanki jest sięgnięcie choćby do statystyk wypożyczeń za ostatni miesiąc, gdzie znajduje szereg książek ciągle będących w kręgu zainteresowania naszych czytelników. Ciągle króluje na tej liście opowieść o naszych babkach, chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, ale widzę, że kryminały, które cieszą się popularnością, w tym wypadku mają nazwisko jednego autora, Sławek Gortych, którego kilka książek jest na czele tej stawki za kwiecień, które są brane pod uwagę. Autor ten stał się bardzo popularny, zresztą mieliśmy także z nim w naszej bibliotece spotkanie. Jest jeszcze też książka Edyty Świątek. Pozycja Chłopek wskazuje, że ta publikacja rzeczywiście zyskała ogromny rozgłos. Wiemy też, że są ciągle zapisy, mimo że mamy bardzo dużo tych egzemplarzy, ale są zapisy na kolejne miesiące, co właśnie dowodzi, że ludzie tęsknią za określonym rodzajem literatury, która w jakiś sposób zaspokaja ich potrzeby, choć ja, jako osoba pracująca w bibliotece, przypominam, że nie liczą się tylko nowości, proszę Państwa. Są także książki, których mamy bardzo wiele. Mamy ich prawie 1 400 000. Wiele z nich na pewno nie przeczytaliście i warto po nie sięgnąć.
16: Na liście najczęściej wypożyczanych książek w kwietniu znalazły się też tytuły autorów nagradzanych różnymi literackimi nagrodami. Chociażby książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, czy książka Macieja Siembiedy Gołoboże. Na tej liście są też inne tytuły, które... po które sięgają nasi czytelnicy. Między innymi też książka Sabiny Jakubowskiej, Położne. Niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z autorką wokół tej książki. Jest też bardzo dużo książek Edyty Świętek, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, więc przekrój tej literatury jest bardzo różnorodny, od literatury pięknej, po kryminały, literaturę obyczajową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też tytuły książek dla dzieci. Tutaj oczywiście Prym wiedzie, wiodą niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Bednarek.
17: Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek ma dodatkowo tylko zwiększyć to zainteresowanie, bo w tym czasie pewnie więcej o tym też będzie mowa. Tym, którzy jeszcze nie korzystają, że warto skorzystać z bibliotek, bo pamiętajmy, tam są książki, które są dostępne bezpłatnie. Tam są też spotkania z autorami. Zwracam także uwagę, by skorzystać z naszej strony internetowej, Facebooka, no i oczywiście informatora Biblioteki Kraków dostępnego w filiach.
1: A ja tylko przypomnę, że czytanie to samo zdrowie dla naszego mózgu.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Stek z krokodyla, luksusowe prostytutki, klątwa kibiców i jedyne takie miejsce na mapie całej Polski. Już 29 maja Muzeum Podgórza zaprasza na wystawę poświęconą hotelowi Forum. W imieniu mojego redakcyjnego kolegi Kuby Kusego, który zainteresował się tym tematem, zapraszam do słuchania.
0: Ciekawostki o Krakowie.
18: Melania Tutak, Muzeum Podróży, kuratorka wystawy Hotel Forum.
2: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
18: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy. I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
2: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie. Czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
18: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat, satyryczny.
2: Bo to 13 lat.
18: To było 13 lat, wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, 21 wiek, końcówka 20, 21 wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
2: Z banerem to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
18: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm, późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniów. No to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
2: Ostatnia chyba w 96 roku.
18: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w Hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli Hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
2: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
18: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają, więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
2: Sama budowla tylko, czy niekoniecznie, czy to, co w tej budowli się działo, no bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę Hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to,
19: jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
18: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie. I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
19: Tych świateł była cała masa. On świecił się cały czas. Las Vegas.
18: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu. Tam były setki żarówek, które no, ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował. Więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci. I te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty, po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
19: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
18: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe. Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił do czasu zamknięcia. Był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
19: I ta obsługa była też najwyższej klasy. Bardzo staranna selekcja.
18: To było różnie. To znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
19: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
18: Zrobić sobie hotelarza. No prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
19: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
18: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też był, on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
19: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
18: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej. Ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojami pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakichś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
19: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
18: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówiłem, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy, najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był GAH, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
19: Wywołała pani temat detektywa hotelowego i gastronomii. Detektywa sobie zostawimy na trochę później. Skupmy się na tej gastronomii, bo no tak, 88 rok, otwarcie hotelu Forum. Ja niestety pamiętam te czasy, wolałbym nie pamiętać. Było biednie, było skromnie, no, przysłowiowe haki w sklepie mięsnym i ocet na półkach i szary papier na sznurku na szyi. Tak było, a znowuż Hotel Forum, powiew luksusu Europy, Afryki. Tak, chyba wszystkie kontynenty kulinarnie się tam spotykały.
1: A na to pytanie Kuby Kusego odpowie jego rozmówczyni, czyli Melania Tutek, już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
18: To był nawet klub sześciu kontynentów, ale tak rzeczywiście było tak, że już w latach 90. później hotel organizował dni jakiejś kuchni tam kenijskiej, senegalskiej, arabskiej. Natomiast w tych 80. latach ta załoga hotelu, ta gastronomiczna załoga hotelu, ona musiała sobie radzić z tymi deficytami, więc na pewno jedzenie było organizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, albo załatwiane. To były czasy, w których nie mogliśmy sobie tak po prostu pójść i zamówić sobie ileś tam kilogramów mięsa albo ileś kilogramów czegoś tam, luksusowych towarów. tylko trzeba było to zgromadzić. W związku z tym gromadzono to w ogromnych chłodniach. Hotel Forum miał gigantyczne chłodnie, takie, do których wjeżdżał po prostu wagon z mięsem. To mięso później było porcjowane. I właściwie wszystkie żywnościowe potrzeby gości były realizowane w hotelu, oprócz słodyczy, bo ciastka kupowano w Krakowie. Krakowia była jednak niezastąpiona w tym względzie. Natomiast hotel miał swoją lodziarnię, miał swoją wytwórnię wody sodowej, miał nawet swoją śledziarnię. I tak jak opowiadał pan Janusz Czop, który był szefem kuchni przez jakiś tam okres czasu w hotelu, potrafili zrobić wszystko, spełniać właściwie najbardziej takie wyrafinowane, kulinarne potrzeby swoich gości, łącznie z egzotycznymi owocami, o których sami wcześniej nie słyszeli. One były sprowadzane specjalnie na życzenie danych gości. Ta kuchnia była podzielona na kuchnię, na menu wiosenne, menu jesienne i oczywiście wplataną w tą kuchnię taką międzynarodową były wplatane potrawy polskie. Do dzisiaj wspominają kaczkę z malinami w jabłkach, czy tą polędwicę Chateaubriand, która podobno była najlepsza w Hotelu Forum, właściwie tylko w Hotelu Forum, no nie tylko, ale najlepsza była w Hotelu Forum, można było ją zjeść i wszyscy wspominają naprawdę wyśmienite lody robione z żółtek, że no takich lodów nie jadło się nigdzie w Krakowie.
19: Rodzice mnie raz zabrali tam na lody.
18: No proszę, bardzo wiele osób wspomina swoje wizyty w kawiarni Panorama, skąd rozlegała się przepiękna panorama na Kraków, w związku z tym rzeczywiście wspominają wszyscy no, te słynne patelnie, tutaj często wspominam, jak rozmawiamy tutaj, patelnie, które były kute przez cyganów. No, mówimy cyganów, bo wtedy mówiło się cyganów, więc oni wykuli te patelnie. Nie można było wtedy takich wielkich patelni kupić, tak porządnych. Przez cały okres trwania hotelu kucharze tych patelni używali.
19: No to przejdźmy do tego słynnego hotelowego detektywa i takiej mrocznej strony, czy ciemnej strony nie Księżyca, a właśnie Hotelu Forum, bo ta też była. Wiadomo, PRL, goście międzynarodowi, kongresy, no to tak, taksówkarze i cinkciarze, tak.
18: Wszyscy byli. To jest, tak jak ja mówię, to jest hotel pełnowymiarowy, więc możemy sobie wyobrazić taka skala hotelu, jego skala nie tylko w gabarytach, ale też skala działania i rodzaj gości, jacy przybywali do hotelu. To był hotel przeznaczony przede wszystkim dla gości z zagranicy, dla, tak jak powiedziałam, dla kongresów. A że jesteśmy w momencie, kiedy Polska się przeobraża, czyli 88 rok, później mamy 89 rok, opada nam żelazna kurtyna albo się podnosi i zaczyna się taki okres bardzo dzikiej transformacji. Kapitalizm nam wchodzi w drzwiami i oknami. To jest właściwie nie do okiełznania, więc przyjeżdżają tutaj grube ryby, biznesmeni, a więc taki hotelowy X, bo tak go nazywano, nie zajmował się takimi rzeczami. Tym zajmował się Urząd Bezpieczeństwa do 89 roku, a później już policja. Natomiast hotelowy X, czyli pan Jerzy Partyła, który był pierwszym detektywem hotelowym i w Hotelu Forum, ale w ogóle w Polsce, zajmował się takim bezpieczeństwem gości, tak żeby oni się czuli komfortowo, czyli wszelkimi elementami takimi związanymi z kradzieżami, z oszustwami, oczywiście z obecnością prostytutek, z obecnością cinkciarzy, jakichś handlarzy, samochodami albo złodziei samochodów. Wszystko to, co mogłoby spowodować, że gość mógłby czuć jakikolwiek dyskomfort. Nie mógł czuć dyskomfortu. Oczywiście zdarzały się również kradzieże, okradanie przez pokojowe gości, więc tym też się zajmował. Tym ustabilizowaniem tego nurtu, że tak powiem, nocnego życia też musiał to ustabilizować czy usystematyzować. Klub nocny generował też tego rodzaju spotkania czy zachowania, więc do jego obowiązków należało właśnie pilnowanie takiego porządku i ustabilizowanie sytuacji w hotelu.
19: Powiedziała pani, nocne życie, to kwitło. No i

0: pokazać gościom tego, co oni chcieli albo jakie mieli preferencje. W związku z tym te panie miały zezwolenie takie nieoficjalne na przychodzenie do hotelu, a gdy pojawiał się ktoś inny, to już jakby panie między sobą regulowały tą sytuację i było to bardzo krótkie, burzliwe i doprowadzało hotel do normalnego rytmu z powrotem.
1: No i oczywiście działać musiała służba bezpieczeństwa, i podsłuchy zapewne.
0: Tak, na etapie budowy hotelu podsłuchy zostały zamontowane w całym, niemal w całym hotelu, z pominięciem kilku takich miejsc, do których nie było to konieczne. Były podsłuchy pokojowe i były podsłuchy telefoniczne. Niemal w każdym pokoju był podwójny aparat telefoniczny. Podsłuchiwano oczywiście także pewnie gości rządowych z różnych krajów. Mówię pewnie, bo nie zachowały się dokumenty, a przynajmniej ja do nich nie dotarłam, które mówiłyby, moglibyśmy przeczytać jakieś zeznania tych ludzi, którzy podsłuchiwali. Wiemy, że były podsłuchy, bo w Instytucie Pamięci Narodowej zachowały się dokumenty dokładnie pokazujące nam schemat pokoju, gdzie jest zamontowany ten podsłuch i tak dalej. Wszyscy pracownicy wiedzieli, gdzie znajduje się ta techniczna część, gdzie schodzą się te wszystkie podsłuchy, która jest podłączona do komendy milicji, a później policji, później już nie było tych podsłuchów. No i było też miejsce, w którym panowie obsługujący te wszystkie urządzenia byli. Wśród ludzi, którzy montowali te podsłuchy, byli też późniejsi pracownicy hotelu. Oni byli oczywiście zalegendowani, tak to się nazywa, czyli po prostu byli tam osadzeni z jakąś historią i to się działo wraz z budową hotelu. Byłoby to bardzo, bardzo trudne później ze względu na technologię, w jakiej budowany był hotel. No więc tak, wszyscy wiemy, że hotel był podsłuchiwany, nie wiemy na jaką skalę, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z pracownikami hotelu, to głównie chodziło o handel nielegalną bronią, o narkotyki, o wyśledzenie tego pierwszego momentu, w którym do Polski przyjeżdżają wszystkie mafie zajmujące się nielegalnym biznesem, takim bardzo bardzo ciemną stroną mocy już z krajów zachodnich czy z krajów Ameryki Południowej, więc to było głównym takim obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa.
1: A goście? Rozumiem tak, apartament królewski, były koronowane głowy, były głowy państw bez koron?
0: Były głowy państw bez koron, byli prezydenci od prezydentów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, jeżeli idziemy mocarstwami, po sąsiedzkie nasze stosunki, czyli Václav Havel, François Mitterrand, była para z Królestwa Malezji, był król Jordanii, były władze Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, czy była królowa z bardzo różnych innych dziwnych krajów, ale byli artyści, był Aldie Meola, byli również nasi celebryci i były takie postaci znane z bardzo różnej działalności. Był między innymi Zbigniew Brzeziński, byli znani himalaiści, byli uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy kongresu, różnych kongresów od medycznych, alergologicznych, po myśliwskie, ginekologiczne, no jakie sobie tylko można wymyśleć. No i oczywiście te wszystkie delegacje z różnych kulturowo państw w związku z różnymi dniami różnych kultur, różnych narodów. Istnieje księga pamiątkowa, w której istnieją wpisy tych wszystkich najważniejszych gości. Każdemu z nich jest poświęcona jedna strona. Niektórych do dzisiaj nie możemy już nie wiemy, kto się wpisał jakimś zamaszystym zakrętasem i nie zadbano o to, aby gdzieś z boku napisać notatkę, kto to jest, więc dzisiaj już to jest nie do odczytania, ale wiele podpisów jest tak upamiętnionych przez opisanie tej osoby przez pracowników, bo byli pracownicy, którzy byli oddelegowani do tego, aby zajmować się księgą pamiątkową. Zresztą pamiętam, jak pani Ewa Cienki z recepcji wspominała, jak François Mitterrand przyjechał i oni wszyscy byli tak przejęci i zawsze była jedna osoba, która pilnowała tego momentu, że ten gość ma się wpisać do księgi. Ja nawet tak rozpisywałam ten długopis, tak żeby był rozpisany, żeby ani chwileczkę nie zajęło to mu dużo czasu. I tak stałam z tym długopisem i on podszedł ze swojej poszetki, tam z butonierki czy z brustaszy, wyjął sobie swoje pióro i się podpisał. Ja wiesz, byłam taka rozczarowana, że po prostu ja tutaj tyle czekam, a on po prostu proszę bardzo, taki piękny podpis i jest rzeczywiście do dzisiaj w księdze pamiątkowej.
1: A co z pierwocinami, tudzież prehistorią hotelu Forum? Bo on też nie powstał w miejscu przypadkowym, no tam działała garbarnia przecież.
0: Tak, to hotel, całe nieszczęście tego hotelu, wszystko co się z nim złego, wszystko złego co się z nim dzieje, No, wiąże się oczywiście w legendzie miejskiej z krzywdą robotniczego klubu sportowego Garbarnia, czyli z wyburzeniem ówczesnego

0: tego stadionu, który był taką dumą nie tylko Ludwinowa, ale również całego Krakowa. To był rzeczywiście stadion. Mówimy o samym stadionie, tak naprawdę to co się działo wtedy na Ludwinowie, to z czym związana była Garbarnia, to był cały park sportowy. Norbert Tkacz o tym mówi, że to był park sportowy. Tam nie tylko piłka miała znaczenie, ale bardzo różne inne dyscypliny sportu. Poza tym życie kulturalne było skupione wokół tego klubu sportowego. Animowało życie całego Ludwinowa. W związku z tym, gdy padła decyzja o wyburzeniu stadionu, nie tylko podbudowę hotelu Forum, ale w związku ze zmianami, które miały objąć cały ten obszar, bo przecież miała powstać i opera, tam gdzie dzisiaj mamy IC, tam gdzie dzisiaj jest stadion Nadwiśla, miał powstać Muzeum Ruchu Robotniczego, a całe osiedle podwawelskie, no i oczywiście hotel Forum, miał powstać ruszt komunikacyjny według tych planów z lat 70. Zdecydowano o wyburzeniu tego stadionu, co spotkało się z rozpaczą, nawet z buntem i sprzeciwem. To za mało, z taką rozpaczą ze strony mieszkańców Ludwinowa i ze strony kibiców piłki nożnej, bo to był stadion, który zastępował Krakowowi inny stadion, którego wtedy nie było. Nie było jeszcze wtedy Korony, nie było wtedy wielkiego stadionu Wisły i Krakowi, w związku z tym derby odbywały się na Garbarni. I gdy ten stadion zburzono, no to mówią wszyscy, którzy są z Garbarnią związani, że Ludwinowianie rzucili klątwę na ten hotel Forum i klątwa obowiązuje, nie została odwołana do dziś. Jak przeprowadzałam wywiady z miłośnikami klubu Garbarnia, to oni do dzisiaj mówią, że przychodzą obok tego hotelu i tak co tam powinno być? Tam powinno być Muzeum Garbarni i wtedy już Garbarnia powinna mieć same puchary, żeby się nie mieściły na tych piętrach. No więc to, tak mówię, nie została odwołana.
1: No i ta klątwa chyba działa, bo hotel też się zapada i to tak całkiem sporo centymetrów w głąb.
0: Z tym hotelem to jest bardzo, ja też przechodzę bardzo przez wielkie trudności badając jego historię. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest wdzięczny obiekt do badania.
1: A jak długo pani badała?
0: No, przynajmniej 3 lata, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć o tym hotelu, bo na początku to miała być zupełnie inna wystawa, miała być niewielka wystawa w naszym depozycie pamięci, właściwie o Crazy Dragonie, czyli o tym klubie nocnym Szalony Smok. Ale gdy spotkałam się z pracownikami, to stwierdziłam, że zróbmy wystawę o historii działania, ale historii działania nie da się odpiąć od historii hotelu. W związku z tym trzeba zobaczyć, co było na początku, gdzie z jakiego chaosu się ten hotel wyłonił. No i wtedy się okazało się, że bardzo niewiele dokumentów zostało. Znaczy one są nieprawdopodobnie rozproszone. Ja te dokumenty, do których miałam dostęp, te z początku budowy hotelu, do opisów technicznych, do samej decyzji o budowie hotelu, ja te wszystkie dokumenty otrzymałam od pracowników w kserówkach. Oni to po prostu gdzieś skserowali te najważniejsze rzeczy i przechowują. Nie ma archiwów tych wszystkich fabryk, które produkowały coś dla hotelu Forum. Nie istnieją, no bo już nie muszą istnieć, minęło tyle czasu, że te archiwa się po prostu niszczy. W związku z tym hotel nie jest taki chętny do opowiadania swojej historii. No i też jakby bardzo trudno mi się współpracowało z właścicielami hotelu, którzy jakby nie odpowiadali na takie prośby o zobaczenie tego hotelu, o zobaczenie, o nagranie tam wspomnień byłych pracowników hotelu, więc jakby się tutaj na tej płaszczyźnie zupełnie nie porozumieliśmy. No, jest to trudny obiekt. Chociaż może on nie jest trudny, ale czasy, okoliczności i ludzie wokół niego są trudni.
2: A więcej na temat historii tak kultowego miejsca jak Hotel Forum dowiecie się już 29 maja w Muzeum Podgórza.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje was wita. 10 maja. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
9: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
10: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
9: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
11: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
12: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
9: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Ale przyjemna niedziela w dzień. Do 13 stopni w Białymstoku, do 17 w Lublinie, do 19 w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, ale do 20 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze. Wszędzie sporo słońca. Ale to przyjemny dzień będzie ze słonecznymi spacerami, pewnie lodami. Przyjemnie także u nas, bo dziś po 12 debiutuje nowy program z Beatą Kozidrak w roli głównej.
14: Radio Złote Przeboje.
8: Ale o tym wszystkim za chwilę. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram Michaela Jacksona.

0: Wódka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A my już odliczamy do dość ważnego i przyjemnego wydarzenia, bo dziś w południe, czyli za 3 godziny 50 minut mniej więcej, zadebiutuje nowy majowy program Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Dwie godziny z artystką i jej historiami o balecie na przykład, bo to była baletnica.
1: Kochałam balet. No w ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Aha. A ja się interesowałam baletem.
0: I trzeba było posłużyć się fortelem, żeby na zajęcia baletowe się zapisać. Od południa na naszej antenie takie perełki.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.29, Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w Złotej Piątce niemieccy artyści i przeboje za naszej zachodniej granicy. Od razu zaznaczam, spora część niemieckich artystów zrobiła wielką karierę międzynarodową, również dlatego, że śpiewała po angielsku. I tak było z grupą Scorpions, uformowaną w 1965 roku w Hanowerze. Oni swój pierwszy album wydali w całości po angielsku, choć wtedy kupowano go jeszcze właściwie tylko w ich ojczyźnie i w Szwajcarii. Ale potem było już lepiej, a zespół znany z rockowych czy wręcz heavy metalowych brzmień miał też nosa do pięknych ballad. Z płyty Crazy World, z której pochodziło bardzo dobrze znane Wind of Change, pochodziło także Send Me an Angel. No to wstajemy sobie dzisiaj ze aniołami.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.
11: Dzień dobry, weekend.
12: Dzień dobry.
11: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje, kwadrans i będzie dziewiąta. Trwają matury, prawda? No tak, dla maturzystów, dla ich rodziców to jest wyzwanie, to jest stres. Ale tak proszę sobie pomyśleć, bo to już chyba 200 któryś rocznik zdaje maturę obecnie. Bo one w Polsce, takie podobne do tej, która obecnie, to tak od 1811-1812 roku, to wtedy jeszcze księstwo warszawskie było. I kiedyś, uwaga, trzeba było zdawać z łaciny, greki i kultury antycznej, także teraz naprawdę nie ma na co narzekać. Na szczęście nikt nigdy nie wymyślił, aby matury odbywały się w weekendy. Także dzisiaj wszyscy odpoczywają. Wyjątkowo zimny maj, a dzisiaj akurat wyjątkowo ciepła niedziela się zapowiada. Emanam w głośnikach.

0: Polska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę 10 maja. 9 minęła. Zapraszamy na wiadomości.
4: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
5: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
4: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
6: Piknik aktywności z olimpijczykami. Będzie Robert Korzeniowski, czyli 4-krotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
4: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Najchłodniej dziś na Podlasie, ale tam i tak 14 stopni, 18 w Lubelskiem, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tyle też zachodniopomorskiem, a 20 stopni wszędzie indziej, od Dolnego Śląska przez centrum, aż po Pomorze. I słońce wszędzie. Słońce, słońce, a Złota Piątka dziś z największymi artystami z Niemiec będzie także o tym, dlaczego czasem plastikowe butelki nie chcą być przyjęte przez butelkowe automaty.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A na początek czerwone gitary. Wiecie, o czym to piosenka? O tym, czego dziś nie będzie. No to wszystko zaraz stanie się jasne.

Phil Collins w Radiu Złoty Złote Przeboje w niedzielny poranek. Perkusista, wokalista, kompozytor, ojciec pięciorga dzieci i chociaż od kilku lat już na muzycznej emeryturze. To jeden z jego synów właśnie wrzucił fotografię z tatą. Ten syn, Matthew Collins, jest piłkarzem Austrii Salzburg. Niedawno się tam przeniósł, a tata synowi mocno kibicuje. No i fani Collinsa seniora, który od dekady ma problemy ze zdrowiem, się cieszą, bo ten na wspólnej fotografii z synem wygląda bardzo pogodnie i dobrze. Swoją drogą niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Tata grał, to i syn gra. A kto będzie wchodził w szczegóły, że tam perkusja, a tu piłka nożna? Inny syn Collinsa jest za to perkusistą, więc już tych perkusistów pewnie starczy. September, już teraz, 10 po 9.

0: Złota Piątka.
1: No właśnie, a dziś w ramach Złotych Piątek niemieckie przeboje niemieckich zespołów. No to będzie Modern Talking, zespół jak najbardziej niemiecki. Powstały w 83 roku w Berlinie Zachodnim, ale od początku kariery panowie Dieter Bohlen, producent, i Thomas Anders, piosenkarz, publikowali swe nagrania po angielsku, by odnieść komercyjny sukces poza Niemcami. Co prawda próbowali na początku w studiu wersji niemieckich, ale jak ich posłuchali, to uznali, że nie, że to jednak nie to, że to jednak nie brzmi. Ja nie wiem, czy próbowali po polsku, w razie czego. Moje ty kochanie. Ale jakby próbowali, to też mogli chyba szybko uznać, że to nie ta droga, prawda? To tradycyjnie po angielsku. Brother Louie.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
7: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: bardzo energetycznie. Simply Red w radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 wiadomości, a w nich sportowy wątek o tym, kto będzie piłkarskim mistrzem Polski w Ekstraklasie. No i bardzo proszę, jako się rzekło, już jest 10, no to zapraszamy na wiadomości.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Po południu 19 stopni dziś na południu, czyli nad morzem. 19 też w Warszawie, Łodzi, ale już 20 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu. Wszędzie sporo słońca, ale najwięcej w centrum kraju i w górach. Nic, tylko się opalać i słuchać Radia Złotej Przeboje. A w tej godzinie Kazik Staszewski trochę pożartuje, a w Złotej Piątce najwięksi niemieccy artyści.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Jestem także ja.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Tina Turner.

Liquid o narkotik w radiu Złote Przeboje. Mówiliśmy wczoraj, że po 4 latach Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to teraz muzyczna część tego zdarzenia, bo okazuje się, że po wygranej krakowscy piłkarze w szatni słuchali... Nie, wcale nie słuchali tego, ani nawet tego. Nie, słuchajcie, oni w szatni słuchali po polsku... Zawsze tam, gdzie ty, grupy Lady Punk. Ta piosenka w ogóle wyrasta na iście sportowy numer, bo po meczach kadry na Stadionie Narodowym też jest zwykle odtwarzana. Ciekaw jestem, czy to dlatego, że wpada w ucho, czy wszyscy znają słowa, czy dlatego, że Janusz Panasewicz lubił piłkę nożną.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: do patra.
1: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz
2: Złota Piątka.
1: To będzie Kraftwerk The Model, właśnie Das Model, bo taki był tytuł tej piosenki z 78 roku, kiedy ją wydali. Utwór był eksperymentem, bo zespół do tej pory to miał takie długie piosenki, czasem jak z filmu, a tutaj bardzo popowy hit wyszedł. Na początku zespół nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, ale od 77 roku i właśnie od tego nagrania Das Model nagrywał już w dwóch językach. W niemieckiej wersji przeboju Das Model słychać kelnera z ulubionej dyskoteki zespołu. Zresztą ta niemieckojęzyczna wersja też bardzo ciekawa. No właśnie, ale to dzięki tej angielskiej zespół zdobył międzynarodową sławę. I po 3 latach wskoczył na czołowe lokaty europejskich list przebojów. Właśnie dzięki temu, że zaśpiewał po angielsku. No to posłuchajmy sobie po angielsku. Kraftwerk, The Model.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 zł. Z

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Kult w Radiu Złote Przeboje, a teraz Kazik ma taki mały żart i ma dla nas...
1: tą słynną i prastarą pieśń z porodówki, kiedy do oczekującego w napięciu ojca podchodzi...

czyli... No właśnie, no to taki żart od Kazika, który jak widać ma się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że humor się go trzyma. Teraz zawsze jak będę słyszał Pet Shop Boys, It's a Sin, to będzie mi się kojarzyło. To jest syn, a to jest Kim White.

0: Kto by chciał samotnym być? Z nami nie jesteście samotni. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka minut i będzie godzina 11. Dżem kończy, a w naszych wiadomościach dobre doniesienia dotyczące cen benzyny w najbliższym czasie.
1: Złote Przeboje. Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z Polski i z zagranicy.
11: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
12: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
11: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły dwie osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
15: Pogoda na weekend.
0: Piękna niedziela, od 14 stopni w Białymstoku przez 18 w Kielcach, 19 w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i we Wrocławiu. I w Zabrzu też tyle. Spacery wskazane, bo piękne słońce wszędzie, witamina D będzie się wytwarzać.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
14: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: Kacper Sosnowski, witam pięknie. W tej godzinie Złota Piątka wreszcie będzie po niemiecku, bo dzisiaj niemieccy artyści w Złotej Piątce goszczą. Będzie także o tym, jaka pogoda w nadchodzącym tygodniu nas czeka. I to będą dobre informacje. A na razie zespół The Stranglers o słońcu nagranie. Idealne na tę niedzielę.

Action Factory w Radiu Złote Przeboje. A teraz tradycyjnie sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w najbliższym roboczym tygodniu. Jutro wszędzie jeszcze ciepło, nawet 20 kilka stopni, ale już w całej Polsce deszcz. I bardzo dobrze, niech trochę popada. Przyroda musi odżyć. Wtorek, środa chłodniejsze, też z chmurami, natomiast końcówka tygodnia to powrót do 20 stopni i słońca na niebie. I taki słoneczny będzie też następny weekend. I tak można żyć. Edyta Górniak, jestem kobietą.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Piękna ballada Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z niemieckimi artystami WRFN Bonnie M. Powstało w 76 roku z inicjatywy niemieckiego producenta Franka Fariana. To też był człowiek odpowiedzialny potem za Milli Vanilli, La Bouche. A Bonnie M to był zespół od początku śpiewający po angielsku oczywiście. Było to łatwiej, bo skład zespołu dość międzynarodowy, brytyjsko-holenderski. Zdarzało się, że Bonnie M nagrywało piosenki z niemieckimi akcentami lub wersje świąteczne kolęd, gdzie niemiecki też było słychać. No ale jeżeli chodzi o te dyskotekowe hity, to wszyscy kojarzą najbardziej o takie Bonnie M właśnie.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
16: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Reklama.
18: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Na Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej najlepsi niemieccy artyści. Do tej pory było tak, że wszystkie ich piosenki były po angielsku, bo oni po prostu po angielsku nagrywali, żeby był międzynarodowy sukces. Ale była Nena, która ze swym największym hitem o 99 balonach sukces odniosła w oryginale. Choć po nagraniu niemieckiej wersji tego przeboju powstała też angielska i brzmiała całkiem nieźle. I tu pewne zdziwienie, bo większość stacji radiowych na świecie i tak grała niemiecką wersję tej piosenki, która

0: Największe złote przeboje lat 80. i 90. No i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci już po godzinie 13, ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
1: Jest godzina 13 w niedzielę 10 maja. Przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
3: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
2: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciarettą. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
1: Dokądkolwiek dzisiaj zabierzecie ze sobą radio Złote Przeboje, będzie bardzo przyjemnie. Trochę chmur i trochę słońca na zmianę. W Białymstoku mamy 13 stopni, nad morzem 16, środek Polski z 18, a od Zielonej Góry po Katowice lekko ponad 20. Jutro przygotujcie się na burzę.
0: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
1: W każdą majową niedzielę o tej porze umówieni jesteśmy na długie spotkania z naszą gwiazdą, no i też trochę nową prowadzącą w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak już za chwilę opowie o skąpym stroju kąpielowym z lat 80. No i powiemy też, w którym teledysku w nim wystąpiła. Piotr Jaworski, ja też was zapraszam, bądźcie z nami, a teraz zaśpiewa Cher.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To są opowieści Beaty o piosenkach Bajmu, a każda to przecież kawałek historii kariery i życia. Za chwilę zagramy Jezioro Szczęścia i to jest piosenka, po którą często sięgają teraz młodzi artyści.
2: Miłosz, czy wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, miło znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc,
1: drugie życie ma ta piosenka.
2: Ma drugie życie ta piosenka i dzięki tym ludziom też tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, dla mojej twórczości.
1: Pewnie z dumą, pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką koleżanką, która wie więcej?
2: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. Nie patrzą, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
1: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
2: No rzecz, mój mąż musiał to zaakceptować.
1: Och, naprawdę?
2: Och, naprawdę.
1: Ale jak zgodził się na to?
2: No, chyba mu się teledysk podobał.
1: Podobała mu się po prostu żona.
2: No, tak chyba myślę. Od początku
1: bardzo
2: się żona,
1: bo
2: skoro tyle lat spędziliśmy razem.
1: To poprosimy o zapowiedź.
2: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia. Редактор

0: programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ten miesiąc, a ta niedziela szczególnie płynie nam z piosenkami Bajmu, które napisała nasza nowa prowadząca, Beata. Proszę Państwa, bierzemy się teraz za Józka, ale uwaga, nie będzie to ten Józek, którego zwykliśmy z tą piosenką kojarzyć.
2: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc, to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek, ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha. I w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i tu wielki sukces w Opolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, tak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. No taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
1: Były Józki, które wspierały, pomagały.
2: Tak, wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zaujął to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda, w różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
1: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak, zapowiadamy.
2: No to zapowiem, moi kochani, no mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc, no a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Nasza majowa gwiazda i jej historię, a ja cię muszę zapytać o najnowszą. Wyglądasz wspaniale, widziałem cię też niedawno na scenie, kipisz energią, a przecież no wszyscy wiemy, że walczyłaś z poważną chorobą. Ja chcę zapytać w związku z tym, czy muzyka jest dla ciebie lekiem?
2: To jest w ogóle punkt wyjścia, nasza pasja, bo moją pasją od samego początku jest muzyka, jest scena, tworzenie, nagrywanie, koncerty. I to jest najgorsze, wiesz, ta świadomość, co by było, gdyby mi tego zabrakło. To jest tragiczne. Kiedy byłam w szpitalu i jakby to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam cudowne córki, wnuki ukochane, wiesz, no i właśnie muzykę. To było dla mnie, jak mówią, takim światłem w tunelu, prawda?
1: Co mnie napędza, leczy, mobilizuje.
2: Pasja. Ja słyszałam w różnych przypadkach, że kobiety często się załamują. Myślą, aha, choroba nowotworowa, ojej, to już koniec? Tu nie, to po prostu walka. Nie, nie, tak nie może być. Przecież ja muszę śpiewać, ja muszę dawać ludziom radość i sobie samej tą radość, bo to mnie trzyma. I to jest lek niesamowity. I nagle, wiesz, chodzi o to, żeby sobie wytworzyć tą siłę, że przejdę to. To było coś niebywałego, kiedy lekarze zadała mi pytanie, czy ja będę śpiewać? Ja jestem taką osobą prosto z mostu, tak? I oni dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy. Ja jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście jako byk zodiakalny.
1: No tak.
2: A pomyślałam, no tak. Nie. Ja mówię, widząc po waszych spojrzeniach, jesteście niepewni. Ale wy tego może jeszcze nie wiecie, ale ja to wiem, że ja będę śpiewać i nie ma takiej w ogóle możliwości. Także już nie róbcie głupich min, niepewnych. Ja i tak będę śpiewać i tak.
1: No i udało się. No i...

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
15: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
16: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
14: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
17: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
18: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
17: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
19: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
17: Mam nadzieję, że około 70%.
14: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks. Jeremy'ego Sochana też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
13: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Świnoujścia, Suwałki i Białegostoku. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej jest w Świnoujściu. Tutaj termometry pokazują do 14 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa. Tam nawet do 19-20.
4: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
13: 3 minuty po godzinie 14. Porę mamy taką, że niektórzy z Was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie odpoczynek i siesta. Gorąco Was zapraszam na tą cudowną część niedzielnego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która będzie idealna po obiedzie. Nie płacz, Ewka i Perfekt.

Tak, w niedzielne popołudnie brzmiał te największe kawałki lat 80. i 90. Tonight i Joe Cocker. Prawie 12 minut po godzinie 14. 10. dzień maja mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 66. urodziny świętuje artysta, który kiedyś według magazynu Time trafił na listę 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. No i chyba wszystko już jasne. Bono świętuje swoje 66. urodziny, zatem wszystkiego najlepszego, a 59. urodziny świętuje ten artysta. To francuski DJ i producent muzyczny Bob Sinclair. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego, a skoro tak zrobiło się tanecznie, no to proponuję iść tym torem. To teraz September w Radiu Złote Przeboje.

0: Temu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.

od 82 roku na muzycznej scenie. No i do dziś zaskakują nas nie tylko nowymi pięknymi piosenkami, ale także występami na koncertach. A mowa o norweskiej formacji AHA, która pojawiła się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 28 minut. Będzie 15, to teraz pora na jeden z symboli muzycznych lat 90. Artysta przyjechał z Nigerii do Szwecji, by studiować stomatologię, gdzie w wolnym czasie odwiedzał sztokholmskie kluby muzyczne, które w końcu pochłonęły go na dobre. No to już chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dr. Alban, It's My Life, już teraz w Radiu Złote Przeboje. On do dziś nie tylko koncertuje, ale także do dziś swoim pacjentom przepisuje, uwaga, słuchanie muzyki, to szczególnie z lat 90. No to delektujmy się razem z wszystkimi słuchaczami Radia Złote Przeboje tym właśnie numerem.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
16: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.

Ach, to był oficjalny hymn letniej olimpiady w Seulu w 1988 roku, którą wyśpiewała Whitney Houston. A propos piosenek, które towarzyszą takim wielkim sportowym imprezom, no to już za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczną się między innymi takimi dźwiękami śpiewane przez tą gwiazdę. Shakira i Dayai, to będzie oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w 2026 roku. No szkoda tylko, że bez naszych biało-czerwonych. No a teraz gwiazda, która idealnie łączy muzykę country, dorzucając do niej trochę popu, trochę reggae, trochę house'u, trochę disco, no i wychodzi z tego cudowna mieszanka dźwięków. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Shania Twain.

0: czasami zapomniane kawałki i zapomnianych artystów. To Billy Ocean, a do tych największych numerów powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
11: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
10: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
12: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
10: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
13: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
10: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
14: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
10: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia, a także Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 10 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania, Wrocławia i Krakowa. Tam nawet do 19-20.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: 3 minuty po godzinie 15 to na kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie emocje towarzyszą gwiazdom tuż po zejściu ze sceny. A na dobry początek Britney Spears. Radio Złote Przeboje.

0: wielokrotnie w wywiadach po koncertach mówili, że czują się jak dobrze naładowana elektrownia. Beatlesi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 15, a jakie emocje po koncercie towarzyszą na przykład Natalii Kukulskiej?
1: No po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczności, to jest najlepiej.
0: No właśnie, a propos publiczności, to przyznam wam się szczerze, że byłem kilkakrotnie na koncertach Natalii Kukulskiej i człowiek wychodzi jakąś taką pozytywną energią. A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy jednego z wielkich jej przebojów z lat 90. To będzie piosenka Światło Czuła.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Takie numery pozwalają nam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek. Jimmy Somerville, wielka ikona muzyki pop oraz disco lat 80. 29 minut po godzinie 15, a jak jutro będziecie otwierać oczy, to zróbcie to koniecznie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry, bo od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. Panowie świętują 50 lat na scenie, a ten koncert odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze, a do naszej zabawy możecie dołączyć już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a jutro nadstawiać uszy, bo to może do was zadzwonimy z samego rana, no i wręczymy wam jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk, który, przypomnę, odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. No a teraz możemy poczuć taką koncertową atmosferę, bo na pewno na tym koncercie, jak znam życie, to pojawi się również i to nagranie. Nasze rendezvous, no i kombi.

0: od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
18: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
22: Reklama.

piosenka, którą można spokojnie wygwizdać, szczególnie kiedy w poniedziałek rano golimy się, panowie, prawda? To piosenka także o upadku komunizmu i przemianach we wschodniej Europie. Skorpionsi, Wind of Change, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 19. To teraz pora na artystę, który swoją przygodę z muzyką zaczynał w brytyjskiej grupie FBI. Nie jako solista, ale jako perkusista. No, podobno w latach 80. wydawał mnóstwo funtów także na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, jedno jest pewne, że nagrywał takie gorące numery, jak choćby ten. No i chyba wszystko już jasne, to Rick Astley, specjalnie dla was w Radiu Złote Przeboje.

0: 24 lata temu pojawił się ten numer w polskim eterze, no i do dziś nas kręci Kasia Klich, lepszy model, gwiazda, która również uwielbia spędzać czas w kuchni gotując i to podobno robi w naprawdę smaczny sposób. A do tych polskich i nie tylko polskich kawałków z lat 90. i 80. obiecuję wam, powrócimy tuż po wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
11: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
13: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
12: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
14: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
12: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej teraz w Białymstoku. Tu termometry pokazują do 12, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz 21 stopni. 3 minuty po godzinie 16. Eksperci twierdzą, że godzina 16 to jest taka ostatnia godzina, żeby sięgnąć po małą czarną. No to ja proponuję, żebyście zaparzyli ją w naprawdę cudownych atmosferze, cudownych urokach niedzielnego popołudnia. Och, aż się zakręciłem z tego wszystkiego, bo powiem wam szczerze, że też mam ochotę na kawę. To ja biegnę do radiowej kuchni, a was zostawiam z największymi kawałkami lat 80. i 90. Kaja i Brygowicz niebawem na teraz na dobry początek Foreigner.

Po raz pierwszy spotkali się na rozdaniu nagród Machinery, no i to było tak naprawdę zalążkiem nie tylko ich przyjacielskiego spotkania, ale także powstania ich wspólnego muzycznego projektu, który narodził się w 99 roku. Kaja i oczywiście Goran Bregowicz, prawy do lewego w Radiu Złote Przeboje. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, gdzie w latach 70. i 80. formacja Hot Chocolate bardzo mocno promowała muzykę funky. No to bardzo proszę, przyjemne niedzielne rytmy specjalnie dla was.

0: mama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Reklama.

To zespół, który stworzył unikalny miks soulu, popu i nowej fali, który tak naprawdę dziś brzmi nowocześnie, to fani jak Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Warto dodać, że wokalista tej formacji bardzo często występował w serialach i filmach brytyjskich i amerykańskich. To już prawie 28 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio bardziej skupia się na graniu w filmach niż na muzyce. 5 czerwca pojawi się jej film z jej udziałem. To będzie komedia romantyczna Biurowy Romans. No i chyba wszystko już jasne. Chodzi o tą wielką muzyczną damę. Przed wami Jennifer Lopez.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
21: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
23: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
22: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: ten numer przyjemnie buje, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy byli na przykład na kutrze w Łebie albo w Ustce. To Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witam
1: dzień
0: cię.
1: Dzień dobry, ja się poczułem jak na wakacjach w Krynicy Morskiej.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej.
0: Dobra, co po 17, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne.
1: Będzie się działo. Między innymi Janusz Panasewicz zdradzi, jaki był jego koncert życia. Raz też dowiecie się, czy muzyk, który nazywa się Eagle Eye Cherry, to też człowiek jednego przeboju. Jakiego? No to chyba wszyscy znacie Save Tonight.
0: Zapowiada się bardzo ekscytujący ten niedzielny wieczór, na który gorąco was zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a Wojtek Babiarczyk. Przyjemnego weekendu, jeszcze końcówki, o, tak to nazwę. A na koniec Dżem, no i Czerwone jak cegła. Można nucić jadąc na przykład teraz samochodem i wracając z weekendu. Życzę szerokości.

0: Pytałbym je o jedno wymarzone koncertowe marzenie, to bez wahania powiedziałbym, że zespół Depeche Mode, bo jeszcze nie dane było mi zobaczyć panów na żywo. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka dla was podczas tego popołudnia. Będzie m.in. Michael Jackson i Czesław Niemen.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w

0: Podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Reklama.
9: Godzina 17, niedziela. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
11: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
10: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal Wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. A to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
12: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
11: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
10: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za sterami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę. Dzień dobry, 17 już minęła. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. Już za chwilę więcej na temat piosenki Safe Tonight od Eagle Eye Cherry. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen i przepiękne wspomnienie. Pozdrawiam tatę, bo jest fanem tej piosenki.

Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje, muzyki, który pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, no bo jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami, m.in. Titi o znana singla Come Along. Cherry wychowywał się w Szwecji, a chwilę też po ukończeniu 18 lat wyjechał do Stanów, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku, występował w filmach oraz serialach, ale w 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces właśnie dzięki temu singlowi, a więc Safe Tonight. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, z racji, że trwa weekend, że w wielu miejscach w Polsce było i jest dzisiaj dosyć słonecznie, no to czas na disco. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

yeah! W Radiu Złote Przeboje Backstreet Boys i Get Down, a ja mogę obiecać, że za tydzień, w sobotę, w programie Czas Gwiazd będzie dużo więcej o takich numerach, a przede wszystkim o boysbandach, więc bądźcie czujni za tydzień po godzinie 18. Natomiast teraz czas na Sandrę, która była kiedyś niezwykle popularna w Japonii. Tak jakoś pod koniec lat 70., gdy występowała jeszcze z grupą Arabeska, ale potem już wybrała karierę solową i znali ją wszyscy na całym świecie. Podczas tego niedzielnego, późnego już popołudnia mam dla was kawałek In the Heat of the Night, a więc piosenkę, która opowiada o sporym napięciu między dwojgiem ludzi. Jakim to jeszcze za wcześnie, by mówić o tym głośno. Słuchamy.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
17: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

uwielbiam. W Radiu Złote Przeboje Sweet Dreams i Rhythmics, kawałek, który swoją drogą kiedyś zainteresował się sam Marilyn Manson. Natomiast proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jak chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. No a teraz niezwykle przyjemny kawałek w Radiu Złote Przeboje, bo trzeba sobie jakoś osłodzić ten kończący się dokładnie weekend. Posłuchajcie.

0: sobotę przeboje Dmuniek Staszczyk i Tilaw, który podobno jako nastolatek wieszał plakat Marka Bolana zespołu T-Rex. A wy mieliście plakaty nad łóżkiem, jak byliście nastolatkami, a może i później. Dobijamy do godziny 18:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę.

0: Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
5: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
4: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
6: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tej transkrypcji dokonamy. Zgodnie z obowiązującym prawem.
4: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
7: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
4: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj w Polsce pogoda idealna do spacerowania, więc nie za zimno, nie za gorąco i też nie pada. Chyba że czasami deszcz może pojawić się na wschodzie kraju. Natomiast w poniedziałek już trzeba uważać. No po pierwsze zrobi się cieplej, będzie powyżej 20 stopni w centrum czy też na południu, ale jutro też praktycznie w całym kraju przelot napad deszczu oraz burza. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z racji, że temat matur to akurat temat gorący, posłuchajmy teraz o czasach szkolnych, jak opowiada i wspomina Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer 1 w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć.
2: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: The Rolling Stones podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast o Stonesach już teraz opowie wam Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk.
1: Byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi: słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam, takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stonesów i mówi: posłuchaj tego. Ja mówię: jazda, jest to takie, jest poszarpane, takie, wiesz, brudne. A on mówi: to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i... Tak, na jednym na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki, no, sztandarowy zespół.
0: Było o Stonesach, no to teraz w Radiu Złote Przeboje czas na Tinę Turner. Pamiętacie jej koncert? Festiwal w Sopocie, rok 2000. Tak, to było 26 lat temu. Słuchamy Tinę Turner teraz.

0: reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem!
17: Przyjemnie spędzić czas.
16: Ale pachnie!
15: Spróbować czekolady.
17: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
16: O, wow!
15: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.

0: Tak można się nieco doładować podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru przed nadchodzącym tygodniem, słuchając radia Złote Przeboje. A w tej chwili Robert Gawliński, który tak wspomina początki Wilków.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my w Radiu Złote Przeboje z kolei posłuchajmy solowego projektu Roberta Gawlińskiego. Kawałek Nie pokonasz miłości. Nie.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Reklama.
16: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się ponownie i mam dla Was świetną piosenkę, żeby się odprężyć. W końcu mamy niedzielny wieczór i trzeba świętować, trzeba święcić. I dobrze też spędzić ten czas. Every breath.

0: ależ to jest płynący kawałek i człowiekowi też przypominają się szkolne dyskoteki. Missing w radiu Złote Przeboje, a już teraz Grzegorz Skawiński, znany z zespołu Kombi, opowiada o tym, że nie przepadał za lekcjami muzyki.
1: W szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie, więc i bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakiś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, no mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: A w Radiu Złote Przeboje w tej chwili Kombi, dajcie głośniej.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych kawałków, w ogóle też jeden z moich ulubionych artystów, a więc Peter Gabriel Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje. A na temat tego kawałka, a także różnicy między Peterem Gabrielem a Philem Collinsem opowiada wam już teraz aktor Szymon Bobrowski, którego możecie kojarzyć m.in. z filmów Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego że przenosił sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel... No Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy tak, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce on nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata. No miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że nie zadowalał się bułką, nie włożył, nie posmarował, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarottim. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na początek lat 90. Dajcie głośniej. Enigma.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: i nóżka sama chodzi podczas tego niedzielnego wieczoru w domu, czy też, no właśnie, w jakichś innych okolicznościach. Funky Town w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, prezenter, czy też muzyk. Jacek Kawalec tak wspomina Manam i Korę.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze że ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: To posłuchajmy Manam, Złote Tango, Złoty Deszcz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem Ola Wasilewska. Zapraszam. A co w dzisiejszym programie? No z racji, że maj to w końcu miesiąc studentów, to nie może zabraknąć tematu krakowskich juwenaliów, które rozpoczną się już na dniach. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo jubileuszowa. To już 70 lat, kiedy studenci krakowskich uczelni jednoczą się i organizują to niezapomniane wydarzenie. W tym roku juwenalia będą trwały aż 2 tygodnie i rozgrywać się będą na 4 strefach. Jednocześnie od tego piątku trwa Tydzień Bibliotek. W związku z tym w 58 filiach Biblioteki Kraków czekają na Was liczne atrakcje. A w kolejnych częściach programu zapraszam na podróż w czasie. Kuba Kusy rozmawiał z przedstawicielką Muzeum Krakowa o tym, jak barwny i kolorowy wydawał się świat za czasów, kiedy działał słynny hotel Forum. To wszystko już

0: za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
1: Tydzień w Krakowie.
2: Karuzela nazwisk przed planowanym referendum i ewentualnymi wyborami prezydenckimi w Krakowie nabiera tempa, a lista potencjalnych kandydatów jest coraz dłuższa. Na politycznej giełdzie pojawiają się nazwiska Andrzeja Dudy czy Grzegorza Brauna. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
3: Wśród możliwych kandydatów wymienia się też Monikę Piątkowską, Ireneusza Rasia, Łukasza Kmitę czy Konrada Berkowicza. Jest jednak jeden pewnik, mowa o Łukaszu Gibale, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
4: Poprzednie wybory przegrał o włos. Bardzo niewiele dzieliło go od zwycięstwa.
3: Nie brakuje politycznych kalkulacji.
4: Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia traktuje referendum w Krakowie, przede wszystkim na płaszczyźnie nadchodzących wyborów parlamentarnych, ponieważ odwołanie Aleksandra Miszalskiego byłoby poważnym ciosem dla Koalicji Obywatelskiej.
3: Jeśli mieszkańcy 24 maja rzeczywiście pójdą do urn, to Kraków wejść może w jeden z najbardziej nieprzewidywalnych wyścigów o władzę od lat.
2: Referendum 24 maja. Kluczowa będzie frekwencja. Żeby referendum w ogóle było ważne, do urn musi pójść minimum 158 tysięcy krakowian. A prezydent Aleksander Miszalski jest przekonany, że głosowanie będzie nieważne właśnie z powodu niskiej frekwencji. Z kolei inicjatorzy referendum liczą na wysoką frekwencję, ponieważ ich zdaniem niezadowolenie mieszkańców jest bardzo duże. Krakowscy radni jednogłośnie za rezolucją do prezydenta w sprawie wpisania kopca Wandy do rejestru zabytków nieruchomych. Nowochódzki kopiec zabytkiem jest, tyle że archeologicznym. To utrudnia pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na jego odnowę, mówi radna Magdalena Mazurkiewicz.
5: On się rozpływa tak naprawdę. Przy deszczowej pogodzie on siada.
6: Trzeba pozyskać pieniądze. Dzisiaj, żeby ten kopiec odnowić, żeby go uratować, potrzeba według ekspertów około 6 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota.
2: Dodaje radny Michał Ciechowski. Wpis do rejestru pozwoliłby na pozyskiwanie funduszy na przykład ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 90 tysięcy złotych to pula nagród w konkursie na projekt nowej fontanny na Rynku Głównym. Stanie pomiędzy Sukiennicami i Bazyliką Mariacką w miejscu starej fontanny, która jest nieczynna od 3 lat. Została wyłączona po tym, jak zaczęła przeciekać, zalewając znajdujące się pod płytą rynku muzeum. A jak krakowianie i turyści wyobrażają sobie nową fontannę?
7: Woda, żeby leciała.
8: Podświetlenie też ładnie wygląda.
7: I żeby miała tutaj coś do siedzenia.
9: Największym jej wadą to są gołębie, które na niej siedzą.
10: Żeby to było wyczyszczone, te główienka zebrane, wymyte.
9: Tutaj więcej drzew by dało większy efekt niż kawałek metalu z wodą, ale na coś pieniądze wydawać trzeba.
2: Projekty nowej fontanny można składać w Urzędzie Miasta do końca maja. Spacery biograficzne, historyczne, a nawet ezoteryczne. Ruszył cykl bezpłatnych spacerów po mieście Kraków na okrągło. Nowością są spacery w języku angielskim oraz nowa strona internetowa, która jest nie tylko centrum informacji.
11: I teraz taka osoba, która ten profil sobie stworzy, ma możliwość właśnie zapisywania się na spacery, ale też zarządzania tymi swoimi spacerami. Ma też możliwość wgrania swoich zdjęć ze spaceru albo też właśnie przeglądania tych zdjęć w galeriach.
2: Mówiła Karolina Magiera-Wróbel z Krakowskiego Forum Kultury. Spacerować możemy do października.
0: Tysiące studentów i kilkanaście dni pełnych koncertów oraz dobrej zabawy. Juwenalia krakowskie rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Kraków ponownie zamieni się w centrum studenckiego świętowania, a tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze względu na bogaty program artystyczny.
1: Co słychać w Krakowie?
12: Grzegorz Murzański. Z tego, co ja pamiętam kiedyś, czyli te 20 parę lat temu, kiedy organizowaliśmy juwenalia powtórnie, to nasi poprzednicy wspominali o tych juwenaliach, gdzie bawił się cały Kraków, gdzie władze komunistyczne udostępniały miasto, ulice, które są w głównym centrum, i chodziło im o to, aby nastąpiło rozładowanie emocji poprzez zabawę. I to rozładowanie, no, każdy, kto jest młody, to chce się bawić. To jest tak naturalne, jak tylko może być. Nie wiem, chce uprawiać sport, bawić się i tak dalej. I w związku z tym te pomysły, które były, czyli poszczególne uczelnie na przykład dostawały zabudowę sukiennic, co teraz jest po prostu tak absurdalne i niewyobrażalne. Ale mówię o czasach, których znam tylko z opowieści i ze zdjęć, które mi pokazywano. Natomiast te imprezy, które myśmy organizowali, te 20 lat temu, no to imprezy były 20 parę lat temu, te imprezy były organizowane według innych zasad niż obecnie, ponieważ po zmianie systemu, który nastąpił w Polsce, nastąpiło jakby potrzeba, czy też chęć tych osób, które były w samorządach studenckich, aby ponownie odtworzyć juwenalia. Po stanie wojennym, po tym trudnym okresie, który był, aby go otworzyć. Juwenalia kojarzyły nam się wtedy z czymś takim świętem studenckim, świętem wolności, świętem radości. Kojarzyły nam się z czymś, co ma jakby taki posmak wolności, która no, znamionuje młodych ludzi i którzy chcą po prostu zmieniać ten świat, obalić wszystko, co można.
13: Konrad Augustyniak. Tak naprawdę juwenalia rozpoczęły się 70 lat temu, ale też ciężko powiedzieć o tym, że zaczęły się na miasteczku studenckim, bo wtedy jeszcze miasteczka studenckiego nie było. Tak naprawdę studenci z różnych uczelni, tak naprawdę te pierwsze juwenalia to są inicjatywy studentów Politechniki Krakowskiej oraz właśnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Też kilka lat po pierwszych juwenaliach odbyły się juwenalia z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mamy tutaj do czynienia nie tylko z miasteczkową tradycją, która tak naprawdę teraz oczywiście na miasteczku studenckim mamy strefę plaża, z miasteczka studenckiego wyrusza Korowód, ale tak naprawdę bawią się wszystkie uczelnie, swoje uczelnie mają swoje strefy i chodzi o to, żeby właśnie jednoczyć się i żeby wszystkie te uczelnie, studenci wszystkich uczelni razem bawili się na tych juwenaliach.
0: I w tym roku Państwo chcą przypomnieć, jak to kiedyś było, jak to kiedyś wyglądało, jak nasi dziadkowie bawili się na AGH w ramach wystawy okolicznościowej. Jakiej ona będzie miała wymiar? Na czym chcą się Państwo skupić?
13: Jeśli chodzi o wystawę, chcieliśmy zaprezentować, w jaki sposób zmieniała się szafa graficzna i to, w jaki sposób prezentowane i promowane były juwenalia. Podczas tej wystawy można zobaczyć plakaty z różnych lat, począwszy od lat 60. aż po te współczesne plakaty promujące juwenalia krakowskie jako całość. Wystawę można zobaczyć do tej niedzieli w klubie Studio. Następnie będzie można ją zobaczyć w klubie Pod Jaszczurami.
12: Rodziło się to powoli, to odradzające się po stanie wojennym, czyli w latach 90. odradzające się juwenalia, one były związane głównie z dwoma uczelniami, to jak kolega ty podkreślił, to jest głównie Uniwersytet Jagielloński i AGH. Potem się dołączały do tego, czy Politechnika, czy Rolnicza, czy Akademia, czy Uniwersytet Pedagogiczny. Było to ekonomiczna. Były to imprezy, które odbywały się jakby w centrum Krakowa i to centrum Krakowa było przez studentów zajmowane na parę dni. Z takich jeszcze rzeczy, których różnic, które bym podkreślił w stosunku do tamtych, ta porywczość i spontaniczność była naturalna, ponieważ nie było norm. Nie było jakby zasad, że w tym momencie można tylko wtedy przejść, jak jest zgłoszone. Można wtedy zorganizować imprezę, jak jest odpowiedni teren wydzielony, zabezpieczony i zorganizowany. Te różnice, które jakby pojawiły się w tej chwili, no są dość zasadnicze, które ograniczyły pewną pomysłowość i spontaniczność, a z drugiej strony no dały bezpieczeństwo tym imprezom, że rektor decydując się o tym, aby się zgodzić na danej uczelni, aby odbywały się imprezy juwenaliowe, on ma świadomość, że organizatorzy dołożą maksymalnych starań organizacyjnych, prawnych, aby te imprezy były bezpieczne i aby się studenci fajnie bawili. Druga rzecz jeszcze chciałem podkreślić, że od paru lat pojawia się, generalnie Kraków to był takim głównym inicjatorem niemal w całej Polsce tych juwenaliów i tych odrodzonych w latach 90. One się odbywały głównie na miasteczku studenckim, potem miasteczko studenckie plus dołączyło do tego jeszcze część uniwersytetu, na Politechnice odbywały się te imprezy i tak zwane marsze gwieździste, które szły, to jakby pokłosie dawnych imprez, które NZD zorganizował z samorządem. Teraz organizowały się te przemarsze, korowody, które były klub programu. Tak samo wybór najmniejszej studentki, wybór studenta, który był mister, tak zwany wśród wersja najmilszej wśród panów. Ona przyciągała dużo. Natomiast w pewnym momencie się wypaliła ze względu na internet, na media społecznościowe, które jakby narzuciły inną formę, która jest. I patrząc z perspektywy, tak jak kolega tutaj mówił, z perspektywy tych 70 lat, można patrzeć, jaką drogę przeszły i zmiany, jakie nastąpiły i w organizacji, i w samym przebiegu tych juwenaliów.
0: Ale jedno jest niezmienne, ponieważ jest bardzo bogaty program muzyczny, bo z tym się głównie kojarzą też juwenalia obecnie, więc jak to będzie wyglądać w tym roku?
13: Tak, jeśli chodzi o koncerty, zaczynamy w strefie Żaczek, czyli w strefie Uniwersytetu Jagiellońskiego już 13 maja i przez 4 koncertowe dni, od środy do soboty, wystąpią tacy artyści jak Reto, Modelki, Kacperczyk, Chivas, Fisze Made, Tworzywo i Happy Set, więc bardzo fajna mieszanka popularnej muzyki. W tym samym tygodniu, w piątek i w sobotę, 15 i 16 maja też będzie strefa Polibuda, czyli strefa Politechniki Krakowskiej i tam mamy pierwszy dzień tak bardziej rockowy, Ich Troje, Strachy na Lach, Lordofon, Łydka Grubasa czy Lotta, a w sobotę bardziej na rapowo będzie Żabson, będzie między innymi też Słoń. Później na kolejnego tygodnia znowu środa do soboty między 20 a 23 maja strefa Plaża, czyli strefa Akademii Górniczo-Hutniczej na miasteczku studenckim. No i tutaj wystąpią na przykład Jan Rapowanie, Kukon, Kubert Kropka, wystąpi Tommy Cash, wystąpi Lemon, Myslowic, ostatniego dnia Jam oraz Pijama Porno wraz z Golec Orkiestra. Więc tak, program jest bogaty, bardzo duża różnorodność, na każdej strefie każdy znajdzie coś dla siebie, więc serdecznie zapraszamy.
0: Czyli można powiedzieć, że też będą tego typu zespoły, które dla was, dla współczesnej młodzieży, to kojarzą się z pierwszymi latami życia, albo jeszcze was na świecie nie było. No i też zauważyłam taką tendencję, że bardzo chętnie byli zapraszani tacy artyści jak Krzysztof Krawczyk czy Maryla Rodowicz. A jak to pan wspomina, 20 parę lat temu, kogo zapraszali studenci? Czy sami organizowaliście program?
12: Sami organizowaliśmy program i oprócz tego, że sami organizowaliśmy, to tak jak obecnie praktycznie, ci, którzy byli na topie, byli zapraszani. Oczywiście nie każdy uczestniczył w juwenariach. Był takie podejście u części artystów, że juwenaria to jest passé, to nie będziemy w nim uczestniczyć, bo to nie jest moja publika, to nie jest w tym mój target, do którego mogę się odwołać. Natomiast organizując wtedy juwenaria, bardziej kierowaliśmy się tym, co jest, na co student przyjdzie, w czym się będzie bawił. To było mniej koncertowe, tak jak w tej chwili poszła cała organizacja, przygotowanie i wybór, zestaw, line-up. To było troszkę bardziej na zasadzie takiej, że wiemy, że studenci na to chodzą, czy do klubów, czy ewentualnie na jakieś koncerty, więc na pewno przyjdą do nas. Ci artyści, którzy wtedy występowali, to o czym pani powiedziała, taki nastąpiła resentyment za tymi, którzy kiedyś występowali, a dwa, jest takie modne w tej chwili wśród artystów odtworzenie dawnych szlagierów, dawnych przebojów i to się bardzo młodzieży podoba i w tym uczestniczą. No, można słuchać jakiekolwiek radia w Polsce, gdzie widać jakby ten resentyment do tego, co kiedyś było i w nowej aranżacji, w nowym, bardziej nowoczesnym, czy ewentualnie bardziej adekwatnym do oczekiwań tych młodych ludzi, którzy przychodzą na juwenalia, można to zaaranżować i można przyciągnąć ludzi. Kiedyś pod Żaczkiem występował w innej wersji, innych aranżacji, innych piosenkach Strachy na Lachy, to jest ten sam zespół. Wtedy padało, mocno padało, ale te 3000 ludzi się bawiło pod sceną i nikomu to nie przeszkadzało.
0: Teraz przerwa.
1: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: Otwierasz i odkrywasz. Pod takim właśnie hasłem odbywa się tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie zaczęło się już w ten piątek i potrwa do 15 maja. W przypadku naszego miasta Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń. Na najmłodszych czekać będą warsztaty i spotkania z autorami, zaś ci nieco starsi mogą liczyć na dyskusje o książkach, spotkania tematyczne i warsztaty rękodzielnicze. Tradycyjnie już nie zabraknie akcji Znani za Ladą. W tym roku swoją pomoc w doborze lektury zaoferują znani i lubiani aktorzy z krakowskich scen teatralnych. To m.in. Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Schimscheiner. Całość atrakcji zwieńczy otwarcie wyremontowanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Nazwa nie jest przypadkowa, bo dobrym duchem biblioteki w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej będą krakowscy sportowcy.
1: Ciekawy Kraków.
0: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek. Co państwo zaplanowaliście w tym roku?
14: Tydzień Bibliotek to bardzo ważne święto dla bibliotek nie tylko publicznych, ale i szkolnych i pedagogicznych. Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów Biblioteki Kraków. Święto to ustanowione zostało 23 lata temu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jest ono nadal kontynuowane. Zawsze to jest stała data, czyli od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Dniem Bibliotek, więc to jest takie nasze wyjątkowe święto. Tegoroczne hasło brzmi Biblioteka, otwierasz, odkrywasz, czyli zachęcamy czytelników do odkrywania bibliotek, szczególnie tych, którzy jeszcze nie korzystają z bibliotek. Być może odkryją tam coś wyjątkowego, wyjątkową książkę, może posłuchają jakiegoś wyjątkowego audiobooka, albo odkryją po prostu, że w bibliotece można spędzić czas, że jest miło, że są ciekawe wnętrza, wyposażenie i można tam spędzać wolny czas.
15: Zatem proszę uchylić rąbka tajemnicy, w jaki sposób Państwo chcą pomóc czytelnikom, krakowianom, krakowiankom w odkrywaniu bibliotek na nowo.
14: W czasie tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy ponad 60 wydarzeń. Są to spotkania zarówno dla najmłodszych, ale również i dla młodzieży, i dla dorosłych. W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą Ewą Stadt-Miller, a także z Przemysławem Wechterowiczem. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych organizowanych właśnie w filiach Biblioteki Kraków. Są także rozgrywki w gry planszowe, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, będą też warsztaty robotyki, także tych atrakcji jest bardzo dużo.
15: Czy te poszczególne wymienione przez Panią propozycje dobieracie tak, aby były zgodne z tematyką biblioteki? Na przykład biblioteka teatralna na osiedlu teatralnym oferuje warsztaty teatralne, czy to niekoniecznie jest klucz?
14: Staramy się tak robić. Od pewnego czasu nasze filie mają swoje nazwy, tak jak Pani wspomniała, filia teatralna, czyli tam bardzo często organizowane są warsztaty związane z teatrem i też takie warsztaty, gdzie dzieci mogą sami wcielić się w rolę aktorów.
15: Rokrocznie w ramach Tygodnia Bibliotek Państwo też zapraszają znanych i lubianych, aby w danej filii, wybranej filii polecali czytelnikom, co warto, jaką lekturę warto wybrać.
16: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To już pewna tradycja, którą od kilku lat rozwijamy, że właśnie na początku Tygodnia Bibliotek, bibliotekarze mają dodatkowe wsparcie w postaci znanych osób w Krakowie, pisarzy, artystów, aktorów, dziennikarzy, którzy wchodzą w ich rolę, w rolę bibliotekarzy i wtedy polecają książki, zachęcają do lektury. To jest taka dobra okazja do bezpośredniego spotkania czytelników z tymi właśnie osobami ze świecznika. I to cieszy się dużą popularnością. Każdego roku jest duże zainteresowanie. Wypytują się i nasi bibliotekarze, kto u nich będzie, ale też czytelnicy są ciekawi, jakie osoby się pojawią. W tym roku mamy takich osób 9, więc może nie będzie trudno, żeby wymienić ich nazwiska. Pani Katarzyna Chlebna, Urszula Grabowska, Jadwiga Malina, Izabel Szatrawska, Beata Szymszajner, Alicja Zioło oraz Sławomir Mokrzycki, Paweł Szczepanik, Mariusz Wolny. Te osoby będą w 9 filiach. Szczegóły oczywiście trzeba śledzić na naszej stronie internetowej albo sięgnąć do gazetki, którą zresztą mam przed sobą. Najświeższy numer naszego informatora, który jest bezpłatnie dostępny we wszystkich filiach. Są tam zresztą też plakaty informujące, z kim można się spotkać. Dodam, że w kontekście hasła tegorocznego święta bibliotek, biblioteka, otwierasz, odkrywasz, tym bardziej jest to miłe, bo także ci ludzie często średnio korzystający z naszych bibliotek mają okazję, żeby zrewidować swoje podejście do tych miejsc i zobaczyć, jak one dzisiaj są przyjazne dla odbiorców.
15: Nawiązując do Państwa akcji Znani za Ladą, to tak Państwo, widzę, dobierają grono tych osób, aby to były osoby związane z kulturą.
16: Zawsze staramy się, żeby to były osoby z kulturą, żeby propagować to zainteresowanie, przenosić to, co ci ludzie czytają, co mogą polecić też innym i w jakiś sposób w tym kręgu tego zainteresowania czytelniczego pozostać.
15: I rozumiem, że ci państwo są zaproszeni na godzinę.
16: Jeszcze raz powtórzmy, jest to 11 maja, poniedziałek, między godziną 17 a 18 w 9 filiach można swobodnie spotkać się ze wspomnianymi osobami.
15: W takim razie rozumiem, że projekt Znani za Ladą jest w dużej mierze jednak dedykowany dorosłym czytelnikom, a jeśli chodzi o dzieci, to może rozwiniemy ten temat, co państwo jeszcze przygotowaliście.
14: W tym roku po raz 10 Biblioteka Kraków przyzna Nagrodę Żółtej Ciżemki. Będzie to nagroda za książkę wydaną w 2025 roku, książkę dla dzieci i młodzieży. Podczas Tygodnia Bibliotek ogłosimy 5 książek nominowanych w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji. Uczestnicy będą mogli poznać te książki, poznać ich autorów, ilustratorów, a na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie laureat lub laureaci, tego jeszcze nie wiemy. Warto tutaj też dodać, że biblioteka w tym roku powołała młodzieżowe jury, tak zwane jury jurorów juniorów. To jest grono 8 wspaniałych osób, młodych czytelników, którzy zapoznają się z tymi 5 nominowanymi tytułami i będą głosem doradczym, będą mieli swój głos w wyborze najlepszej książki w Nagrodzie Żółtej Ciżemki.
15: To bardzo ciekawe rozwiązanie, ale tak myślę sobie, że jednak tego typu idea powinna chyba już być wcześniej wdrożona, no bo w końcu książki są adresowane do dzieci, prawda? Więc oni są najlepszymi recenzentami.
14: To prawda, dlatego w tym roku przy okazji tej jubileuszowej edycji podjęliśmy takie działania i te działania będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ widzimy, że ta idea się bardzo sprawdziła i ci młodzi ludzie są bardzo zaangażowani, przygotowują też opinie na temat tych książek, więc widzimy, że tutaj ta współpraca na pewno będzie się rozwijała i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
15: Zatem zapowiada się ten tydzień bibliotek bardzo interesująco. Program przygotowaliście państwo bardzo bogaty. A czy coś jeszcze jest w planie?
16: No, wspomniała pani, że bogaty program. Dodałbym do tego, że bardzo bogaty, bo 8-15 to jest tydzień bibliotek. W tym tygodniu także chcemy zainaugurować miejską promocyjną kampanię czytelniczą pod hasłem Kraków tu czytam z wykorzystaniem tramwaju. O szczegółach jeszcze nie będę mówił teraz, bo sami państwo w mieście zobaczą ten tramwaj i będzie wtedy więcej okazji, żeby o tej oryginalności kampanii także opowiedzieć. Ale także dodam, że na koniec tygodnia bibliotek bierzemy udział. Biblioteka Główna przy ulicy Powróżniczej bierze udział w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Będzie zwiedzanie tego fantastycznego miejsca przy Powróżniczej. Będą też tam spotkania i warsztaty. Zapraszamy. No i na finał, w następny poniedziałek, 18 maja, otwieramy wyremontowaną filię z kolejną nazwą, filię sportową przy ulicy Sławka 10.
15: Co kryje się za hasłem sportowa?
16: Hasło sportowa to oznacza pewna jakby przeznaczenie, kierunek, w którym chcemy też gromadzić odpowiednie książki. Ta filia mieści się w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej, co w jakiś sposób też sugeruje pewne rzeczy, ale chcemy poprzez i wystrój, i poprzez dobór książek, i promocję postaci, które są związane z krakowskim sportem, jak na przykład Jadwiga Jędrzejowska, słynna przedwojenna tenisistka, promować to miejsce dla tych, którzy interesują się sportem, sportem nieuprawianym fizycznie, ale też tym do czytania. To jest filia wyremontowana, która była, ale która zyskała i na powierzchni, i na wystroju. W ogóle zmieniła swój po prostu wygląd i jest dzisiaj, myślę, że tak zostanie też odebrana, bardzo przyjazna, estetyczna dla dzisiejszego czytelnika.
14: Warto też dodać, że w tygodniu, kiedy będzie otwarta filia sportowa, 21 maja odbędzie się też spotkanie z Alicją Zioło, autorką 2 książek o krakowiankach. Autorka opowie nie tylko o znanych krakowiankach, ale również odkryje mniej znane postaci. Warto też dodać, że w filii sportowej będzie stała wystawa poświęcona Jadwidze Jędrzejowskiej i o niej też opowie autorka tej książki, ponieważ o Jadwidze Jędrzejowskiej jest też jeden rozdział poświęcony w tej książce.
16: To jest w ogóle ciekawy temat na szersze rozwinięcie, bo wiele jest postaci sportowych, które są mało znane. Tu mówimy o kobietach, prawda? I takich też na pewno jest sporo, ale i mężczyzn, i warto w moim odczuciu o tym rozmawiać. I nasza biblioteka sportowa może ku temu służyć, żeby częściej odbywały się tam spotkania, które będą te trochę zapomniane dzisiaj karty na nowo odkrywać.
15: A jak te wszystkie działania przez Państwa podejmowane w ramach Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani tutaj przedstawiła, bardzo bogaty program dla dzieci także, przekłada się właśnie na promocję czytelnictwa nie tylko wśród najmłodszych?
14: Biblioteka Kraków podejmuje różne działania związane z promocją czytelnictwa. Te wydarzenia nie są organizowane tylko w Tygodniu Bibliotek, ale także przez cały rok, co przekłada się w znacznym stopniu na poziom czytelnictwa w Krakowie. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy czytelników, ponad 2,5 miliona wypożyczeń, więc te liczby mówią o tym, że czytelnicy i mieszkańcy Krakowa korzystają z bibliotek, przychodzą na te wydarzenia i są naszymi aktywnymi użytkownikami.
16: No, potwierdzeniem słów koleżanki jest sięgnięcie choćby do statystyk wypożyczeń za ostatni miesiąc, gdzie znajduje szereg książek ciągle będących w kręgu zainteresowania naszych czytelników. Ciągle króluje na tej liście opowieść o naszych babkach, chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, ale widzę, że kryminały, które cieszą się popularnością, w tym wypadku mają nazwisko jednego autora, Sławek Gortych, którego kilka książek jest na czele tej stawki za kwiecień, które są brane pod uwagę. Autor ten stał się bardzo popularny, zresztą mieliśmy także z nim w naszej bibliotece spotkanie. Jest jeszcze też książka Edyty Świątek. Chłopek wskazuje, że ta publikacja rzeczywiście zyskała ogromny rozgłos. Wiemy też, że są ciągle zapisy, mimo że mamy bardzo dużo tych egzemplarzy, ale są zapisy na kolejne miesiące, co właśnie dowodzi, że ludzie tęsknią za określonym rodzajem literatury, która w jakiś sposób zaspokaja ich potrzeby, choć ja, jako osoba pracująca w bibliotece, przypominam, że nie liczą się tylko nowości, proszę Państwa. Są także książki, których mamy bardzo wiele. Mamy ich prawie 1 400 000. Wiele z nich na pewno nie przeczytaliście i warto po nie sięgnąć.
14: Na liście najczęściej wypożyczanych książek w kwietniu znalazły się też tytuły autorów nagradzanych różnymi literackimi nagrodami, chociażby książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, czy książka Macieja Siembiedy Gołoboże. Na tej liście są też inne tytuły, które po które sięgają nasi czytelnicy. Między innymi też książka Sabiny Jakubowskiej, Położne. Niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z autorką wokół tej książki. Jest też bardzo dużo książek Edyty Świętek, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, więc przekrój tej literatury jest bardzo różnorodny, od literatury pięknej, po kryminały, literaturę obyczajową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też tytuły książek dla dzieci. Tutaj oczywiście Prym wiedzie, wiodą niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Bednarek.
16: Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek ma dodatkowo tylko zwiększyć to zainteresowanie, bo w tym czasie pewnie więcej o tym też będzie mowa. Tym, którzy jeszcze nie korzystają, że warto skorzystać z bibliotek, bo pamiętajmy, tam są książki, które są dostępne bezpłatnie. Tam są też spotkania z autorami. Zwracam także uwagę, by skorzystać z naszej strony internetowej, Facebooka, no i oczywiście informatora Biblioteki Kraków dostępnego w filiach.
15: A ja tylko przypomnę, że czytanie to samo zdrowie dla naszego mózgu.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
15: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Stek z krokodyla, luksusowe prostytutki, klątwa kibiców i jedyne takie miejsce na mapie całej Polski. Już 29 maja Muzeum Podgórza zaprasza na wystawę poświęconą hotelowi Forum. W imieniu mojego redakcyjnego kolegi Kuby Kusego, który zainteresował się tym tematem, zapraszam do słuchania.
1: Ciekawostki o Krakowie.
17: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
18: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
17: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
18: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie. Czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
17: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat satyryczny.
18: Bo to 13 lat.
17: To było 13 lat wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, 21 wiek, końcówka 20-21 wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
18: Z banerem to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
17: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm, późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniów. No to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
18: Ostatnia chyba w 96 roku.
17: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w Hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli Hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
18: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
17: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają. Więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
18: Sama budowla tylko, czy niekoniecznie, czy to, co w tej budowli się działo, no bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
17: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie. I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników Hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą. Stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
18: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
17: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które no, ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował. Więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
18: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
17: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe. Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił do czasu zamknięcia. Był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
18: I ta obsługa była też najwyższej klasy. Bardzo staranna selekcja.
17: To było różnie. To znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
18: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
17: Zrobić sobie hotelarza. No prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
18: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
17: Czyli tak, no, część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
18: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
17: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej. Ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojami pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakichś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
18: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
17: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówiłem, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy, najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był GAH, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
18: Wywołała pani temat detektywa hotelowego i gastronomii. Detektywa sobie zostawimy na trochę później. Skupmy się na tej gastronomii, bo no tak, 88 rok, otwarcie hotelu Forum. Ja niestety pamiętam te czasy, wolałbym nie pamiętać. Było biednie, było skromnie, no, przysłowiowe haki w sklepie mięsnym i ocet na półkach i szary papier na sznurku na szyi. Tak było, a znowuż hotel Forum, powiew luksusu Europy, Afryki. Tak, chyba wszystkie kontynenty kulinarnie się tam spotykały.
15: A na to pytanie Kuby Kusego odpowie jego rozmówczyni, czyli Melania Tutek, już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
17: To był nawet klub sześciu kontynentów, ale tak rzeczywiście było tak, że już w latach 90. później hotel organizował dni jakiejś kuchni tam kenijskiej, senegalskiej, arabskiej. Natomiast w tych 80. latach ta załoga hotelu, ta gastronomiczna załoga hotelu, no musiała sobie radzić z tymi deficytami, więc na pewno jedzenie było organizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, albo załatwiane. To były czasy, w których nie mogliśmy sobie tak po prostu pójść i zamówić sobie ileś tam kilogramów mięsa albo ileś kilogramów czegoś tam, luksusowych towarów, tylko trzeba było to zgromadzić. W związku z tym gromadzono to w ogromnych chłodniach. Hotel Forum miał gigantyczne chłodnie, takie, do których wjeżdżał po prostu wagon z mięsem. To mięso później było porcjowane. I właściwie wszystkie żywnościowe potrzeby gości były realizowane w hotelu, oprócz słodyczy, bo ciastka kupowano w Krakowie. Krakowia była jednak niezastąpiona w tym względzie. Natomiast hotel miał swoją lodziarnię, miał swoją wytwórnię wody sodowej, miał nawet swoją śledziarnię. I tak jak opowiadał pan Janusz Czop, który był szefem kuchni przez jakiś tam okres czasu w hotelu, potrafili zrobić wszystko, spełniać właściwie najbardziej takie wyrafinowane, kulinarne potrzeby swoich gości, łącznie z egzotycznymi owocami, o których sami wcześniej nie słyszeli. One były sprowadzane specjalnie na życzenie danych gości. Ta kuchnia była podzielona na kuchnię, na menu wiosenne, menu jesienne i oczywiście wplataną w tą kuchnię taką międzynarodową były wplatane potrawy polskie. Do dzisiaj wspominają kaczkę z malinami w jabłkach, czy tą polędwicę Chateaubriand, która podobno była najlepsza w hotelu Forum, właściwie tylko w hotelu Forum, no nie tylko, ale najlepsza była w hotelu Forum, można było ją zjeść i wszyscy wspominają naprawdę wyśmienite lody robione z żółtek, że no takich lodów nie jadło się nigdzie w Krakowie.
18: Rodzice mnie raz zabrali tam na lody.
17: No proszę, bardzo wiele osób wspomina swoje wizyty w kawiarni Panorama, skąd rozlegała się piękna panorama na Kraków. W związku z tym rzeczywiście wspominają wszyscy no, te słynne patelnie, tutaj często wspominam, jak rozmawiamy tutaj, patelnie, które były kute przez cyganów. No, mówimy cyganów, bo wtedy mówiło się cyganów, więc oni wykuli te patelnie. Nie można było wtedy takich wielkich patelni kupić, tak porządnych. Przez cały okres trwania hotelu kucharze tych patelni używali.
18: No to przejdźmy do tego słynnego hotelowego detektywa i takiej mrocznej strony, czy ciemnej strony nie Księżyca, a właśnie hotelu Forum, bo ta też była. Wiadomo, PRL, goście międzynarodowi, kongresy, no to tak, taksówkarze i cinkciarze, tak.
17: Wszyscy byli. To jest, tak jak ja mówię, to jest hotel pełnowymiarowy, więc możemy sobie wyobrazić taka skala hotelu, jego skala nie tylko w gabarytach, ale też skala działania i rodzaj gości, jacy przybywali do hotelu. To był hotel przeznaczony przede wszystkim dla gości z zagranicy, dla, tak jak powiedziałam, dla kongresów. A że jesteśmy w momencie, kiedy Polska się przeobraża, czyli 88 rok, później mamy 89 rok, opada nam żelazna kurtyna albo się podnosi i zaczyna się taki okres bardzo dzikiej transformacji. Kapitalizm nam wchodzi w drzwiami i oknami. To jest właściwie nie do okiełznania, więc przyjeżdżają tutaj grube ryby, biznesmeni, a więc taki hotelowy X, bo tak go nazywano, nie zajmował się takimi rzeczami. Tym zajmował się Urząd Bezpieczeństwa do 89 roku, a później już policja. Natomiast hotelowy X, czyli pan Jerzy Partyła, który był pierwszym detektywem hotelowym i w hotelu Forum, ale w ogóle w Polsce, zajmował się takim bezpieczeństwem gości, tak żeby oni się czuli komfortowo, czyli wszelkimi elementami takimi związanymi z kradzieżami, z oszustwami, oczywiście z obecnością prostytutek, z obecnością cinkciarzy, jakichś handlarzy, samochodami albo złodziei samochodów. Wszystko to, co mogłoby spowodować, że gość mógłby czuć jakikolwiek dyskomfort. Nie mógł czuć dyskomfortu. Oczywiście zdarzały się również kradzieże, okradanie przez pokojowe gości, więc tym też się zajmował. Tym ustabilizowaniem tego nurtu, że tak powiem, nocnego życia też musiał to ustabilizować czy usystematyzować. Klub nocny generował też tego rodzaju spotkania czy zachowania, więc do jego obowiązków należało właśnie pilnowanie takiego porządku i ustabilizowanie sytuacji w hotelu.
18: Powiedziała pani nocne życie, to kwitło. No i tak, oczywiście pojawiały się w hotelu Forum prostytutki, ale też no, starannie wyselekcjonowane. Byle dama lekkich obyczajów z ulicy w hotelu Forum pojawić się nie mogła.
17: Pan Jerzy Partyła bardzo o to dbał, czyli detektyw hotelowy sam wspomina, że zrobił tak zwany casting na panie, które będą pracowały w takim miejscu i zdecydował, że tak on powiedział, wybrał sobie takie najładniejsze, no to już jemu zostawiam to, jak on to określał i jak on to robił. Natomiast rzeczywiście zdecydowano się, to był nielegalny proceder. Wszyscy wiedzieli, że on się odbywa, ale trudno było zakazać gościom tego, co oni chcieli albo jakie mieli preferencje. W związku z tym te panie miały zezwolenie takie nieoficjalne na przychodzenie do hotelu. A gdy pojawiał się ktoś inny, to już jakby panie między sobą regulowały tą sytuację i było to bardzo krótkie, burzliwe i doprowadzało hotel do normalnego rytmu z powrotem.
18: No i oczywiście działać musiała służba bezpieczeństwa. I podsłuchy zapewne.
17: Tak, na etapie budowy hotelu podsłuchy zostały zamontowane niemal w całym hotelu z pominięciem kilku takich miejsc, do których nie było to konieczne. Były podsłuchy pokojowe i były podsłuchy telefoniczne. Niemal w każdym pokoju był podwójny aparat telefoniczny. Podsłuchiwano oczywiście także pewnie gości rządowych z różnych krajów. Mówię pewnie, bo nie zachowały się dokumenty, a przynajmniej ja do nich nie dotarłam, które mówiłyby, moglibyśmy przeczytać jakieś zeznania tych ludzi, którzy podsłuchiwali. Wiemy, że były podsłuchy, bo w Instytucie Pamięci Narodowej zachowały się dokumenty dokładnie pokazujące nam schemat pokoju, gdzie jest zamontowany ten podsłuch i tak dalej. Wszyscy pracownicy wiedzieli, gdzie znajduje się ta techniczna część, gdzie schodzą się te wszystkie podsłuchy, która jest podłączona do komendy milicji, a później policji, później już nie było tych podsłuchów. No i było też miejsce, w którym panowie obsługujący te wszystkie urządzenia byli. Wśród ludzi, którzy montowali te podsłuchy, byli też późniejsi pracownicy hotelu. Oni byli oczywiście zalegendowani, tak to się nazywa, czyli po prostu byli tam osadzeni z jakąś historią i to się działo wraz z budową hotelu. Byłoby to bardzo, bardzo trudne później ze względu na technologię, w jakiej budowany był hotel. No więc tak, wszyscy wiemy, że hotel był podsłuchiwany, nie wiemy na jaką skalę, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z pracownikami hotelu, to głównie chodziło o handel nielegalną bronią, o narkotyki, o wyśledzenie tego pierwszego momentu, w którym do Polski przyjeżdżają wszystkie mafie zajmujące się nielegalnym biznesem, takim bardzo ciemną stroną mocy już z krajów zachodnich czy z krajów Ameryki Południowej, więc to było głównym takim obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa.
18: A goście? Rozumiem tak, apartament królewski, były koronowane głowy, były głowy państw bez koron?
17: Były głowy państw bez koron, byli prezydenci od prezydentów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, jeżeli idziemy mocarstwami, po sąsiedzkie nasze stosunki, czyli Václav Havel, François Mitterrand, była para z Królestwa Malezji, był król Jordanii, były władze Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, czy była królowa z bardzo różnych innych dziwnych krajów, ale byli artyści, był Aldi Meola, byli również nasi celebryci i były takie postaci znane z bardzo różnej działalności. Był między innymi Zbigniew Brzeziński, byli znani himalaiści, byli uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy kongresu, różnych kongresów, od medycznych, alergologicznych, po myśliwskie, ginekologiczne, no jakie sobie tylko można wymyśleć. No i oczywiście te wszystkie delegacje z różnych kulturowo państw w związku z różnymi dniami różnych kultur, różnych narodów. Istnieje księga pamiątkowa, w której istnieją wpisy tych wszystkich najważniejszych gości. Każdemu z nich jest poświęcona jedna strona. Niektórych do dzisiaj nie możemy już nie wiemy, kto się wpisał jakimś zamaszystym zakrętasem i nie zadbano o to, aby gdzieś z boku napisać notatkę, kto to jest, więc dzisiaj już to jest nie do odczytania, ale wiele podpisów jest tak upamiętnionych przez opisanie tej osoby przez pracowników, bo byli pracownicy, którzy byli oddelegowani do tego, aby zajmować się księgą pamiątkową. Zresztą pamiętam, jak pani Ewa Cienki z recepcji wspominała, jak François Mitterrand przyjechał i oni wszyscy byli tak przejęci i zawsze była jedna osoba, która pilnowała tego momentu, że ten gość ma się wpisać do księgi. Ja nawet ja tak rozpisywałam ten długopis, tak żeby był rozpisany, żeby ani chwileczkę nie zajęło to mu dużo czasu. I tak stałam z tym długopisem i on podszedł ze swojej poszetki, tam z butonierki czy z brustaszy, wyjął sobie swoje pióro i się podpisał. Wiesz, byłam taka rozczarowana, że po prostu ja tutaj tyle czekam, a on po prostu proszę bardzo, taki piękny podpis. I jest rzeczywiście do dzisiaj w księdze pamiątkowej.
18: A co z pierwocinami, tudzież prehistorią hotelu Forum? Bo on też nie powstał w miejscu przypadkowym, no tam działała garbarnia przecież.
17: Tak, to hotel, całe nieszczęście tego hotelu, wszystko co się z nim złego, co się z nim dzieje, no wiąże się oczywiście w legendzie miejskiej z krzywdą robotniczego klubu sportowego Garbarnia, czyli z wyburzeniem ówczesnego stadionu, który był taką dumą nie tylko Ludwinowa, ale również całego Krakowa. To był rzeczywiście stadion. Mówimy o samym stadionie, tak naprawdę to co się działo wtedy na Ludwinowie, to z czym związana była Garbarnia, to był cały park sportowy. Norbert Tkacz o tym mówi, że to był park sportowy. Tam nie tylko piłka miała znaczenie, ale bardzo różne inne dyscypliny sportu. Poza tym życie kulturalne było skupione wokół tego klubu sportowego, animowało życie całego Ludwinowa. W związku z tym, gdy padła decyzja o wyburzeniu stadionu nie tylko podbudowę hotelu Forum, ale w związku ze zmianami, które miały objąć cały ten obszar, bo przecież miała powstać i opera, tam gdzie dzisiaj mamy IC, tam gdzie dzisiaj jest stadion nad Wiślą, miał powstać Muzeum Ruchu Robotniczego, całe osiedle podwawelskie, no i oczywiście hotel Forum, miał powstać ruszt komunikacyjny według tych planów z lat 70. Zdecydowano o wyburzeniu tego stadionu, co spotkało się z rozpaczą, nawet z buntem i sprzeciwem, to za mało, z taką rozpaczą ze strony mieszkańców Ludwinowa i ze strony kibiców piłki nożnej, bo to był stadion, który zastępował Krakowowi inny stadion, którego wtedy nie było. Nie było jeszcze wtedy Korony, nie było wtedy wielkiego stadionu Wisły i Krakowi, w związku z tym derby odbywały się na Garbarni. I gdy ten stadion zburzono, no to mówią wszyscy, którzy są z Garbarnią związani, że Ludwinowianie rzucili klątwę na ten hotel Forum i klątwa obowiązuje, nie została odwołana do dziś. Jak przeprowadzałam wywiady z miłośnikami klubu Garbarnia, to oni do dzisiaj mówią, że przychodzą obok tego hotelu i tak co tam powinno być? Tam powinno być Muzeum Garbarni i wtedy już Garbarnia powinna mieć same puchary, żeby się nie mieściły na tych piętrach. No więc to, tak mówię, nie została odwołana.
18: No i ta klątwa chyba działa, bo hotel też się zapada i to tak całkiem sporo centymetrów w głąb.
17: Z tym hotelem to jest bardzo, ja też przechodzę bardzo przez wielkie trudności badając jego historię. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest wdzięczny obiekt do badania.
18: A jak długo pani badała?
17: No, przynajmniej 3 lata, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć o tym hotelu, bo na początku to miała być zupełnie inna wystawa, miała być niewielka wystawa w naszym depozycie pamięci, właściwie o Crazy Dragonie, czyli o tym klubie nocnym Szalony Smok, ale gdy spotkałam się z pracownikami, to stwierdziłam,

0: Nie ma archiwów tych wszystkich fabryk, które produkowały coś dla hotelu Forum. Nie istnieją, no bo już nie muszą istnieć, minęło tyle czasu, że te archiwa się po prostu niszczy. W związku z tym hotel nie jest taki chętny do opowiadania swojej historii. No i też jakby bardzo trudno mi się współpracowało z właścicielami hotelu, którzy jakby nie odpowiadali na takie prośby o zobaczenie tego hotelu, o zobaczenie, o nagranie tam wspomnień byłych pracowników hotelu, więc jakby się tutaj na tej płaszczyźnie zupełnie nie porozumieliśmy. No, jest to trudny obiekt. Chociaż może on nie jest trudny, ale czasy, okoliczności i ludzie wokół niego są trudni.
1: A więcej na temat historii tak kultowego miejsca jak Hotel Forum dowiecie się już 29 maja w Muzeum Podgórza.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie będzie różnorodnie. Na początek zabiorę Was na wycieczkę na ulicę Kopernika, która stopniowo przejdzie gruntowną metamorfozę. To w związku z planem miasta sprzed kilku lat, aby w tej części miasta utworzyć dzielnicę kulturalną. Tak, żeby tutaj mogły mieć swój dom takie instytucje jak Krakowskie Biuro Festiwalowe czy inne organizacje kreatywne i pozarządowe. A skoro mowa o wspólnocie, to Centrum Kultury Podgórza chce poznać opinię mieszkańców na temat, jakie atrakcje kulturalne chcieliby realizować w swojej okolicy. Te działania ma umożliwić specjalny projekt pod nazwą Restart Sąsiedztwa. Zaś w kolejnych częściach programu odwiedzimy kino pod baranami oraz wystawę historycznego plakatu studenckiego. O tym wszystkim powiemy już za chwilę, a teraz zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotował dla Was Paweł Chudzio.
2: Tydzień w Krakowie.
4: 1 maja minęły 2 lata od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Pomimo to w regionie wciąż zatruwają powietrze dziesiątki tysięcy niespełniających żadnych norm kotłów. Mówi Anna Dworakowska z krakowskiego alarmu smogowego.
5: Musimy się posiłkować statystykami centralnej ewidencji emisyjności budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła.
4: Zdaniem KAS winę za taki stan rzeczy ponoszą samorządy, które odpuszczają kontrolę palenisk. Na szczęście nie odpuszczają.

0: Stają policjanci i kontrolują kierowców, ostatnio w ramach akcji Alkohol i Narkotyki. W ciągu jednego dnia przebadano 33 tysiące kierujących w Małopolsce. 55 prowadziło auto pod wpływem alkoholu, a jeden pod wpływem narkotyków. Wszystkie krakowskie tężnie solankowe zostały już otwarte. Tymczasem w ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto apelowało do Sanepidu i Narodowego Instytutu Zdrowia o wypracowanie norm sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo korzystania z tych tężni. Mamy wytyczne od małopolskiego Sanepidu, które dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tych tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: Tężnie są w stałym utrzymaniu, przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
0: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. MPK ogłosiło przetarg na dostawę 20 nowych przegubowych autobusów elektrycznych. Jak zastrzegł przewoźnik, zamówienie dojdzie do skutku, jeżeli spółka otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich. Tymczasem trwają prace przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Na prośbę prezydenta Krakowa wykonawca zwiększył liczbę pracowników na placu budowy. W najbliższych tygodniach otwierane będą kolejne fragmenty ulic, chodników i tras rowerowych. I tak na przykład 13 maja otwarcie ronda Polsadu w ruchu okrężnym z jednym pasem. Choć do 20 czerwca będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe. 23 maja kierowcom zostanie udostępniony jeden pas ruchu na rondzie Młyńskim. Prezent na 120 urodziny. Stadiony Wisły i Krakowi otrzymają nowe oświetlenie. To nie tylko poprawi odbiór meczu widzom, ale też przełoży się na konkretne oszczędności.
2: To będzie z jednej strony modernizacja i tych wszystkich oświetleń podstawowych i awaryjnych, więc lepszy standard, jeżeli chodzi o oglądanie, o widoczność, to będą realne oszczędności, bo szacujemy około 25-30% oszczędności energii.
0: Mówił Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa. Inwestycja pochłonie 33 miliony złotych, z czego 7 milionów pokryje miasto. Natomiast koszt prac na stadionie Juwenii wyniesie około 500 000 złotych. Niecodzienne znalezisko w bagażu na krakowskim lotnisku. Funkcjonariusze Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli w walizce dwie lufy do pistoletów. Właścicielka bagażu przewoziła część broni na prośbę znajomego. Grozi jej do 8 lat więzienia. Krakowskie rzemiosło stanie się bohaterem wystawy przygotowanej przez Muzeum Krakowa. Ekspozycja Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników to opowieść o ludziach, którzy budowali gospodarczy krajobraz miasta. Wśród eksponatów znajdą się wyroby zegarmistrzowskie, formy piernikarskie czy rekonstrukcja warsztatu XVI-wiecznego garncarza. Wystawa od 15 maja.
3: Tyle, Paweł Chudzio. Dziękuję.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Metamorfoza Wesołej jako przyszłej kreatywnej dzielnicy miasta wchodzi w zupełnie nowy etap. Wkrótce rusza remont dawnych budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika. Przypomnę, docelowo mają tam działać takie instytucje jak Dom Literatury i Języka, Małopolski Instytut Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Modernizację przejdzie także zabytkowy budynek Karmelitów Bosych przy ulicy Kopernika 19. Łącznie aż 4 budynki zostaną gruntownie odnowione. Pierwsze efekty mamy już zobaczyć pod koniec tego roku.
4: Sprawdzam w Krakowie.
5: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Spotykamy się po to, żeby zaprosić mieszkańców do najbliższych aktywności na Wesołej, których będzie całkiem dużo. I chcieliśmy skorzystać z tego, że już nastała wiosna, żeby sobie poopowiadać o licznych piknikach, które są wydarzeniami plenerowymi, ale też i innych aktywnościach, które zachęcają do tego, żeby wchodzić do tych budynków klasztornych, apteki designu i wielu innych, gdzie się dzieje mnóstwo rzeczy. No, jest wspaniała wiadomość, która nas zaskoczyła ostatnio, że udało nam się wśród nielicznych miast Polski otrzymać dofinansowanie z środków Fenix. Kwota 50 milionów złotych, która będzie przeznaczona na adaptację i remont kwartału kultury, w którym w końcu będziemy mogli spełnić obietnicę i stworzyć Dom Literatury i Języka, obietnicę złożoną w 2013 roku w ramach składania programu Kraków, Miasto Literatury UNESCO. Więc teraz środowiska literackie, językoznawcy, ale mieszkańcy i wszyscy twórcy będą mieli swój dom, żeby opowiadać nowe historie. Dom Literatury i Języka jest domem, w którym zakładamy, że zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 m2, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. I oddajemy pole w dużej mierze de facto twórcom literatury i języka, a stawiamy instytucje kultury, takie jakie znamy, w roli administratora, facylitatora, kogoś, kto ułatwia innym de facto tworzenie kultury. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. I tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania, to są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu, czyli miejsce tak zwane czytelnie, nie wypożyczalnie, nie biblioteka, a czytelnia po to, żeby szerzyć wiedzę o nowych albo też i starych, bardzo dobrych książkach i pozycjach literackich. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej, oraz prace, znaczy przestrzenie warsztatowe, tak zwane brudne, w której w dowolnej formie ktoś, kto będzie miał projekt artystyczny związany z językiem, ze słowem, z literaturą, będzie mógł tam po prostu skorzystać z tej przestrzeni i nie musi być rezydentem, czyli podmiotem tworzącym stale, ale może też być po prostu mieszkańcem, który przychodzi z większym swoim projektem, żeby skorzystać właśnie z tego miejsca.
2: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. Wesoła jest zbudowana, oczywiście potrzebuje trochę inwestycji infrastrukturalnych typu sieci kanalizacyjne, ogrzewanie, ale przede wszystkim to jest też kwestia remontów pewnych części budynków. Natomiast tutaj Wesoła jest procesem, który się tworzy i to tworzenie się jest oddolne. Znaczy tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej. W związku z tym Wesoła jest procesem, który oddolnie gdzieś tam już nawet nie kiełkuje, już jest całkiem rozwinięta i to Państwo dzisiaj też widzieliście, ile różnych wydarzeń odbędzie się tutaj w tym roku w wakacje, czyli różnych festiwali, różnych warsztatów, różnych imprez mniejszych, większych, no i tych rezydentów też przybywa, więc jest już gastronomia, jest już kultura, są uczelnie, są NGO-sy. Wesoła się staje i się będzie stawać. Pamiętajmy, że tylko inwestycyjnie tutaj w masterplanie zapisaliśmy ponad 1 miliard złotych różnego rodzaju środków, które wejdą w tą twardą jakby infrastrukturę, więc to musi być proces rozłożony na lata.
5: W tym momencie mamy 25 rezydentów, którzy reprezentują bardzo różnorodną grupę. To są mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane podmioty, które część z nich to są właśnie fundacje, stowarzyszenia, które integrują na przykład społeczność międzykulturową. To są społeczne instytucje kultury, które przede wszystkim organizują koncerty, spotkania, warsztaty muzyczne, ale też są wszyscy rezydenci apteki designu, którzy są związani z różnymi formami projektowania. Projektowania wizualnego, projektowania słowem, projektowania interakcji, procesów, miast i projektowania przyszłości. Jest tutaj naprawdę bardzo różnorodna grupa, więc ciężko jest wszystko wymienić w tak krótkim czasie, ale najlepiej jest przyjść i poeksplorować i spotkać tych wszystkich ludzi na Wesołej. Też przed nami będą dni otwarte Wesołej, kiedy będą obecni wszyscy rezydenci. To są 2 ostatnie dni sierpnia.
2: To już tych rezydentów jest całkiem sporo. Jak byliśmy teraz w Wesołej Immersive, czy w FabLabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury czy w Aptece Designu. Tamte przestrzenie żyją, ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia, ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, Polska, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Dlatego Państwa zaprosiliśmy też tutaj, żeby zobaczyć ten plan i te wszystkie wydarzenia, które się odbędą. I pewnie z czasem ta przestrzeń zewnętrzna również będzie zagospodarowywana, w tym sensie, że coraz więcej wydarzeń będzie, szczególnie, że idzie wiosna, odbywało się również w przestrzeni. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że wchodzą stawę są, zobaczycie Państwo 100 knajp i 1000 leżaków i 1000 ludzi, którzy piją piwo. Bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna, bo jesteśmy w centrum miasta, nie chcemy też przeszkadzać sąsiadom. W związku z tym budynków nie będziemy burzyć, budynki się będą zmieniać stopniowo, tak żeby poszanować wszystkich interesariuszy tutaj dookoła.
6: Katarzyna Olesiak, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.
7: Pani prezes, docelowo co ma się dziać na Wesołej tak w perspektywie kolejnych lat, najbliższych lat?
8: Cały czas się dzieje, ale konsekwentnie realizujemy te wytyczne, które zostały opracowane w masterplanie dla Wesołej i zdefiniowanych zostało oprócz zadań programowych także ponad 20 zadań inwestycyjnych i te zadania podzielone na 3 etapy będą konsekwentnie realizowane. Myślę, że to perspektywa co najmniej kilkunastu lat i pozyskania dużych środków finansowych. Mamy już pierwsze sukcesy w tym zakresie. Zdobyliśmy 50 milionów złotych na realizację Kwartału Kultury na Wesołej. Kwartał Kultury tworzą 3 budynki przy ulicy Kopernika 15, 15A i 15B. I środki, które uzyskaliśmy, będą przeznaczone na remont, adaptację, konserwację substancji zabytkowej 2 obiektów. Przy ulicy Kopernika 15 i Kopernika 15A. Docelowo w tych obiektach znajdzie swoje miejsce już po remoncie, po wyposażeniu, po dostosowaniu Dom Literatury i Języka oraz siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury.
5: Będzie na pewno poddana renowacji sala wykładowa, która jest zabytkową salą wykładową, która zostanie jakby przeobrażona we przestrzeń wystawienniczą, ze względu na to, że chcemy ją zostawić taką, jaka jest, ponieważ ona jest pełnym świadectwem dziedzictwa tego miejsca i tej dzielnicy, które jest związane z wielkim postępem medycyny dzięki właśnie działalności tutaj lekarzy przez przestrzeń prawie 200 lat. No i chcemy ten pomnik im zostawić, ale wykorzystując tą przestrzeń jako przestrzeń wystawienniczą dla literatury i języka. Więc tam będzie z kolei konserwacja.
8: Puenta infrastrukturalna z dzisiejszej konferencji prasowej to przede wszystkim remonty obiektów, remonty, adaptacje, konserwacje obiektów zabytkowych. Kopernika 15 z przeznaczeniem na Dom Literatury i Języka, Kopernika 15A na siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury, Kopernika 15B na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Do tego remontujemy klasztor, praktycznie wszystkie kondygnacje pod kątem. Drugie piętro, Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej. Pierwsze piętro z przeznaczeniem na siedziby czy przestrzenie dla organizacji kreatywnych, architektonicznych, urbanistycznych i projektowych, designerskich. I na parterze, który również przejdzie remont, będą zlokalizowane siedziby organizacji pozarządowych i Wydziału Dialogu i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
9: Teraz przerwa.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
9: A teraz z ulicy Kopernika przenosimy się do kina Pod Baranami, bo tam powraca kultowy film. A mowa o Top Gunie z niezapomnianą rolą Toma Cruise'a. Klasyka kina akcji z lat 80. oraz jego kontynuację sprzed kilku lat będzie można zobaczyć na dużym ekranie już w przyszłym tygodniu. To jednak nie koniec powrotów do znanych tytułów. Także w maju ponownie zostaną wyświetlone takie filmy jak Nagrodzony w Cannes Najgorszy Człowiek na Świecie, pełen niepoprawnego brytyjskiego humoru Żywot Briana i Podziemny Krąg Davida Finchera. Zaś tych, którzy chcieliby nadrobić filmowy kanon, na pewno ucieszy fakt powrotu do twórczości Alfreda Hitchcocka.
4: Czas wolny w Krakowie.
9: Organizują Państwo dni pod znakiem kultowego filmu. Mowa tutaj o Top Gun. Dlaczego do tych filmów, do tego cyklu wracacie?
10: Wracamy do tego filmu z powodu jego 40. rocznicy premiery. Wojtek Kampa, Kino Pod Baranami. 13 maja od wielu lat już zresztą obchodzony jest Top Gun Day, czyli właśnie święto tego filmu, w którym fani tego tytułu wracają do niego i świętują jego historię. No a tak się składa, że ten film, pierwsza jego część, wyszła 40 lat temu, w 1986 roku. I z okazji właśnie tej okrągłej rocznicy wracamy wracamy do tego filmu i wracamy też do jego drugiej części, która wyszła kilka lat temu, czyli Top Gun Maverick. No, jest to film, trzeba przyznać, bardzo kultowy i bardzo, bardzo, bardzo lubiany. No, jest to kawał filmowej, hollywoodzkiej rozrywki ze wspaniałą rolą Toma Cruise'a, a w swoich kaskaderskich wyczynach jakby czaruje przez cały ten film. No i to jest też film, który Cruise'owi otworzył taką wielką międzynarodową karierę i po dziś dzień jest bardzo znanym i lubianym aktorem. No, a to jest rola, która chyba na zawsze będzie z nim najbardziej kojarzona. No, tak samo jak piosenka z pierwszego filmu, czyli Take My Breath Away.
7: No właśnie, myślę, że większość z nas, jak rzucone jest hasło Top Gun, to widzi właśnie Toma Cruise'a w tych słynnych awiatorach i słynnej pilotce, ale gdybyśmy mieli właśnie tak określić gdzieś pod kątem fabuły, w czym tkwi siła, fenomen tego filmu, że właśnie widzowie się domagają, żeby po raz kolejny i kolejny oglądać go na wielkim ekranie?
10: No, dla mnie to jest właśnie ta hollywoodzka wielka opowieść o tej przyjaźni, o poświęceniu, o bohaterstwie swego rodzaju, o tym, co jakby jest trochę większe od spraw, które dotykają nas na co dzień. I myślę, że właśnie w tym tkwi duża jego siła, że między tymi kaskaderskimi wyczynami i jakby spektakularnymi scenami, czy to lotniczymi, czy bardzo emocjonalnymi różnymi wstawkami w tym filmie, że gdzieś właśnie między tym człowieczeństwem, a tym takim byciem częścią czegoś większego, jakby oglądanie tej bardzo emocjonalnej, dużej historii z tak wielkim rozmachem, że to jednak przyciąga i działa bardzo dobrze gdzieś między właśnie tą rozrywką, a tym, co jakby troszkę większe od tego wszystkiego. I to jest siła zarówno tego właśnie, wydaje mi się, pierwszego filmu, jak i drugiego, który też parę lat temu szturmem podbił kina, no bo co ciekawe, ten pierwszy film nie był zbyt ciepło przyjęty na początku. Przy jego premierze krytycy raczej, mówiąc delikatnie, nie byli fanami. Ale z biegiem czasu i kolejnych tygodniach po premierze okazał się ten film wielkim komercyjnym sukcesem. I jakby widać, że zadziałał na widzów, choć niekoniecznie na początku na krytyków i naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością się cieszył. No, druga część już była troszeczkę cieplej przyjęta, ale też już po prostu widzowie wiedzieli i krytycy wiedzieli, z czym mają do czynienia i czego oczekiwać. Choć różnie jest w przypadku sequeli i generalnie kontynuacji takich kultowych serii po latach, no to jednak wydaje mi się, że ten drugi film był zdecydowanie bardziej ciepło przyjęty i to też jest jednak kawał porządnej rozrywki.
7: Ta seria ma tylu zwolenników, co przeciwników, ale nie ma co ukrywać, że ten film, ten tytuł, czyli Top Gun, utorował karierę Toma Cruise'a. Ja zwykłam mówić, że Tom Cruise, mam nadzieję, że tutaj nikogo z jego fanów nie urażę, bo sama do niego należę, to mały, wielki człowiek, mały, wielki aktor. Tom Cruise jest niewysoki, a jednak to jest świetny kaskader.
10: Zdecydowanie i też to, ile tych akcji możemy zobaczyć właśnie w filmie. Też znamy go przecież z serii Mission Impossible, która również jest filmem akcji i filmem, w którym takich kaskaderskich wyczynów widzimy wiele. No jest to imponujące. No ciężko powiedzieć, że nie, bo przecież nieczęsto trafiają się aktorzy, którzy faktycznie się w tych kaskaderskich wyczynach tak dobrze odnajdują, jak właśnie Tom Cruise. No i oglądanie go jednak w tych scenach to jest, wydaje mi się, dla widza sama przyjemność, szczególnie na dużym kinowym ekranie.
7: No właśnie, bo cały maj zapowiada się w kinie Pod Baranami pod znakiem znanych i lubianych tytułów. Generalnie prócz tutaj cyklu filmów Top Gun wracają Państwo do znanych i lubianych filmów w ramach cyklu Replay.
10: Dokładnie, jest to nasz nowy cykl, w którym wracamy do tych filmów, które podbiły nasze serca zarówno przed wieloma latami, jak i przed kilkoma właściwie. Za nami już pokazy Najgorszego Człowieka na Świecie na przykład. Ale wracamy do innych filmów. Jest Żywot Briana, mamy krótki przegląd twórczości Buñuela 12-14 maja. Tutaj mamy Viridianę, Piękność z Gniazd, Catherine Deneuve czy Widmo Wolności. Więc tak, zarówno właśnie takie powtórki, powiedzmy, bardziej kina artystycznego, bardziej niestandardowego, no ale też na przykład pokażemy znowu Podziemny Krąg, czyli znowu taki przykład kina, powiedzmy, bardziej rozrywkowego i też wspaniale się ten film ogląda na dużym ekranie, wiem, bo miałem przyjemność, bo też już kilka lat temu go pokazywaliśmy. W maju też wróci nasz inny cykl poświęcony klasyce, czyli filmy wszechczasów. Zainaugurujemy go pokazem Dirty Dancing, który wymarzyliśmy sobie parę miesięcy temu, ale będzie też przegląd twórczości Hitchcocka. Tutaj mamy Ptaki, Okno na podwórze czy Psychozę. Każdy z tych pokazów filmów wszechczasów to pokazy troszeczkę bardziej wyjątkowe. Są to filmy, które właściwie bardzo ciężko zobaczyć na dużym ekranie i takich okazji nie jest zbyt wiele, a każdy z tych filmów też poprzedzony będzie krótką prelekcją i wprowadzeniem do niego. Tak przy Hitchcocku usłyszymy profesora Krzysztofa Loskę i Patrycję Włodek. Do Dirty Dancing wprowadzi Joanna Łuniewicz, która jest naszą bardzo częstą bywalczynią w tym cyklu i zawsze wspaniale wprowadza do tych filmów.
9: Zapowiada się filmowa uczta. No, któż by nie chciał zobaczyć Okna na podwórze i oglądać właśnie świat z perspektywy głównego bohatera, obserwować to, co się dzieje na zewnątrz, albo zobaczyć właśnie akcję z ptaków i poczuć się, jakby te ptaki były nad naszymi głowami i tutaj wplątywały się wręcz nasze włosy.
10: Tak, dokładnie. Jest to zupełnie ponadczasowe kino i są to filmy, które przetrwały tą próbę czasu i które cały czas oddziałują na widza. Tak jak mówiłem, nie są to częste okazje, żeby te filmy zobaczyć na dużym ekranie, a na pewno są to filmy tego warte. To są filmy, które po to zostały stworzone i które najlepiej właśnie oglądać tak, a nie tylko na ekranie komputera czy telewizora, jak to najczęściej w tym przypadku bywa. Więc tak, zdecydowanie chcemy do tego wracać i pokazywać i widzowie też chcą i zapraszamy do tego Państwa też również, żeby dołączyć do nas i oglądać, nawet czy się zna, czy się nie zna. Zawsze ta widownia jest podzielona trochę, często nawet na pół widzów, którzy wracają, bo chcą do tego filmu wrócić i zobaczyć go jeszcze raz i przeżyć na nowo, a są widzowie, którzy po prostu tych filmów jeszcze nie widzieli i chcą nadrobić. I to jest, obie te perspektywy wydają mi się równie słuszne.
9: To bardzo oferta różnorodna, są to tytuły, do których jednak chce się wracać. Prócz Hitchcocka właśnie wspomniał Pan o Podziemnym Kręgu, czyli taka, powiedzmy, bardziej męska propozycja, ale też wydaje mi się, jednym z tych filmów, już takich jakby nowszych tytułów, jest Najgorszy człowiek na świecie. To szczególnie wydaje mi się, ten film rezonuje wśród 30-latków, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, jaką drogę obrać w życiu, a tam jest fenomenalna muzyka.
10: Tak, dokładnie. Raczej w ogóle jest to bardzo ciekawy film. Jest to film Joachima Triera, czyli reżysera, którego najnowszy film Wartość Sentymentalna podbił w tym roku szturmem Oscary i kina tak samo. Był to bardzo, bardzo dobry i ciekawy film. Na Najgorszy Człowiek jest takim filmem, do którego też dobrze jest wracać, nie tylko przy okazji nowych filmów tego reżysera. Jest to bardzo ciekawy portret właśnie takiej portret 30-latków, tego pokolenia młodego, ze wspaniałą rolą Renaty Reinsve, która również w najbliższym czasie ma kilka bardzo ciekawych premier przed sobą i która wydaje się być na bardzo dobrej drodze do dużej międzynarodowej kariery. I chyba właśnie ten film był takim jednym z pierwszych przynajmniej, w którym dała się poznać tej międzynarodowej publiczności. To też był film nominowany do Oscara. Więc tak, lubimy do niego wracać, widzowie też lubią do niego wracać. Jest to jeden z takich filmów, który można oglądać więcej niż raz i odkrywać za każdym razem jakieś nowe w nim warstwy i też, który różnie działa dla osób z różnym doświadczeniem życiowym, powiedzmy, więc wracanie do niego za każdym razem jest jakimś nowym przeżyciem.
9: Dobrze tutaj nawiązaliśmy do głównej aktorki, ponieważ dla niej, z tego co czytałam w jednym z wywiadów z nią, to była rola po pierwsze przełomowa, no i też przed nią przychodziła kryzys, czy w ogóle jako ta wówczas 30-paroletnia aktorka chce być w tym zawodzie.
10: Tak, no jest to bardzo ciekawa postać. Jest to norweska aktorka, która w tym roku nominowana do Oscara właśnie w głównej kategorii aktorskiej, co też w przypadku europejskich aktorów nie zdarza się aż tak często, jak może jakbyśmy chcieli, ale jest to aktorka, która pokazuje bardzo, bardzo swoją szeroką, jakby szeroki talent i to, że potrafi faktycznie wiele różnych ciekawych ról zagrać, bo właśnie widzieliśmy ją czy w horrorach, czy w takich kameralnych, artystycznych filmach norweskich. Teraz właśnie zaczyna troszeczkę chyba podbój Hollywood. Wkrótce wyjdzie film Backrooms bez wyjścia. Też coś w rodzaju horroru o studia A24. Więc sam osobiście jestem bardzo ciekawy, jak jej to wyjdzie. No i myślę, że jest to na pewno aktorka, której karierę warto śledzić, bo każdy film, w którym się pojawia, ma w sobie coś takiego, powiedzmy, magnetycznego, wydaje mi się, przynajmniej dla mnie.
9: To zatem wróćmy do harmonogramu. Kiedy w takim razie będziemy mogli zobaczyć na dużym ekranie Najgorszego Człowieka na Świecie i pozostałe tytuły?
10: Dirty Dancing 21 maja, przegląd Hitchcocka 24-28 maja, przegląd twórczości Buñuela 12-14 maja. Naprawdę codziennie właściwie można znaleźć coś dla siebie, ale też żeby nie było, że same klasyki, no to mamy też filmy nowe i premierowe i przedpremierowe, tym na przykład weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity, czyli fantastyczne święto kina dokumentalnego, które odbywa się w całej Polsce, w Krakowie w formie weekendowych pokazów. Mamy 6 filmów, w tym przedpremierowy film Wernera Herzoga, najnowszy film Raula Peka o Orwellu. Dużo filmów górskich, Spinaczka opowiadająca o Emily Harrington, która jako pierwsza kobieta spięła się na El Capitan w rekordowym czasie. Filmy muzyczne, czy to właśnie Broken English z Tildą Swinton jako dokument właśnie Millennium Dogs Against Gravity, ale też film koncertowy Billie Eilish, który pokazujemy od 8 maja, nakręcony przez Jamesa Camerona, twórcy kultowego Titanica i Avatara, nakręcony w technologii 3D i też w 3D ten film pokażemy. Naprawdę bardzo szeroki, bogaty program w tym miesiącu nam się zapowiada, więc serdecznie Państwa do niego zapraszamy.
9: Czyli jak rozumiem, wracając do naszego głównego tematu, czyli klasyków, do których Państwo wracają, to jest to niejako preludium do Waszego corocznego programu, czyli Letnie Tanie Kinobranie.
10: Tak, dokładnie. W tym roku Kinobranie będzie miało swoją 20. edycję. Właśnie jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie przygotowań różnych wspaniałych, ciekawych rzeczy. No i tak, właśnie z tej potrzeby trochę wracania do tych filmów też zrodził się ten nowy cykl, czyli Replay, bo i my chcemy, i widzowie chcą oglądać te filmy, które gdzieś już są znane, więc przez cały rok do nich wracamy. No a Kinobranie jest już takim totalnie letnim, wielkim świętem tego kina, zarówno sprzed paru miesięcy, sprzed paru tygodni nawet, sprzed paru lat i tych starszych trochę filmów, do których chcemy i lubimy wracać. Więc tak, to już niedługo, ruszamy z końcówką czerwca i przez całe wakacje będziemy mieli dla Państwa mnóstwo dobra.
9: A więcej informacji wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami. Teraz przerwa.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
9: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam. Mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza proszeni o zabranie głosu. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Jego celem jest badanie kulturalnych potrzeb krakowian.
4: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
11: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. Trudno powiedzieć, co chcemy zrestartować, dlatego że najpierw się chcemy dowiedzieć, jak w ogóle funkcjonuje sąsiedztwo i to w takim szczególnym obszarze, bo będziemy badać Stare Podgórze, Zabłocie i Płaszów. To jest o tyle szczególny teren, że od przeszło roku siedziba główna Centrum Kultury Podgórza stała się odrębną filią pod nazwą Strefa Sokolska. Jeszcze wcześniej otwarliśmy nowy klub Płaszów i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć o mieszkańcach i troszkę odejść od tych wydarzeń, marzeń, z którymi Centrum Kultury jest bardzo kojarzone, to są takie duże, flagowe wydarzenia jak Rękawka, Podgórska Jesień, i skierować się w stronę tych osób, których do nas najbliżej, które mieszkają w sąsiedztwie i które nie zawsze trafiają czy to na wydarzenia, czy w ogóle do domów kultury. I to jest jakby ta jedna część, ale też druga, chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców i sąsiadów do nas, ale też chcemy z nimi współpracować. Bardzo wierzymy w to, że wśród tych mieszkańców jest bardzo dużo uzdolnionych osób lub takich, które chciałyby coś wspólnie zrobić dla dzielnicy. I do tych osób wyciągamy rękę i zapraszamy do nas w tym projekcie.
12: Czyli de facto chcecie sprawdzić, jakie są potrzeby tutaj mieszkańców najbliższego otoczenia.
11: Dokładnie. Startujemy z tym projektem z takimi działaniami diagnostycznymi, aczkolwiek nie będzie to takie stricte badanie, chociaż mamy oczywiście ankietę, do której wypełnienia już teraz zapraszamy. Natomiast wychodzimy w przestrzeń i będziemy dostępni w różnych rejonach, na różnych wydarzeniach tutaj w okolicy właśnie Starego Podgórza, Płaszowa i Zabłocia, bo chcemy też tą społeczność zaanimować. Czyli to nie będzie takie stricte badanie, wywiad, tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy, będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie wykonywać mapę klubu, będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą, gdzie są takie miejsca znane, a gdzie są jakieś takie białe mapy, które jeszcze nie są zagospodarowane. I chcielibyśmy się też czegoś dowiedzieć o Centrum Kultury Podgórza jako instytucji w oczach właśnie mieszkańców, czyli czego robimy za mało, co moglibyśmy jeszcze więcej zrobić, bo rzeczywiście i te duże wydarzenia, i taka oferta warsztatowa u nas jest bardzo rozbudowana i bardzo duża, ale takich działań sąsiedzkich tak czujemy, że mamy za mało, zwłaszcza w okolicach klubu Płaszów, który jest młodą jednostką, jeszcze nie do końca sami mieszkańcy Płaszowa kojarzą, że tam mają klub kultury, do którego można przyjść i nie tylko przyjść na wydarzenie, ale też przyjść z jakimś pomysłem i skorzystać z tej przestrzeni, która jest otwarta dla mieszkańców.
12: No właśnie, bo na waszej stronie już widnieje ogłoszenie, można się z nim zapoznać i państwo też na to przewidzieliście pewną pulę środków, czyli rozumiem, że to jest, nie wiem, czy porównanie na ile jest trafne, taki lokalny mikrobudżet obywatelski.
11: Bliżej chyba temu projektowi do inicjatywy lokalnej, która też w Krakowie bardzo prężnie działa. Natomiast ten projekt składa się z dwóch części. Ja może jeszcze dopowiem, że my realizujemy go we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus, więc mamy tutaj wsparcie finansowe, ale i mentorskie tego ośrodka. I zaczynamy rzeczywiście tą diagnozą. Natomiast potem będziemy realizować konkurs na inicjatywę sąsiedzką, którą będzie można zrealizować od sierpnia. I w ramach tego konkursu będzie można dostać dofinansowanie do swojego pomysłu, do realizacji jakiejś inicjatywy sąsiedzkiej. Ja wiem, że to brzmi tak enigmatycznie, inicjatywa sąsiedzka, ale też nie chcemy podpowiadać, co by to miało być, bo pewnie sobie państwo wyobrażają, że jako taka duża instytucja mamy sporo przetartych już szlaków na organizację różnych wydarzeń, działań, pikników nawet, tylko chcielibyśmy, żeby to było bardziej innowacyjne i bliższe mieszkańcom. Więc w tej drugiej części rzeczywiście będziemy przeznaczać środki finansowe na realizację mikroprojektów, bliżej im do inicjatywy lokalnej, dlatego że zakładamy, że będziemy te inicjatywy realizować wspólnie, czyli będzie tutaj na pewno konieczne zaangażowanie tych osób, które zgłoszą swój pomysł.
12: Ale podsumowując, rozumiem, że kierunek tym działaniom nadają mieszkańcy.
11: Tak, kierunek nadają mieszkańcy. Ten konkurs nie bierze się znikąd, dlatego że każde badanie diagnostyczne kończy się rekomendacjami i te rekomendacje będą kluczowe dla tych inicjatyw, które będą mogły być składane. Też jeszcze tutaj nie wiemy do końca, jak będziemy te inicjatywy, znaczy wiemy, jak będziemy oceniać, natomiast nie wiemy, w jaki sposób będziemy je wybierać, dlatego że też chcemy oddać głos i tym osobom, które zdecydują się złożyć inicjatywę, i lokalnym liderom, z którymi współpracujemy tutaj na terenie dzielnicy, i chcemy, żeby ten wybór też był partycypacyjny, czyli to nie będzie komisja konkursowa złożona z dyrektorów, z przedstawicieli różnych środowisk, ale żeby i inicjatorzy, i liderzy lokalni, i mieszkańcy mogli samodzielnie zdecydować, które inicjatywy otrzymają dofinansowanie, które będą realizowane. No i tutaj mamy też taką cichą nadzieję, bo to spotkanie, które planujemy, myślę, pod koniec czerwca, jeszcze trudno mówić o terminach, że każdy inicjator będzie mógł mógł zaprezentować swój pomysł. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu też narodzą się jakieś takie sąsiedzkie sojusze i grupy, które wspólnie będą realizować te pomysły, więc tutaj bardzo liczymy na mieszkańców.
12: Czyli chcecie pozbyć się Państwo takiej biurokracji, że ktoś składa pomysł albo podanie, petycję, bo właśnie na Waszej stronie już zamieściliście taki harmonogram spotkań, kiedy można przyjść, zapytać, przedstawić swój pomysł.
11: No niestety instytucje publiczne mają trudność w odchodzeniu od biurokracji, więc jakaś biurokracja zostanie, ale myślę, że ona zostanie po stronie instytucji i będzie bezbolesna dla inicjatorów. I rzeczywiście my też wychodzimy z taką propozycją bycia dostępnymi, czyli jesteśmy dostępni, bo to pracownicy Centrum Kultury Podgórza będą prowadzić te różne spotkania diagnostyczne, warsztaty, to my tworzymy ankietę i to my będziemy obsługiwać punkty konsultacyjne, gdzie mieszkaniec przechodzień może przyjść i coś nam o sobie powiedzieć i też o tym, co myśli, jakie ma odczucia związane z dzielnicą. My też będziemy brać udział w takiej pomocy przy pisaniu wniosków. Wiemy, że formularze, nawet najbardziej proste, czasami odstraszają i chcemy pomóc, żeby ten pomysł wydobyć, opisać tak, żeby on się też mieścił w ramach programu, no bo to zawsze są środki publiczne, ale też my będziemy na każdym etapie realizacji wspierać, pomagać, doradzać i czynić cały ten proces bezbolesny właśnie dla mieszkańca.
12: No myślę, że wielu z nas, jak słyszy tylko hasło, słowo dokumentacja, to już dostaje dreszcze, ja też do nich należę, ale wiem, że pani nie chciała poruszać na konkretnym przykładzie, to może ja go podam, czy dobrze w ogóle rozumiem, o co chodzi tutaj państwa inicjatywie, czyli załóżmy, trzymając się tego Płaszowa, że na przykład w Domu Kultury Płaszów jeszcze nie ma oferty na przykład warsztatów wokalnych i ktoś to zgłasza i wówczas coś takiego mogło być zrealizowane?
11: Na przykład, no pewnie tutaj są takie wymagania, że to nie byłby taki kurs, dlatego że projekt ma określone ramy czasowe, natomiast nie wiem, cykl albo kilka takich spotkań jak najbardziej można zorganizować. One wówczas będą bezpłatne dla mieszkańców, bo to jest też wymóg tego projektu. No i myślę, że tutaj z mieszkańcem będziemy decydować, jaki to rodzaj śpiewu, czy to bardziej, nie wiem, śpiew tradycyjny, czy bardziej śpiew operowy, więc rzeczywiście taki pomysł byłby tutaj do jak najbardziej do zrealizowania. To takie też ciekawe, ale bardzo proste działanie. Na pewno te wydarzenia, inicjatywy mogą się dziać w przestrzeni publicznej, czyli wszelkiego rodzaju pikniki, spotkania, plenery tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. I też ważne, że nam też bardzo zależy, aby ten projekt był dostępny dla wszystkich, więc szczególną wagę poświęcamy różnym osobom ze szczególnymi potrzebami, więc te potrzeby też jak najbardziej bierzemy pod uwagę, czyli już na etapie tej diagnozy zapewniamy no, między innymi tłumaczy czy polskiego języka migowego, którzy nas będą wspierać. Na niektórych wydarzeniach już wiemy, że będą, na niektóre można do nas napisać i będziemy zapewniać takie dostosowanie. Zapewniamy też asystę, czyli jeśli ktoś ma jakiś problem z dotarciem do miejsca, punktu, to jesteśmy do dyspozycji, będziemy w tym pomagać. I jeśli są też jakieś dostosowania, które w tym momencie nam nie przychodzą do głowy, to też zapraszamy do kontaktu. Tak naprawdę główną ideą tego projektu jest to, że my jesteśmy dostępni, można do nas przyjść, zajrzeć, zapytać i we wszystkim będziemy się starać pomagać.
12: Na początku naszej rozmowy pani wspomniała o tym, że państwo chcą, żebyśmy my z państwem współtworzyli kulturę. Jak jeszcze to pani rozumie?
11: Ja mam taką w ogóle ogólną refleksję, że większość tych dużych wydarzeń, które organizujemy, to się nie wzięły znikąd i też nie powstały w gabinecie organizatorów albo nawet dyrektorów instytucji, tylko że przyszli do nas z tymi pomysłami mieszkańcy. No tak było z rękawką przecież, tak też było z festiwalem Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną, więc ten projekt wyrasta z takiego przekonania, no przekonanie to może za mało, z takiej pewności, że to nie jest tak, że wszystkie dobre pomysły są w instytucji. Tak naprawdę my jesteśmy po to, żeby te pomysły wcielać w życie, rozwijać. Też mamy bardzo dużo zasobów, które nam to umożliwiają, czy to lokalowych, czy takich organizacyjnych, finansowych też często. No i też duży, duży zasób wiedzy, doświadczenia i tym zasobem się chcemy podzielić, ale naprawdę myślę, że pomysły są w mieszkańcach i to nawet nie tyle pomysły, ale też potrzeby. Bo my czasami organizujemy jakieś wydarzenie i ono się nie cieszy takim jakimś bardzo dużym zainteresowaniem i też chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej blisko tych potrzeb i to jest jedyny sposób, żeby taką ofertę tworzyć.
12: To tak posłużę się z przymrużeniem oka nomenklaturą taką biurokratyczną, czyli celujemy w potrzeby mieszkańców, to będzie taki celowany projekt. A jeszcze, szanowna pani, mam takie pytanie, dlaczego właściwie ograniczamy się wyłącznie właśnie do Starego Podgórza, Zabłocia i Płaszowa? No bo jednak Centrum Kultury Podgórza ma swoje filie no, niemal wszędzie na terenie Krakowa.
11: No, głównym tutaj powodem wyboru tych obszarów jest to, że tutaj działają dwie młode filie. No, trudno powiedzieć o Strefie Sokolska, że jest młodą filią, podczas gdy stanowiła wcześniej siedzibę główną całej instytucji, ale jest tutaj taki element nowości i nowego otwarcia i podobnie jest z Klubem Płaszów. Poza tym no, takie badania muszą mieć jakieś ramy terytorialne, bo rzeczywiście zbadanie wszystkich mieszkańców z różnych dzielnic, w których działa Centrum Kultury Podgórza, byłoby bardzo trudne do realizacji też w terminie, jakie zakłada projekt i pewnie też w tym budżecie. Ale też mamy takie doświadczenie i wiedzę, że centrum działa w tak wielu różnych obszarach, że one są bardzo zróżnicowane. I że tutaj nie dałoby się, pewnie by się dało, ale byłoby to bardzo trudne, żeby to zbadać tak kompleksowo. Więc skupiamy się na tej akurat przestrzeni, która jest najbliżej tej głównej osi Centrum Kultury Podgórza. Ale to też jest taki, ten wybór jest związany z tym, że Strefa Sokolska jest młodą jednostką, ale jednak jest tutaj to serce instytucji i mamy nadzieję, że z tego serca te pomysły będą się rozlewać dalej i że będziemy zarażać też inne filie takim sposobem działania. Też chcemy wypracować taki model działania tak naprawdę, bo instytucje się kojarzą właśnie z tą biurokracją, z zamkniętymi drzwiami, z trudnościami, z formalnościami i też mamy taką nadzieję, że jeśli to otwarcie nastąpi tu, to będzie taki impuls, żeby jeszcze bardziej się rozlewało po całym Podgórzu.
12: A ma pani jakieś obawy co do tego, jakie pomysły mogą zgłaszać krakowianie?
11: Ja jestem odważna z natury, więc nie mam takich obaw. No, musimy też mieć świadomość, że to nie jest tak, że każdy pomysł, który mieszkańcy zgłoszą, będzie mógł być zrealizowany. My jednak działamy w obszarze kultury i to jest ten taki punkt, który jest dla nas bardzo ważny. I może też przez to, że ani nie ma środków, ani nie ma możliwości do zrealizowania jakiegoś takiego dużego projektu infrastrukturalnego, to te moje obawy są takie umiarkowane. Ja wierzę w to, że też przez tą taką bliskość współpracy i przez tą otwartość na rozmowę, te inicjatywy będą na tyle gotowe, że nie będą się wiązały z jakimiś tutaj utrudnieniami organizacyjnymi, także no, ja myślę, że raczej się spodziewam czegoś ciekawego, a też to nie jest pierwszy raz, kiedy Centrum Kultury Podgórza realizuje takie inicjatywy z mieszkańcami. My dwukrotnie, 2 lata z rzędu byliśmy operatorem programu Krakowski Archipelag Kultury, gdzie też realizowaliśmy taki nabór projektów i wspólnie je realizowaliśmy z mieszkańcami, więc już ten taki pomysł i schemat działania mamy opracowany, także tutaj tylko... No, kreatywność mieszkańców nas ogranicza, to jest złe słowo. Myślę, że właśnie będzie nas otwierać na nowe. I też myślę, że instytucja jest teraz w takim momencie, że jesteśmy gotowi na to, żeby wypracować nowe metody i że jeśli coś będzie, nie wiem, na teraz powiedzmy trudne do realizacji, to że wspólnie znajdziemy jakiś sposób, żeby to zrealizować.
12: A po więcej informacji na temat tego projektu odsyłam Was bezpośrednio na stronę Centrum Kultury Podgórza.
4: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
12: Blisko 40 unikalnych grafik i afiszy, które doskonale ilustrują potencjał środowiska akademickiego w czasach PRL-u. Wystawa historycznego plakatu studenckiego właśnie dotarła do Krakowa. Jej organizatorami są Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Biblioteka Kraków.
4: Ciekawy Kraków.
13: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. Wystawa jest wystawą objazdową i powstała ponad rok temu z okazji 75-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich. Organizatora, mecenasa przez okres PRL-u w zasadzie dla kultury, dla ruchu studenckiego. Wystawa, która powstała na zlecenie Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego imienia Klimczaka, jest taką formą wyrażenia ducha kultury studenckiej, oddania też trochę sprawiedliwości ludziom, którzy w tym ruchu byli zaangażowani i którzy tę kulturę w tamtym czasie tworzyli. Plakat jest tego emanacją, bo służył ku temu z jednej strony, że miał promować określone wydarzenia, ale też wyrażał twórcze możliwości środowiska akademickiego.
14: ale w tych czasach, w tym okresie, do którego nawiązujemy w tej wystawie, plakat był pewną formą manifestu, formą przekazu społecznego, wyrażania myśli, pewną też nie do końca bezpośrednią, choć jednak odpowiedzią na to, co działo się wówczas chociażby na scenie politycznej.
13: Nie możemy oderwać historii kultury, historii sztuki w Polsce w czasach PRL-u oczywiście od historii, bo ona miała mocny też wpływ na to, jaka ona była. W przypadku plakatu i afiszy, bo też jest trochę afiszy studenckich, one odzwierciedlają ówczesne ambicje i możliwości środowiska studenckiego. Z jednej strony te kreacyjne, twórcze, ale też organizacyjne, techniczne, finansowe, na co można pozwolić. Ja bym też wspomniał i także o tym, że mówią sporo właśnie o zakresie swobody wypowiedzi i twórczej niezależności. Nie bez przyczyny mówi się o tym, że kultura studencka stanowiła alternatywę wobec kultury oficjalnej. Środowisko studenckie proponowało własną formę kultury i nią chciało też zarazić całe środowisko, mówiąc, że nie zgadzamy się na ten oficjalny przekaz, który był silnie nacechowany propagandowo. Dodałbym również to, że te plakaty i afisze, one odzwierciedlają także intelektualny i artystyczny poziom wyzwań podejmowanych przez młodą inteligencję w tamtych czasach. Bo gdy spojrzeć na afisze, które pokazują na przykład słynne juwenalia sprzed 50 ponad lat w Krakowie, spojrzeć na program, jaki tam był ułożony na cały tydzień, to widać, ile wkładu pracy, ile osób zaangażowanych, jak poważne to były często propozycje, a nie tylko z czymś czasami, co kojarzymy studentów z pewną lekką, beztroską zabawą, którą są też dzisiejsze juwenalia, ale wtedy bardzo ambitnie do tego podchodzono. I pamiętajmy, to nie było to coś, co było w jakiś sposób dla studentów zorganizowane. Nie. To sami studenci dla siebie to wszystko zorganizowali, przygotowywali i dodajmy w jakiś też sposób, że często przecież, czy w większości bezpłatnie, którzy byli to zaangażowani. Wracając zaś do plakatu, na tej wystawie mamy kilkadziesiąt plakatów. One są historią kultury studenckiej, ale w dużej mierze wyrażają osiągnięcia z perspektywy środowiska akademickiego Krakowa, który przez dziesięciolecia odgrywał ważną rolę kulturotwórczą w skali ogólnopolskiej. No, można na to spojrzeć w ten sposób i ona zresztą, ta wystawa została tak posegregowana, że ona prezentuje w kilku jakby sekcjach te osiągnięcia kultury studenckiej. Są kluby studenckie. Kluby, które były solą środowiska akademickiego kiedyś. W każdym ośrodku akademickim były kluby, a nawet po kilka, i one zyskały renomę, która niosła się z nimi przez cały czas PRL-u. Tu warto dodać, że pierwszy klub studencki Żaczek powstał właśnie w Krakowie w 1956 roku. Rotunda, Jaszczury są późniejsze tu w Krakowie. Jaszczury były trochę późniejsze od Żaczka, Rotunda znacznie później. Ale to samo też można powiedzieć o wielkich klubach, które powstały w Polsce, w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu. Druga kwestia, którą tutaj też możemy oglądać, to są rozmaite festiwale, które były przygotowywane na taką dużą skalę. Festiwale kultury studentów PRL organizowane co 4 lata i one były takim podsumowaniem w tym okresie osiągnięć środowiska i przez cały rok trwały wydarzenia właśnie pod tym hasłem, żeby pokazać to, co osiągnięto, to, co zostało zrobione. Kolejny taki blok, który jest, to jest Studencki Festiwal Piosenki. Toż to jest najbardziej legendarna impreza środowiska akademickiego, powstała w Krakowie w 1962 roku. To jest w ogóle najstarszy festiwal autorski, jeżeli chodzi o muzykę w Polsce. I stamtąd wywodzi się masa wykonawców, którzy później zasilili normalną estradę, scenę polskiej piosenki i odgrywała w nich dużą rolę przez lata. I zresztą do tej pory laureaci tego festiwalu są uznanymi artystami. I kolejny blok, który też pokazuje, to jest Fama. środowisku studenckim to jest jednak coś, co jest topem, bo to jest festiwal artystyczny młodzieży akademickiej, który odbywa się w Świnoujściu przez lata i był takim letnim spotkaniem dwutygodniowym artystów, twórców z całej Polski, którzy też tworzyli tam rozmaite rzeczy, ale też była taką okazją, że przy wspólnej zabawie w jakiś sposób wymiana środowiskowa powstawała. Wracając jeszcze do klubów, dodam, że ta sól, kluby, to też miało swoje większe znaczenie przez to, że były organizowane konkursy klubów studenckich o Nagrodę Czerwonej Róży i kluby starały się przedstawić programy, jakie będą oferowały studentom i dzięki temu, zdobywając nagrody, zdobywały też pieniądze na to, żeby te programy realizować. Taki konkurs odbywał się co roku i to jest też takie wydarzenie, które pokazuje, jak wielką rolę przywiązywano do jakości. Nie do byle jakości, tylko do jakości i do pewnego planowania tych wydarzeń, które organizowali studenci. No można jeszcze wspomnieć o innych festiwalach kultury studenckiej, które mają swoją tradycję, jak krakowski Festiwal Młodych Teatrów, reminiscencje teatralne, jak krakowski Festiwal Jazz Juniors. Mówię o tych wydarzeniach, które właśnie w Krakowie zostały zainicjowane i do tej pory są realizowane. Są też tutaj na tej wystawie plakaty pokazujące teatr studencki. To jest właśnie coś, co jest taką elitarną formą pokazującą, jak bardzo teatr studencki chwytał czas, a z drugiej strony jak bardzo różnił się od teatru oficjalnego. Najstarszym plakatem pokazywanym na tej wystawie jest właśnie plakat teatralny z Teatru 38, powstałego także w Krakowie, który prezentuje, i to dlatego go też wybrałem, prapremierę światową sztuki Samuela Becketa Ostatnia taśma krapa z 1959 roku. Prapremiera światowa, czyli polski teatr jako pierwszy na świecie wziął sztukę Becketa, w swoim czasie bardzo popularnego, i jego sztukę pokazał na własnej scenie. Jest spektakl także słynnego drugiego krakowskiego teatru, krakowskiego teatru Teatr 100, który też ma 60 lat w tym roku, prawda? I istnieje, i jego plakat również pokazujemy. Jest Teatr Kalambur z Wrocławia. Te teatry też ze sobą rywalizowały na sztuki, ale one miały też właśnie fantastyczne plakaty, które Państwo mogą zobaczyć, bo ta wystawa, przypomnijmy, trwa do 21 maja w klubie Arka Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Klemensiewicza 3. No i jest jeszcze jeden aspekt, prasa studencka. W tym wypadku odnoszę się znowu do Krakowa, do dwutygodnika Student, który funkcjonował w dwóch jakby odsłonach, bo była ta pierwsza redakcja pisma powstałego w 1968 roku, które zostało zamknięte w okresie stanu wojennego. No i drugiego, które w latach 80. ponownie pojawiło się, czyli to już pokoleniowe różnice, inni autorzy, ale pismo, które też odgrywało swoją rolę w środowisku, popularyzując kulturę, znaczenie i wartość tego środowiska. Czyli widzimy tę aktywność środowiska akademickiego na wielu obszarach aktywności. Kluby, teatr, plastyka, muzyka, kabaret, literatura. Tutaj jest także, wziąłem specjalnie takie afisze, które pokazują, jakie nazwiska w tej kulturze właśnie wtedy funkcjonowały, i one były dopiero początkiem, startem swoim, prawda, gdzieś w branży. I kim są dzisiaj?
14: No właśnie, bo mówi się w końcu o czymś takim jak Polska Szkoła Plakatu, prawda? Więc czyje plakaty możemy tutaj zobaczyć na tej wystawie?
13: Tu jest wielu autorów. To jest coś, co też można wiązać z Polską Szkołą Plakatu, bo pamiętajmy, w dzisiejszych czasach swego rodzaju jest łatwość robienia też plakatów, ale i one też inną często przybierają formę, ale w tamtym czasach nie było bardzo łatwo zrobić tego rodzaju plakaty z różnych względów i nie komputer, ale umysł i ręczna robota dawały szansę, żeby wykonać. Jest kilka plakatów Piotra Kuncy, człowieka, który był związany ze środowiskiem studenckim i dla różnych organizacji, dla różnych wydarzeń robił plakaty. Są plakaty Jana Sawki, który też tworzył plakaty dla rozmaitych wydarzeń, które były organizowane w Krakowie. Jest Edwarda Lutczyna, bardzo popularnego w swoim czasie autora plakatów. Jest wielu innych nazwisk, by można tu wymieniać. Wymieniłem tych, których plakatów jest więcej, prawda? Ale jest wielu innych autorów, którzy zapisali się w ten sposób, że no, stworzyli rzeczy, które dzisiaj oglądane przez młodych ludzi też mogą im pokazać, jak bardzo wartościową rzecz są te plakaty. Wspominam, one miały wartość informacyjną, ale były też wyrazem pewnej wizji artystycznej ludzi, którzy plakaty te tworzyli. Bo te plakaty miały nie tylko coś sprzedać, ale też wyrazić określoną myśl. I na tym polega ich siła. Pamiętajmy, wtedy dostępność środków masowych była zupełnie na innym poziomie. Telefonów komórkowych, internetu przede wszystkim nie było. Dzisiaj, w tamtych czasach, była ta jednak komunikacja bezpośrednia i ci, którzy nie było tylu studentów, nie było tylu ośrodków, więc ci ludzie w naturalny sposób w swoim kręgu funkcjonowali i w swoim kręgu też tworzyli rzeczy, ale chcę dodać, że tworzyli rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć wprost, że kultura PRL-u bez kultury studenckiej, który nie ma od swojego odpowiednika na świecie, bo o tym trzeba też mocno powiedzieć, tej pewnej takiej swobody i takiej zwartości w żadnym innym kraju też nie było. No była, jest częścią kultury narodowej i trudno sobie wyobrazić osiągnięcia polskiej kultury zarówno właśnie w czasach PRL-u, jak i latach późniejszych bez tych wielkich artystów. Ten główny wyróżnik, jakim dla kultury studenckiej miał ten walor studenckości, no, był też takim nobilitacją i przesądzał o kwalifikacji do kultury wysokiej. To było coś, co było dowodem uznania. Kiedy ci twórcy występowali na przykład na Festiwalu Piosenki Studenckiej i zostali ich laureatami, bardzo szybko potem stawali się też laureatami Festiwali Piosenki w Opolu czy innych festiwali. Ta wystawa oparta na pracach z muzyki

0: grafików, ale też chodzi o tych wszystkich, którzy te wydarzenia przygotowywali, którzy w nich brali udział i tych, którzy te wydarzenia oglądali i w nich uczestniczyli.
1: Wystawę mogą Państwo zobaczyć w Klubie Arka do 21 maja. Wstęp wolny.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
1: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystą, który napisał między innymi piosenki do słynnego Killera. To będzie Kuba Sienkiewicz z Elektryczny Gitar. Na to spotkanie gorąco was zapraszam już teraz w imieniu Tomka Brela.
0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
2: Moi drodzy, czas już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała muzyka. Bardzo dawno się nie widzieliśmy. Jakub Sienkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji niezwykłego koncertowego wydarzenia w cieniu sufitów. No właśnie, nazwa mówi chyba wszystko. To są sufity największych hal koncertowych w Polsce. Jest też amfiteatr. Jest katowicki Spodek, jest Opole, Gdańsk. I o koncertowaniu na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ale ja cały czas mam w pamięci naszą ostatnią, przedostatnią rozmowę z czasów pandemii, kiedy to rozmawialiśmy przez internet i Kuba Sienkiewicz powiedział takie oto zdanie: wydaje mi się, że do koncertowania po pandemii już nie wrócę.
3: Okoliczności się zmieniły. Już nie jestem tak kategoryczny. Okazało się, że moje piosenki zaczęły żyć drugim życiem i koncerty stały się jakąś taką drugą, nabrały drugiego życia, drugiej fali przyjemności, o tak bym powiedział. Poczułem, że znowu mogę nie tylko nowymi utworami, ale tymi, które już są dobrze znane, jakoś rzeczywistość opisywać. One znajdują swój nowy kontekst, te piosenki, i działają, i są dobrze odbierane, dlatego bardzo się moje koncertowanie rozrosło. Przede wszystkim to moje samodzielne koncertowanie solo, w duecie czy w małym.

0: o innych małych składach, ale i elektryczne gitary też odżyły, bo faktycznie była sytuacja już taka kryzysowa, kiedy miałem takie zmęczenie formułą grania w tym stylu, ale pomyślałem sobie, wszystko ode mnie zależy i poprosiłem moich kolegów, żebyśmy przearanżowali piosenki, żeby odważniej dawać utwory też rzadko grane albo jeszcze nie grane, żeby grać w innych, ciekawszych wersjach, żebym mógł się wreszcie sam oderwać od szarpania strun gitary, tylko skupić się bardziej na interpretacji tekstu. I w tej nowej formule okazało się, że sprawia mi to znowu przyjemność, tak jak kiedyś przed laty, i z nową energią ruszyliśmy dalej.
1: Mówimy oczywiście o przyjemności wykonawcy, ponieważ publiczność przyjemność miała cały czas, jak rozumiem.
0: To już trzeba zapytać publiczności, natomiast ja jako wykonawca obserwuję reakcję widowni. Jest to też bardzo ciekawe dla mnie obserwować, jak zmienia się odbiór mojej twórczości na przebiegu lat, w każdej kolejnej dziesięciolatce, w każdej kolejnej dekadzie. Inaczej to troszkę wygląda, ale piosenki wraz z odpowiednim komentarzem znajdują swoje miejsce, jak widzę, w każdych czasach.
1: Czyli są to utwory po prostu ponadczasowe, nie bójmy się tego określenia. Elektryczne gitary 35, właściwie to 36 lat. Chociaż muzyczne początki Kuby Sienkiewicza, jak fani doskonale wiedzą, sięgają dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o czas. Ale mam takie wrażenie, że elektryczne gitary i ta oszałamiająca popularność, no to jednak zmieniła wszystko. Spodziewałeś się, że to się tak potoczy?
0: Ja czułem, że te piosenki mają potencjał. I podejrzewałem, że jeśli włożyć by jakąś pracę w promocję nad tym repertuarem, to on może dotrzeć szeroko, ale nie planowałem być piosenkarzem. Ja występowałem w skromnym drugim obiegu, ponieważ na początku lat 80., kiedy były strajki na uczelniach, ja też brałem udział w strajku na Akademii Medycznej w roku 81. Tam były dwie fale tych strajków. I miałem okazję przed bardzo przyjazną widownią zaprezentować swój dorobek przed ludźmi, którzy tylko czekali, aż coś się wydarzy, czy wykład, czy występ, czy kabaret, czy cokolwiek w dość monotonnej rzeczywistości strajkowej. Moje wykonania zostały zarejestrowane i były potem spontanicznie kopiowane, co pozwoliło mi właśnie w takim skromnym drugim obiegu funkcjonować. Ale ze względu na okoliczności PRL-u, cenzurę i inne sprawy, nie planowałem być piosenkarzem, tylko realizowałem swój taki standardowy schemat kariery zawodowej, czyli skończyłem studia, potem staż podyplomowy, specjalizacja, doktorat i wszystko zgodnie z takim typowym schematem szło. Ale ponieważ zmieniły się czasy, pomyślałem sobie, że trzeba do tych piosenek wrócić i jakoś je teraz w nowej rzeczywistości światu pokazać. No a dalej to już wiadomo, jak się potoczyło.
1: Wiadomo, jak się potoczyło. Żeby przypomnieć może atmosferę początku lat 90. tej niezwykłej popularności, znalazłem takie oto słowa Piotra Łojka, który powiedział: pierwszy koncert w Krakowie, w nocy zziębnięci jedziemy do hali Korony na Podgórzu po drugiej stronie Wisły i nagle okazuje się, że w tę samą stronę idzie całe miasto. Okazało się, że oni idą na nasz koncert. No, trochę to tak jak u Beatlesów wyglądało. Byliście bardzo blisko, ale nie mieliście chyba jakichś takich historii pod tytułem woda sodowa w związku z popularnością.
0: Ja nawet kojarzę, z czym to mogło być związane. Ten skokowy wzrost popularności wiązał się z wprowadzeniem na rynek nośnika płyty kompaktowej, która bardzo ułatwiła rozgłośniom emisje radiowe. Skończyły się radiówki, czyli taśmy krótkocięte, odtwarzane na magnetofonach szpulowych, i pojawił się nośnik w postaci singla albo w postaci płyty kompaktowej. A nasz pierwszy program Wielką Radość wydaliśmy początkowo na kasecie, no bo taki był cykl wydawniczy, a dopiero potem po kilku miesiącach pojawiła się płyta kompaktowa i to było ewidentnie zauważalne, skokowa różnica w ilości widowni przychodzących na koncerty, we wzrost popularności, no, widoczny gołym okiem. Pamiętam te okoliczności, pamiętam te czasy.
1: Ale wody sodowej nie było nigdy chyba?
0: Woda sodowa, no, była zawsze, no, sława była zawsze dla nas najważniejsza i to była główna motywacja.
1: I pieniądze, oczywiście.
0: Pieniądze.
1: Wspominaliśmy...
0: Jako radosny skutek uboczny.
1: Uboczny. Rozmawialiśmy o tak zwanym skokowym wzroście popularności. Czy w momencie, kiedy wasza popularność faktycznie tak skokowo wzrosła, nie miałeś myśli, a może będę żył tylko z muzyki?
0: Nie, bo ja już byłem tak mocno osadzony w medycynie, że choćby nie wiem jak... atrakcyjna propozycja alternatywna by się pojawiła, to już było to dla mnie niewykonalne. Już tak głęboko wsiąkłem w praktykę i w działalność dydaktyczną, że nie umiałem już bez tego żyć.
1: No właśnie, wspominaliśmy o dwuzawodowości, która w pandemii... Takie mam wrażenie, że chyba uratowała cię, bo mogłoby być różnie. Pamiętam zamknięcie branży koncertowej. No i tak się zastanawiam, czy po latach, czy wszystkie te obostrzenia były konieczne? Pytam Kubę Sienkiewicza, doktora Kuba Sienkiewicza.
0: Pandemie są bardzo rzadko, raz na 100 lat średnio i nie mamy wprawy, nikt nie ma wprawy w reagowaniu na takie sytuacje kryzysowe. Tym bardziej, że za każdym razem ten czynnik zakaźny jest inny, to jest inny drobnoustrój i trzeba od początku tworzyć reguły walki z taką sytuacją kryzysową. Więc wydaje mi się, że chyba nie ma mądrych. Oczywiście w trakcie, już kiedy to się działo, widać było gołym okiem, że niektóre decyzje są idiotyczne, nawet z punktu widzenia lekarskiego. No, zamykanie się w domu było szkodliwe, bo wszyscy wiemy już ze źródeł, które już wtedy były dostępne, a później się jeszcze potwierdziły, że nie było zakażeń udokumentowanych na otwartej przestrzeni. Wszystkie zakażenia, które miały miejsce, dokonywały się we wnętrzach, w domach, w budynkach. W związku z tym blokowanie ludzi przed wejściem do parku, czy do lasu, czy nawet na spacer po mieście, no, było jakimś kuriozum. Nie zrozumiałem do tej pory.
1: Nie mówiąc już o kortach tenisowych, które też były zamknięte.
0: Tak.
1: No dobrze, zostawiamy w takim razie pandemię, ponieważ to już na szczęście dawno za nami. Porozmawiajmy o marzeniach tych niespełnionych, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Piotrem Cugowskim niedawno. Przyznał, że marzy mu się płyta z orkiestrą. Zespół Blue Cafe ostatnio przyznał z kolei, że muzyka filmowa im się marzy. A Kuba Sienkiewicz, co jeszcze chciałbyś zrobić, czego jeszcze dotąd się nie podjąłeś muzycznie?
0: No, ja realizuję swoje marzenia dosyć konsekwentnie. W 22 roku wydałem taką płytę bardzo zaangażowaną w tamtejszą, ówczesną sytuację polityczno-społeczną kraju. Płyta Moja Bańka. Potem w 24 roku wydałem płytę Pani Bóg, która jakby już w nowej rzeczywistości nagrywana, ale jeszcze do tej dynamicznej sytuacji obyczajowo-społecznej nawiązywała. Ja mam plan taki. Na tej pierwszej płycie śpiewałem o Matce Boskiej z tęczową aureolą. W tej drugiej płycie zmieniłem płeć Panu Bogu, a w kolejnym programie mam zamiar eksperymentować z hymnem Polski. To jest takie testowanie wytrzymałości słuchacza. Na ile ja mogę sobie pozwolić w tej materii. Chociaż jeśli chodzi o hymn narodowy, to po eksperymentach, które przeprowadziła Edyta Górniak, chyba już nic nas nie zadziwi więcej w tym obszarze. Więc ja nie mam niezrealizowanych marzeń. Po kolei wszystkie. Chciałbym odhaczać swoje pomysły i swoje projekty artystyczne. Mam zwykle je tak na dwa programy do przodu. No, zobaczymy. No, moim marzeniem jest w pewnym momencie się zatrzymać, żeby nie przedobrzyć z ilością propozycji artystycznych, bo mogę przegrzać temat i chciałbym zachować na tyle trzeźwości umysłu, żeby wiedzieć, kiedy ten moment następuje. Mm-hmm.
1: Edyta Górniak, a propos jeszcze hymnu, ostatnio przyznała, że już się nauczyła, już umie. A propos obaw, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że pojawi się coś takiego w naszej rzeczywistości jak sztuczna inteligencja. Pewnie jeszcze kilka lat temu nikt nie podejrzewał. Czy artyści postrzegają AI jako zagrożenie, czy jako błogosławieństwo, jako szansę?
0: To wszystko zależy, z czyjej strony patrzymy. Mam kolegów, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do takich prostych zadań, jak na przykład stworzenie piosenki dydaktycznej do nauki jakiegoś języka dla dzieci w odpowiedniej klasie. Oczywiście nie biorą tego jeden do jednego, ale korzystają z pomysłów, które wygeneruje to narzędzie i potem to już deklarują jako swoje własne, czyli jest to narzędzie podpowiadające, co można zrobić, a jednocześnie, żeby nie napracować się przy zadaniu, które no jest, powiedzmy, mało twórcze i mało satysfakcjonujące. To jest zupełnie zrozumiałe. Zagrożenia dostrzega Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Podkreśla fakt, że sztuczna inteligencja karmi się dorobkiem artystów, w związku z tym powinna się też z nimi dzielić. Czyli trwają prace nad jakąś opłatą autorską, która byłaby analogiczna do opłaty czy honorarium z tytułu czystych nośników. Obecnie coś takiego obowiązuje, od dawna obowiązuje, oczywiście od kiedy tylko są czyste nośniki, które zapełniamy, kopiując czyjś dorobek twórczy. Obecnie, jak wiadomo, trwa wdrażanie do Polski tej opłaty, która również z tytułu czystych nośników, która obejmowałaby również urządzenia elektroniczne, tak jak to jest na całym świecie. Natomiast sprawy ze sztuczną inteligencją nie są jeszcze uregulowane, są jeszcze w toku, wymagają wypracowania jakiegoś algorytmu sprawiedliwego dla wszystkich, dla obu stron.
1: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ponieważ sztuczna inteligencja jest tematem bardzo szerokim, za moment jeszcze o tym porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: Dzisiaj Kuba Sienkiewicz w programie Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o sztucznej inteligencji. Wiem, że AI używasz na swoim profilu facebookowym do generowania grafiki. Czy zdarzyło ci się użyć jej do muzyki?
0: Nie, jeszcze nie używałem tego, chociaż elektryczne gitary mają już w dorobku teledysk do piosenki Ziemia z wykorzystaniem w 100% sztucznej inteligencji, która przetwarza nasz wizerunek wcześniej ograny zwykłym materiałem wideo, ale ona to przetworzyła i umieściła nas w rzeczywistości takiej, jakie było jej zadane. Mm-hmm.
1: Kuba Sienkiewicz, kilka dekad na scenie. Ja podejrzewam, że w większości artystów, którzy teraz zaczynają, nikt ich nie będzie pamiętał za cztery dekady. Na czym polega fenomen gwiazd lat 80., 90., twoim zdaniem, że trwają do dzisiaj?
0: Na pewno wynika z sentymentu. Jak obserwuję moją widownię, to są już trzy pokolenia, bo to nie tylko moi równolatkowie, ale i dzieci osób, które na mojej muzyce się wychowały. Te dzieci teraz są już pokoleniem organizatorów koncertów i w związku z tym wychowują kolejne pokolenie swoich dzieci na tej muzyce, jednocześnie będąc naszymi i klientami i partnerami w tym procederze. To jest niekończący się łańcuch. To się po prostu nie kończy. To jest naprawdę koszmar.
1: I patrząc ze sceny na to trzecie pokolenie fanów i na to, mając w świadomości to, że niektóre utwory stały się kultowe, czy Kuba Sienkiewicz ma poczucie spełnienia jako artysta?
0: Najbardziej cieszę się, jak mi coś dobrze wyjdzie. ale tak, żeby cieszyć się z tego, co już było i co sprawiło mi przyjemność przed laty, to nie mam. Nie mam tak. Cieszę się, że piosenki są lubiane i obserwuję, że jestem bardziej rozpoznawalny, ja czy mój zespół, z repertuaru, a nie z nazwy. Mhm. Ani z nazwiska, ani z nazwy, tylko młodzież po nazwie to by nie powiedziała, że zna nas, ale jak się im puści jakąś piosenkę, a to już rozpoznają.
1: Kilkadziesiąt lat na scenie, skoro koncertowo dzisiaj, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, która no, trochę mi nie daje spokoju. Czy czujesz różnicę między publicznością lat 90. a dzisiejszą?
0: Są na pewno wyższe wymagania. Publiczność oczekuje widowiska na lepszym poziomie. Niezwykłego odegrania repertuaru, tylko jednak czegoś więcej. Dlatego podczas takich trans wykonywanych przez duże składy, jak właśnie chociażby elektryczne gitary, publiczność otrzymuje również ciekawe wizualizacje, specjalnie dorabiane do każdej piosenki osobno. Otrzymuje ciekawe światła, atrakcyjnych, popularnych gości, którzy wchodzą na jakiś tam swój krótki mini recital w trakcie naszego występu. Oczekują rozbudowanego składu. Myśmy też zaprosili dwie nowe wokalistki do wykonywania koncertów podczas tej trasy w cieniu sufitów. Więc można powiedzieć, może trochę w uproszczeniu, że publiczność oczekuje fajerwerków, albo to wykonawcom się wydaje, że jest takie oczekiwanie i się temu poddają. Nie wiem. Na pewno lepiej się słucha i ogląda takich recitali, takich występów wtedy, kiedy no jest to starannie przygotowane i w sumie to jest dobry trend, bo jednak powinniśmy równać w górę, a nie w dół.
1: Ja spotkałem się z taką teorią a propos koncertów, że darmowe koncerty, których było sporo na przełomie wieków, na dniach miast wszelakich, trochę zepsuły słuchacza.
0: One nadal są i nie trzeba ich zwalczać, bo jednak publiczność ma możliwość zobaczyć swojego ulubionego wykonawcę. No, nie trzeba za każdym razem stwarzać tej bariery finansowej. A z drugiej strony i twórca, artysta też ma możliwość dotrzeć do szerszej widowni, kiedy są organizowane otwarte koncerty. Zresztą trudno sobie wyobrazić, jeśli miasto czy gmina chce urządzić sobie święto z takim właśnie wydarzeniem estradowym. Dlaczego ma tego nie robić właśnie w formie otwartych koncertów? Ja nie jestem przeciwny takiej formule.
1: Ale to jest jednak inna publiczność, prawda? Czasami zupełnie przypadkowa.
0: Często przypadkowa, ale jednak tym większa przyjemność jest dla wykonawcy, kiedy udaje mu się utrzymać przy scenie od początku do końca widownię właśnie, która znalazła się niezupełnie świadomie na tym wydarzeniu. To jest dodatkowa satysfakcja artystyczna.
1: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w programie Cała Muzyka. Teraz wędrujemy do naszego kącika narzekacza. Co najbardziej cię denerwuje w obecnej muzyce albo show biznesie szerzej?
0: To takie pytanie nie jestem przygotowany. Bo cały czas wydawało mi się, że muzyka jest coraz lepsza. Na przykład dzięki narzędziom do słuchania muzyki, takim jak serwisy cyfrowe, docieram do coraz większej ilości muzyki, zresztą tak sprofilowanej na mnie, no bo wiadomo, że algorytmy to podpowiadają. Sam bym nigdy nie dotarł do tych wykonawców, gdyby nie właśnie słuchanie streamingowe. Zauważam również, że jakość muzyki się poprawia. Poprawia się realizacja dźwięku i na koncertach, i w nagraniach studyjnych. również warto podkreślić, że poziom, no, może to jest tak, że ja po prostu wybieram takich wykonawców, dla mnie ewidentnie poziom warsztatowy szczególnie młodych wykonawców, czy to w obszarze muzyki folkowej, jazzowej, czy nawet muzyki popularnej, jest coraz lepszy. To są ludzie wyedukowani, instrumenty im w grze nie przeszkadzają. Ja raczej mam kompleksy, kiedy słucham współczesnej muzyki popularnej, bo widzę, że jej poziom się, przynajmniej ten warsztatowy, się tak bardzo podnosi, że gdzie mnie do tego? No, po prostu muszę dzięki temu, czy w wyniku tego, muszę szukać swojej własnej drogi artystycznej, żeby jakoś nadążyć za tym podwyższającym się nieustająco poziomem, zaproponować coś oryginalnego, swojego. No, ja akurat jestem muzykiem amatorem, nie posiadam wykształcenia muzycznego i dlatego muszę to kompensować oryginalnością pomysłów.
1: Ja zadałem to pytanie, bo spotkałem się z taką teorią, że muzyka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stała się coraz prostsza, prościej zaaranżowana, mniej instrumentów, prostsze harmonie. Dlatego zapytałem.
0: No właśnie tak nie jest, bo może po prostu zależnie od tego,
1: czego szukamy,
0: co wybieramy również szukając, mogą nas te algorytmy poprowadzić w stronę właśnie albo muzyki coraz bardziej uproszczonej, albo wręcz przeciwnie, coraz bardziej ambitnej. Dlatego zachęcam do szukania. Muzyki jest coraz więcej i jest ona coraz lepsza. Tak jest przynajmniej moje wrażenie.
1: I tego się trzymajmy. W takim razie porozmawiajmy jeszcze o emocjach, które odczuwasz wchodząc na scenę obecnie. Czy te, które czujesz obecnie, są porównywalne do tego, co odczuwałeś przed laty? Nie wiem, w latach 90. na przykład?
0: No, każde wyjście na scenę jest dla mnie związane z emocjami, ze stresem. Najczęściej przyjemnym i pozytywnym, ale nie jest to nigdy sytuacja obojętna. Zawsze staram się przygotować jakoś do spotkania z publicznością, znaleźć lokalny kontekst, coś powiedzieć ciekawego o piosenkach, które będą za chwilę wykonywane. Nie miałem tak dobrego kontaktu z widownią, nie umiałem wypracować sobie takiego modelu kontaktów w latach 90. Dopiero w ostatnich latach te zaległości nadrobiłem i jakoś mi to, przynajmniej tak uważam, lepiej wychodzi, bo wcześniej za dużo było punk rocka, buntu i eksperymentu w tym wszystkim. No ale to widocznie takie są prawa młodości.
1: Takie są koleje losu. Życzę w takim razie mnóstwa pozytywnych emocji na scenie i zapytam mimochodem, czy my się będziemy przy okazji 40 widzieć i słyszeć, czy coś szykujecie, no bo to w sumie niedaleko.
0: 40-lecia zespołu.
1: Oho.
0: Tak?
1: Tak.
0: Nie, na pewno nie będziemy nic organizować specjalnego. Nie lubię okrągłych dat. Uważam, że to jest niepotrzebne mydlenie oczu. Najważniejszy jest dorobek, poziom wykonawczy, a rocznice zostawmy może dziennikarzom muzycznym. Niech szukają jakichś właśnie dat, rocznic. Ja bym przede wszystkim od siebie oczekiwał nowych propozycji artystycznych, a jeśli już starych, to w nowych, ciekawych wersjach i jeszcze lepiej wykonanych niż dawniej. To zawsze się da zrobić.
1: I właśnie dlatego zapraszamy się gorąco na kolejne koncerty, jeżeli chodzi o trasę W cieniu sufitów. Zapraszamy też na Facebooka, bo tam mnóstwo ciekawych solowych aktywności, prawda?
0: A tak, jeśli oczywiście mówisz o mojej stronie facebookowej, czy mojej stronie po prostu w sieci, to można tam napotkać wiele różnych terminów. Ja również mam zwyczaj przenoszenia tych koncertów, które się już odbyły, do archiwum i opatrzenia ich odpowiednim komentarzem, jak to było, prawda? Jak poszło i z różnymi podziękowaniami dla osób, które spotkałem przy okazji tego wydarzenia. Proponuję również moje ilustrowane piosenki. Wspomniałeś o tym, że bawiłem się grafiką komputerową generowaną przez AI i faktycznie przy odrobinie cierpliwości można tą aplikację zmusić do tego, żeby zrobiła parę ciekawych rzeczy. I myślę, że oglądanie tak jeden do jednego tekstów z ilustracją też może być dla Państwa ciekawe.
1: Polecamy w takim razie gorąco, no i będziemy się też zapraszać na kolejne koncerty. Doktor Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kłaniam się nisko i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem i do zobaczenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
3: To jeśli macie ochotę spotkać Kubę Sienkiewicza oko w oko, to polecam również Górskie Szlaki, bo on kiedyś w wywiadzie również nam przyznał, że kocha piesze wycieczki. A w Radiu Złote Przeboje słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To już teraz zapraszam Was na spotkanie z jednym z liderów zespołu Lady Punk. Przed Wami Jan Borysewicz.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: Moi drodzy, pora na gości, fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dawno się nie widzieliśmy z naszym dzisiejszym gościem. Pierwsza gitara Rzeczpospolitej, czyli Jan Borysewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Witam Ciebie, witam Państwa. No bez przesady z tą pierwszą gitarą.
1: Druga. Nie no, pierwsza. Porozmawiamy o Twoich ostatnich aktywnościach, ale też chciałem Cię zapytać o niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce no już jakiś czas temu, a mianowicie o aukcję Twoich gitar. Muszę zadać to pytanie. Co Cię skłoniło? Pytam, bo sprzedawałem ostatnio jeden ze swoich samochodów i o mało co nie wpadłem w depresję z tego powodu.
4: To więc to wyglądało tak, że ja... Te instrumenty, które sprzedawałem, to były instrumenty, które służyły mi wiele, wiele lat. Ja mam taką naturę, jeżeli chodzi o instrumenty, że jeżeli zbyt długo mam te instrumenty przy sobie, to czuję, że one są już ograne i potrzebuję nowy instrument wziąć do ręki. No nie wiem, tak mam. No, tak. Czasem niektórzy mają tak, że trzymają do końca świata, mają jedną gitarę i trzymają ją zawsze do końca życia i tak dalej. Natomiast ja potrzebowałem, jak to się mówi, trochę świeżej krwi, jeżeli tak można powiedzieć. Ponieważ jak ja komponuję, jak biorę nowy instrument do ręki i zaczynam ją sprawdzać, to natychmiast powstaje jakaś kompozycja. A tych gitar miałem ponad 40, nie wiem, 44, 45. Na aukcję poszło chyba 18 gitar. I w zasadzie każda z tych gitar, na każdej z tych gitar skomponowałem jakąś kompozycję, a nawet taką, która jest dosyć dobrze znana, więc one miały też jakby taką wartość, no taką z jednej strony i sentymentalną, ale z drugiej strony taką wartość, która nadała im takiej mocy w związku z tymi kompozycjami, które na nich dokonałem. Ja już jakby mam z powrotem tyle gitar, ile miałem, ponieważ zaczęło mi brakować trochę widoku, patrząc na te gitary, że ich już nie ma. I zacząłem kupować nowe instrumenty i oczywiście już na tej każdej nowej gitarze skomponowałem nową kompozycję, więc to się sprawdziło, że jakby te nowe instrumenty już mnie zaczęły jakby tak pobudzać do nowych rzeczy.
1: Czyli jest jakiś taki pierwiastek kreatywności zaszyty w instrumencie, innymi słowy.
4: Tak.
1: A propos gitar, to ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, wspominałeś, że chodzi ci po głowie coś bluesowego i brakuje ci do tego konkretnej gitary. Jeżeli dobrze pamiętam, to był jakiś taki model chyba jeszcze z lat 50. Udało się ją znaleźć, czy nie?
4: Nie, ale właśnie z takich bluesowych to teraz mam Gibsona takiego w E355. To jest taka gitara z wyciętymi takimi, jakby taka skrzypcowa, no tak ją nazwijmy. I bardzo fajnie brzmiąca gitara. Akurat mi się przydają teraz takie instrumenty, bo trochę różnych. Ja nigdy nie miałem na przykład tylu Gibsonów, co w tej chwili. Oprócz tego Gibsona jeszcze mam ze 4 Gibsony nowe, które używam na koncertach Lady Punk, ale też je zakupiłem z tego powodu, żeby mieć je do nowej płyty solowej Jana Bo, nad którą w tej chwili pracuję. No, skończyłem już płytę Lady Punk na 45-lecie. Już w tej chwili się zabrałem na pracę do nowej płyty Jana Bo i jestem zrozpaczony, ponieważ ja się nigdy nie spóźniam, a dzisiaj się spóźniłem 8 minut, tylko dlatego, że zasiedziałem się w studio. Spojrzałem na zegarek, patrzę, znaczy na telefon i zacząłem pędzić studio. Tak mi się dobrze nagrywało, także płyta zapowiada się bardzo fajnie, ona będzie bardzo, będzie też nastrojowa, ale też będzie taka bardzo mocna, gitarowa, no taka jak jest właśnie na płytach Jana Bo.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiamy o nowościach, porozmawiamy o planach, ale też zaglądałem na długą listę nagród i na tej liście można znaleźć nagród i wyróżnień. Tak, zaczęło się w 83 od nagrody miesięcznika Non-Stop. Najlepszy kompozytor, wokalista, instrumentalista. Ostatnio dostajesz wyróżnienia za całokształt, a to kilka lat temu w Sopocie, a to całkiem niedawno w Opolu. Czy Jan Borysewicz czuje się artystą spełnionym?
4: Wiesz co, często sam sobie zadaję to pytanie, bo ale chyba nie do końca, dlatego że ja cały czas jestem jakby w tej mocy twórczej i chyba nie mogę powiedzieć, że jestem spełniony, bo cały czas, ja się cały czas uczę w ogóle. To jest i granie na gitarze, i poznawania nowych dźwięków i tak dalej. Ja to wszystko rozpracowuję z czasem, więc ten czas dla mnie szczerze mówiąc, czas się dla mnie jakby zatrzymał ileś tam lat temu, a ja się cały czas rozwijam. O tak bym to powiedział. Mm-hmm. I cały czas mi jest mało, więc wydaje mi się, że to chyba nie mogę jeszcze powiedzieć, że to jest taki moment, że już mogę powiedzieć, że...
1: Czyli jesteś spełniającym się artystą.
4: Spełniającym, dokładnie tak można powiedzieć.
1: Uczymy się grać, uczymy się też życia z wiekiem. Gdybyś spotkał samego siebie sprzed lat, co Jan Borysewicz, Anno Domini 2025, powiedziałby młodemu Jankowi z lat 80?
4: Słuchaj, skąd wiesz, że takie pytanie ostatnio sam sobie zadałem, bo nie wiem, czy wiesz, ale jest kręcony właśnie w tej chwili film fabularny o mnie, który będzie na Netflixie. Będzie albo przed wakacjami, albo po wakacjach i zagrałem taką rolę króciutką, jak zwracam się do młodego Janka, czyli do mnie, a ja już jestem jako dorosły facet. Aha. I mówię mu coś takiego, co nie mogę w radio powiedzieć. Ale to zobaczycie na filmie. No myślę, że to będzie coś ciekawego. No, z wielką przyjemnością mu to powiedziałem. Tak jakbym sam siebie skarcił, tak? I myślę, że trzeba będzie to zobaczyć.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Nasza podróż w muzycznej czasoprzestrzeni programu Cała Muzyka oczywiście cały czas trwa. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, co Jan Borysewicz Anno Domini 2025 powiedziałby Jankowi Borysewiczowi z początków kariery. Monik Staszczyk, kiedy zadałem mu to samo pytanie, z uśmiechem przyznał, że zapewne by się sam ze sobą nie dogadał. Ja bym powiedział samemu sobie: Tomasz, inwestuj w bitcoiny. Ale tak na poważnie, a propos takich niezwykłych podróży w czasie, to pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, który oprócz tego, że sam śpiewa, to też komponował dla takich gwiazd jak Whitney Houston i Tina Turner. I on dokonał rzeczy niebywałej. Otóż znalazł jakieś swoje archiwalne taśmy ze śpiewem, jak miał kilkanaście lat, i po latach nagrał duety z samym sobą. Albert Hammond w sile wieku, wtedy po 70, śpiewający z nastoletnim chłopcem. Podsyłam taki następny pomysł muzyczny niniejszym.
4: Niestety ja nie mam żadnych nagrań, jak byłem młody i śpiewałem, ani nie mam żadnych nagrań, jak grałem, jak nagrywałem, bo szczerze mówiąc, ja się tyle razy w życiu przeprowadzałem w różne miejsca, że miałem tyle kaset, tyle zdjęć. Ja w ogóle nie mam żadnych zdjęć, ja nie zbieram zdjęć, na przykład czy tam z dzieciństwa, czy nawet z okresu powstania zespołu. Mhm. Nie mam, jak były potrzebne na przykład albo do książki mojej, którą zrobiłem z Marcinem Prokopem, Mniej Obcy, a to trzeba było się zgłosić do naszych fanów, którzy nam przesyłali, bo oni mają wszystko, tak? No nasi fani są po prostu bezbłędni. Wysyłali nam te zdjęcia, sam się wzruszałem przy niektórych, ale ja po prostu nie lubię. Nie lubię zbierać płyt, nie lubię zbierać zdjęć. Jakby ja cały czas idę do przodu. Nie chcę wracać na przykład pamięcią do rzeczy, które już minęły, które dobrze pamiętam, tak?
1: No dobrze, podesłałem jakby co pomysł na następną płytę, ale z tego co widzę, to pomysłów nie trzeba ci podsyłać. Mówię o ostatnich dokonaniach Lady Punk, no bo powoli zbliżamy się do nowej płyty. Trzeci singiel, czyli Kalifornia, miał premierę. To co, posłuchajmy fragmentu.

0: przeżyłem wzloty i upadki, orły, sokoły i generała. W telewizji ustami Boga mówią, że warto mieć w życiu wroga. Widzę, że chyba czara goryczy przelewa się powoli.
1: Znaczy, to nie tylko nam. Myślę, że ta czara goryczy się wielu ludziom w Polsce przelewa. Zresztą nie tylko w Polsce. Te teksty są akurat w naszych realiach, ale no, wiadomo, że nie dzieje się najlepiej na świecie. W ogóle ten świat się jakby trochę zawalił i wydaje mi się, że zmiany są potrzebne. Mówię to zupełnie poważnie, natomiast na pewno nie w takim stanie, żeby ludzie na tym musieli cierpieć, tak? Mhm. Jakoś nasi politycy w ogóle na świecie nie potrafią się dogadać, żeby dojść do jakiegoś takiego konsensusu, żeby ten świat naprawić, tak? Tylko po prostu jest naprawiany w sposób drastyczny i niebezpieczny. To mnie troszeczkę przeraża, no natomiast... No tak, ten tekst bardzo odzwierciedla tą sytuację, która jest u nas, tak.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest kwestia wieku, czy otaczającej nas rzeczywistości, bo może z jednej strony widzimy po prostu więcej, mając lat 50-60, a może to po prostu rzeczywistość robi się nie do zaakceptowania.
1: Wiesz, naprawdę świat się zmienił. Ja ci mogę podać przykład. Byliśmy, nie wiem, półtora roku, dwa lata temu w Stanach na koncertach. I porównując Amerykę do 86 roku, ja byłem totalnie załamany. Mhm. I wiesz, i ludzie nawet tam mieszkający są zupełnie inni. Coś się po prostu zmieniło, naprawdę. Mhm. Ale wydaje mi się, że to się zmieniło przez to, że przez złe jakby zarządzanie, przez, nie wiem, no trudno mi jest powiedzieć, no nie chciałbym wchodzić w buty polityków, ale coś zostało zepsute, no. I to poważnie.
0: Tak. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy widzieliśmy się po raz pierwszy, no i nasze pierwsze spotkanie miało miejsce wtedy, kiedy to Lady Punk zbliżało się do 35-lecia, wtedy rozmawialiśmy po raz pierwszy. Nie masz czasami wrażenia, że świat zmienił się w taki sposób, który trudno było przewidzieć? Mówię o tak, pandemia, wszelkie problemy z tym związane, wojna za wschodnią granicą, to, co się dzieje w Gazie, to, co wisi w powietrzu, jeżeli chodzi o Tajwan. Nie masz czasami wrażenia, że to się nie skończy dobrze?
1: Ja takie mam wrażenie, nie tylko mam takie wrażenie, ale jestem pewien. Natomiast zgłupiliśmy po prostu, no. Mhm. Zgłupiliśmy, no ja nie mogę tego inaczej określić, no.
0: Dobrze, żeby ten wątek zakończyć optymistycznie, to ja mam nadzieję, że jednak trochę czasu nam pozostało. Wy chyba też macie taką nadzieję, no bo inaczej byście nie planowali trasy koncertowej. Słuchaj, muszę zapytać, czemu tak dużo zagranicznych lokalizacji? Bo tak, 3 razy Holandia, Stany, Kanada, w sumie póki co więcej zagranicznych koncertów niż w Polsce.
1: No może to tak wygląda na razie, ale tych koncertów dużo więcej będzie w Polsce. Aha. Natomiast słuchaj, mamy management od tego, żeby nam robił jakieś fajne trasy i chcemy naprawdę przygotować świetną trasę koncertową na 45-lecie, dużo niespodzianek. Widziałem już na przykład, jak ma scena wyglądać projekt. Więc to czegoś takiego jeszcze zespół Lady Punk nie miał. Mhm. Jestem przekonany, że nasi fani, którzy są już zniecierpliwieni, żeby zobaczyć te koncerty, będą naprawdę zadowoleni. Ja już się postaram, żeby muzycznie to było świetne widowisko razem z kolegami. Także naprawdę jestem pod dużym wrażeniem prac, jakie są już w tej chwili czynione, żeby ta trasa była jak najlepiej zrobiona. Mhm. Ja bym chciał jeszcze, jeżeli mogę, powiedzieć, że jeszcze oprócz filmu, który się ukaże o mnie w przyszłym roku na platformie Netflix, to jeszcze będzie 25 lipca w przyszłym roku startuje festiwal Jana Borysewicza, który będzie się odbywał w Ćmielowie. Tam jest zamek odrestaurowany i obok tego zamku są piękne tereny, na których właśnie będzie festiwal Jana Borysewicza, który będzie jakby ja będę grał tam w przyszłym roku jako ze swoim zespołem z Janem Bo. Zapraszam paru świetnych polskich gitarzystów i co roku będę to robił. Też będzie zespół Lady Punk, który będzie obchodził 45-lecie i będzie ze świata gwiazda, bo takie możliwości mamy, żeby to zrobić. Także oprócz tego, oprócz tych koncertów, Planujemy jeszcze zorganizowanie takiego konkursu dla młodych talentów i będą też nagrody dla tych zespołów. Bardzo bym chciał się zająć młodymi ludźmi, zawsze o tym marzyłem. Pamiętam, że sam w młodym wieku nie miałem takiej możliwości. Teraz chciałbym trochę czasu poświęcić na to, żeby się zająć młodymi talentami, właśnie takimi ludźmi, którzy po prostu grają na żywych instrumentach, bo to jest dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o muzykę.
0: Czy to będzie cykliczne wydarzenie?
1: Tak, to będzie cykliczne wydarzenie.
0: O, czyli na koncertowej mapie Polski przybędzie nowe wydarzenie, na którym trzeba bywać. Jan Borysewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Jan Borysewicz, z którym spotykaliśmy się wielokrotnie. Wspominaliśmy kiedyś o zagranicznej karierze w latach 80. Ja podejrzewam, że gdyby wyszedł wam wtedy w latach 80. podbój Stanów, to tak mi się wydaje, że zespołu Lady Punk mogłoby już nie być. Zastanawiałeś się kiedyś
1: na
0: nad
1: pewno
0: tym?
1: Na pewno by nie było. Uh-huh. Ja się też nad tym zastanawiałem i ja szczerze mówiąc to najtychmiej. Ja chciałem wracać na natychmiast po dwóch tygodniach tej promocji naszej przez firmę MCA w Ameryce. My w zasadzie byliśmy wszędzie, gdzie się powinno być w tamtych czasach, jeżeli chodzi o promocję. I wydaje mi się, że my w ogóle nie byliśmy przygotowani na to. My byliśmy zaszaleni, tak? Mhm. Żeby ruszyć na świat. A nawet gdybyśmy ruszyli, to by się szybko skończyło. Mhm. To takie jest moje zdanie. No. To jeżeli chce się zostać gwiazdą, na przykład tam, to wydaje mi się, że trzeba się spiąć, tak? Bardzo. A my byliśmy za bardzo takimi swawolnymi chłopakami, którzy po prostu chcieli mieć dużo wolności w ogóle, bawić się, tańczyć i tak dalej. Także to naprawdę mogłoby się źle skończyć. I gdzieś tam w Polsce się też trochę źle skończyło na jakiś czas, ale wydaje mi się, że summa summarum jesteśmy na dobrej drodze w tej chwili. Mam świetny skład. Od wielu, wielu lat sprawy się mają dobrze, jest świetna atmosfera w zespole, bardzo mocno pracuję z zespołem na to, żebyśmy naprawdę grali świetne koncerty, bo ten zespół jest bardzo dobrym zespołem koncertowym i robię wszystko, żeby to trwało jak najdłużej.
0: Ja zamykam oczy i próbuję sobie wyobrazić karierę za oceanem. Pewnie grałbyś teraz w zespole typu Red Hot Chili Peppers, a na wywiady chodziłbyś do Howarda Sterna, a nie do Tomasza Brella.
1: No tak, wtedy byliśmy w American Bandstand, prawda, od Dick Clarka, który był w ogóle mocarzem w tamtych czasach w Ameryce. Mm-hmm. Bardzo fajny gość zresztą, w tym programie zagraliśmy i to na całą Amerykę poszło, więc to przygoda była znakomita. Natomiast praca w Polsce była taka dzika, tak? A tam to już była praca naprawdę pracą. Mm-hmm. To nie było jakby związane z muzyką, tylko bardziej z pracą, tak? Co mnie troszeczkę przerażało, tak? Że oni większą wagę przykładają do, muzycznie to się tam weźmie muzyków i tak dalej, to my to wszystko ogarniemy. Tutaj trzeba zrobić fajny PR i tak dalej. No co mnie też troszeczkę przerażało, tak? Mhm.
0: No ale polski rynek też chyba się sprofesjonalizował na przestrzeni.
1: Ja jestem zadowolony, ja kocham Polskę, chcę być w Polsce i wydaje mi się, że my też sami mamy na tyle siły, że potrafimy sami ogarnąć jakby rzeczy, które są czasami niemożliwe. Mhm. Ja to całe życie to robię po prostu. Ten zespół jest, tak się śmieją ze mnie, że ja jestem najdłużej, może nie najdłużej, ale jednym z najdłużej prowadzących dyrektorów firm, czyli Lady Punk, tak? Bo jest 45 rok. No to się mało rzadko zdarza, żeby był jeden szef, który trzyma jakąś firmę, po prostu 45 lat. Mhm.
0: Dobrze, trasa koncertowa, o której wspominaliśmy pod znakiem wspomnień, emocji, muzyki i dobrej zabawy. Wczytywałem się w to, co planujecie, no i czy ja dobrze rozumiem, że będziecie snuć opowieści ze sceny?
1: Nie za bardzo rozumiem, co to znaczy.
0: Że prócz filmów, prócz zdjęć, które będą wyświetlane, będziecie też opowiadać mało znane historie.
1: Ale to nie na koncertach, tylko to będzie jakby przygotowane dużo wcześniej z dziennikarzem, który będzie przeprowadzał z nami wywiady i to będzie jakby do promocji całej trasy. Mm-hmm.
0: No to czekamy, na pewno będą archiwalne zdjęcia i filmy. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby w latach 80., kiedy zaczynaliście, gdyby każdy miał w kieszeni telefon z aparatem, jak teraz?
1: Wiesz co, ja myślę, że gdybyśmy mieli wtedy telefon z aparatem, to już by nie było komuny. No także to tak gdybać można, tak. Przecież z telefonu nie można było skorzystać, bo... Nie, no to zupełnie inne czasy by były, absolutnie. No nie dałoby się uniknąć, chociaż w Korei Północnej się udaje cały czas jakby schować, ale to jest tam totalny terror. Myślę, że my takiego terroru nie mieliśmy, no. Nie było za ciekawie, ale człowiek na wiele rzeczy mógł sobie pozwolić, tak?
0: Nie aż tak. Jan Borysewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Musimy porozmawiać o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, mianowicie o sztucznej inteligencji. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy jako szansę?
1: Wiesz co, ja nie wiem, jacy artyści. Ja mogę o sobie powiedzieć. Wydaje mi się, że ja słuchałem i widziałem nawet całe zespoły w ogóle, które nie istnieją, ich twarze i tak dalej, wymyślone przez sztuczną inteligencję i utwory, które zostały skomponowane dla tych zespołów. I też wiem, nie widziałem tego osobiście, ale też wiem, że na przykład mają po 400, po pół miliona swoich już fanów. Czyli wiesz, jest jakiś rynek chyba na to. To jest dziwne, ale wiesz co, słuchaj, no, miałem taki przykład, ale nie chciałbym go w radio podawać. No. A propos sztucznej inteligencji i sztucznych lal na przykład, tak?
0: Chyba rozumiem, do czego zmierzamy.
1: Więc wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę śmieszne, tak? No nic nie zastąpi w ogóle żywego instrumentu i człowieka, który po prostu z własnych doświadczeń, tak jak ja na przykład to komponuję, każdy z tych utworów, który tworzę, on jest po prostu jakąś historią mojego życia. Mhm. Jeżeli ja mam jakiś dobry nastrój, to robię wesoły utwór, tak? Jeżeli jestem smutny, to robię balladę, tak? Zresztą można wywnioskować, ile razy byłem smutny, bo tych ballad mam dosyć dużo. Ale też dużo jest tych wesołości w moim życiu, więc te emocje, no chyba sztuczna inteligencja nie jest w stanie w ogóle zrobić. No. Ja nie jestem zwolennikiem tego. Pewnie, że ktoś biznesowo, podchodząc do tego biznesowo, na pewno na tym duże pieniądze będzie można zrobić. No. Trzeba będzie to kontrolować, dlatego że jest to w jakiś sposób niebezpieczne, tak? Ja ci podam przykład. Robi się muzykę, tak? I nagrywasz instrumenty klawiszowe, czy nagrywasz perkusję, to wiesz, te wszystkie instrumenty możesz wyrównać w studio.
0: Tak.
1: Jeżeli nagrywasz gitarę, to tej gitary nie jesteś w stanie wyrównać. Musisz równo zagrać. I z feelingiem przede wszystkim. Nawet nie chodzi o to, że równo, tylko musisz zagrać równo też, ale z feelingiem. Tego się nie da zrobić w studio, wyrównać na przykład feelingu, tak? Albo go przyspieszyć w gitarach. Nie da się. Można w perkusji to zrobić. W sztucznej perkusji, którą nagrywasz i tak dalej. A i tak ja to wysłyszę jako muzyk. Może zwykły taki słuchacz on tego nie słyszy. Ale gitary się nie zastąpi. No. Nie ma takiego instrumentu, który zagra tak samo jak żywy człowiek. Dlatego ja kocham ten instrument. Jakoś sobie nie mogą ze mną poradzić na razie.
0: Jan Borysewicz, nieokieł znany dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o użyciu sztucznej inteligencji w muzyce. Jan Borysewicz generalnie jest na nie, ale tak sobie myślę, że użycie sztucznej inteligencji w momencie, kiedy, nie wiem, jest jakiś problem z wymyśleniem, nie wiem, bridge'a, nie zdarzało ci się sięgać po jakieś pomysły?
1: Nie, absolutnie. Słuchaj, ja ci powiem mało tego. Ja ci powiem, że ja miałem takie propozycje z różnych firm, żeby komponować same refreny na przykład, wiesz, albo same zwrotki ludziom, bo wiesz, po prostu się zaśmiałem, wiesz, głośno i powiedziałem, to jakieś żarty są chyba, dziękuję. No. Gdzie za to się też pieniądze dostaje jakieś odpowiednie, ale po prostu się nie zgodziłem na coś takiego. No. Ja wiem, no jak można, wiesz, zrobić? Jeden człowiek robi zwrotkę, drugi robi refren, trzeci brycz i tak dalej, potem to się łączy do kupy. To musi być dopiero kaszana.
0: To jest dobrze powiedziane. 45-lecie, nowa płyta na horyzoncie, nowy utwór Kalifornia. Jak przeczytałem, Kalifornia symbolizuje mityczną krainę pełną słońca i muzyki, wody i wiatru, miejsce, gdzie nie istnieją problemy. Dlaczego akurat Kalifornia?
1: No właśnie dlatego, że... Wciąż za daleko ta Kalifornia, wiesz, no to tak, takie nasze marzenie, tak? Takie nasze gdzieś tam marzenie zawsze było. No, nie wiem, jak jest teraz, ale to jest, uważam, że to jest dobre porównanie. Ja ten tekst napisałem, chciałem zaznaczyć, z Michałem Wiraszko, z którymi się świetnie pracuje. W ogóle na płycie jest 10 utworów, z czego kilka napisał Andrzej Mogielnicki, z którym ostatnio też mamy świetny kontakt i świetnie nam się rozmawia, pracuje. Często sobie wspominamy różne sytuacje, początki w ogóle tego, jak to było i tak dalej. Natomiast jest paru autorów tekstów na tej płycie. Jest Wojtek Byrski, z którym już wcześniej pracowałem, tak jak powiedziałem, Michał Wiraszko, który zrobił wspólnie ze mną jeden tekst. Jeden tekst ja sam napisałem, taki bardzo osobisty. No i Andrzej Mogielnicki, więc wydaje mi się, że płyta będzie... Fajnie się je słucha, tak? Bo już ten master został oddany do produkcji. Teraz pracujemy nad okładką, ale wydaje mi się, że naprawdę płyta jest bardzo interesująca. Gitarowa płyta z różnymi przekazami i wydaje mi się, że bardzo się powinna spodobać.
0: Zacytuję cię na koniec, a propos Kalifornii. Czasami tęsknię za byciem w takim miejscu, choć wiem, że moje wyobrażenie jest tylko złudzeniem i wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No i to jest prawda, czekamy na nową płytę, mnóstwo koncertów, lista, którą można znaleźć w internecie, na pewno się wydłuży, tak jak powiedziałeś, bo reszta się dogrywa, tak?
1: Tak. Ja jeszcze, mówisz o samych koncertach, tych koncertów będzie dużo więcej, znaczy to nie chciałbym się tutaj wtrącać w sprawy menadżmentu, ale jeżeli chodzi o koncerty, to mam do nich pełne zaufanie, do firmy Rockhouse, do Maćka Durczaka, pracuje nam się świetnie od wielu, wielu lat i naprawdę zespół jest bardzo spokojny, co jest bardzo ważne, tak, przy takiej pracy. Mm-hmm.
0: No to podsumujmy w takim razie. Nowa płyta Lady Punk, nowa płyta solowa, film na Netflixie i festiwal. No to będziemy mieli o czym rozmawiać, tak podejrzewam.
1: Mam nadzieję, że tak.
0: I dlatego nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. Jan Borysiewicz, pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Pięknie dziękuję w takim razie.
1: Bardzo tobie dziękuję, dziękuję państwu.
3: Zapewne godzinami moglibyśmy rozmawiać nie tylko o koncertach, ale i o kultowych piosenkach zespołu Lady Punk. I to nie tylko z Janem Borysiewiczem, który pojawił się przed momentem w Radiu Złote Przeboje, ale także z Januszem Panasewiczem. A wy słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie możecie usłyszeć najciekawsze fragmenty wywiadów, które pojawiają się u nas od poniedziałku do czwartku. A w Radiu Złote Przeboje teraz spotkanie z artystką, która w latach 80. wspólnie z Mike'iem Oldfieldem podbijała szczyt list przebojów. Przed wami już teraz Maggie Reilly.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki, Maggie Reilly. Witaj serdecznie.
4: Thank you very much. Nice to be with you.
0: Jesteś na muzycznej scenie od bardzo wielu lat, od kilku dekad, ale chciałem cię zapytać o tak zwane muzyczne początki. Czy na twojej drodze był jakiś przełomowy moment, moment, w którym pomyślałaś, muzyka będzie moim życiowym zajęciem?
5: Chyba nie. Mój ojciec był piosenkarzem. Jako dziecko często mu towarzyszyłam. Chodziłam, żeby go posłuchać, poobserwować, a czasem też coś z nim stworzyć. Od zawsze wiedziałam, że to jest coś, co potrafię i co chciałabym robić w życiu. Miałam ogromne szczęście, że rzeczywiście mogłam w ten sposób żyć. Udało mi się to zrealizować.
0: Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak potoczyłoby się twoje życie, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, gdybyś nie spotkała Mike'a Oldfielda?
5: Właściwie to nie. Kiedy poznałam Mike'a, grałam już od dawna w różnych zespołach i oboje mieliśmy na koncie pewne sukcesy, więc nie powiedziałabym tak. Każda współpraca, również ta z Mike'iem, była dla mnie fantastycznym doświadczeniem. Zarówno pod względem muzycznym, jak i osobistym. Miałam okazję pracować z artystami takimi jak Sisters of Mercy, The Stranglers, Mike Batt czy Pink Floyd. Było naprawdę wielu niezwykłych ludzi, z którymi mogłam dzielić scenę. Jack Bruce był moim wieloletnim idolem. Czuję, że przez te wszystkie lata miałam ogromne szczęście, że mogłam współpracować z tak wspaniałymi artystami.
0: Skoro już wspominamy Mike'a Oldfielda, muszę zadać ci jedno pytanie o jedną rzecz, która nie daje mi spokoju. Powiedz mi, co oznacza liczba 105, liczba, która pojawia się w tekście utworu Moonlight Shadow?
5: Myślę, że to ma związek z lotnictwem, jak u pilotów. Chodzi o pewien stopień, o coś, z czym pracują. Chodzi mi o to określenie, którego piloci używają w odniesieniu do powietrza czy przestrzeni, kiedy są w górze. Tak właśnie zawsze to sobie wyobrażałam.
3: Mam nadzieję, że tak samo jak ja do dziś kochacie piosenki Maggie Reilly, które nagrywała wspólnie z Mike'iem Oldfieldem, ale te płyty jej solowe z lat 80. i 90.